0: był we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego.
1: Panie ministrze, zostając przy Białorusi, Andrzej Poczobut zapowiedział, że wraca we wrześniu, czyli w tym miesiącu, gdzie mamy 1 września, na Białoruś. Jak pan ocenia tę decyzję? Ona jest trudna dla polskich władz?
2: No, ona jest oczywiście bardzo trudna i niesie olbrzymie przecież ryzyko dla samego Andrzeja Poczobuta. Przecież to wiele lat spędzonych w więzieniu i ryzyko, że znowu tam może trafić, ale szanuję jego osobistą decyzję. Natomiast z punktu widzenia oczywiście relacji z reżimem białoruskim, no to jest, to będzie sytuacja dla Polski trudniejsza, bo Białoruś będzie mogła, reżim białoruski będzie mógł znowu
1: szantażować nas, będzie mógł
2: rozgrywać sprawę Andrzeja, pana Andrzeja Poczobuta w takim znaczeniu, że nam będzie oczywiście tak jak do tej pory bardzo zależało na tym, by pan Poczobut był bezpieczny.
1: A z drugiej strony może jest tak, to jest oczywiście pytanie, które się pojawia w przestrzeni publicznej, że jeżeli Andrzej Poczobut decyduje się teraz na powrót po tak trudnej akcji jego wydobycia, także amerykańskiej akcji z Białorusi, no to decyduje się na to, że trochę państwo polskie może poczuć się zwolnione z jego ochrony.
2: Zawsze będziemy pilnować interesu Polaków żyjących, mieszkających na Białorusi. Będziemy też w relacjach z Białorusią stawiać sprawę w ogóle przestrzegania praw człowieka i obywatela. Więc na pewno się nie zwolnimy, ale ta sytuacja, no mówiąc wprost, ona niesie olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta. Nie ułatwi oczywiście relacji Polski z reżimem białoruskim.
1: Czyli co, będzie miał na nas dużo się, bo w tej chwili rozumiem, te relacje są, no nie chcę powiedzieć dobre, ale trochę stracił większość swojej broni Aleksandr Łukaszenka w relacjach z Polską.
2: Stany Zjednoczone poprzez kilka przeprowadzonych działań doprowadziły do uwolnienia, we współpracy z wieloma państwami, w tym z Polską, do uwolnienia wielu więźniów politycznych. W ramach tych działań udało się doprowadzić do uwolnienia pana Andrzeja Poczobuta. I no, Łukaszenko próbuje wykorzystać jakąś przestrzeń do własnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, co widać z Unią Europejską. I w ramach tego my oczywiście stawiamy jako Polska warunki dotyczące zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju.
1: Ale rozumiem, że ta granica, która była bardzo dynamicznie atakowana przez dowożonych często przez białoruskie służby.
2: To była współpraca przestępców i służb białorusko-rosyjskich.
1: W tej chwili jest w miarę bezpieczna.
2: Ale to właśnie chcę powiedzieć, że nasze kategoryczne żądanie zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju, naszych sąsiadów, przyniosło ten rezultat, że ta presja migracyjna praktycznie spadła do zera. Ale tak jak powiedziałem, utrzymujemy gotowość do działania w warunkach wysokiej presji, bo to nie jest temat zamknięty, więc tam można spodziewać się różnego rozwoju sytuacji, ale w tej chwili sytuacja jest dobra.
1: Panie ministrze, powinna powstać komisja śledcza do spraw Zonda Krypto, jak proponuje choćby Mateusz Morawiecki i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: Wszyscy ci, którzy zgłaszają w tej chwili wniosek dotyczący komisji śledczej, powinni popatrzeć na to, jak zaczęła działać w tej sprawie prokuratura i policja. Przede wszystkim udało nam się pozyskać duże zbiory danych dotyczącej działalności Zonda Krypto i w związku z tym to, co stwierdził pan minister Żurek, doszło do przełomu w tym
1: postępie. Ale oni też mówią o odpowiedzialności politycznej, to znaczy zadają pytanie, tutaj w tym studiu wczoraj Mateusz Morawiecki, były premier, mówił, no dobrze, dlaczego władze tak późno nas poinformowały? Jak, kto jest odpowiedzialny politycznie? Czy ktoś przeciwdziałał, żeby służby nie informowały Polaków?
2: Komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy organizacja organy państwa nie są w stanie wyjaśnić, przeprowadzić w sposób właściwy postępowania, bądź no, to postępowanie w ogóle jest jakby blokowane z uwagi na organy państwa. Tu wyraźnie mówię, że mamy do czynienia z coraz lepszymi efektami działania prokuratury i służb, które współpracują, przede wszystkim policji, która wykonuje większość działań w ramach tego prowadzonego śledztwa, i będziemy informowani o kolejnych ustaleniach w tym śledztwie.
1: Ale z drugiej strony koalicja, także Koalicja Obywatelska, Koalicja Rządowa powołała 4 komisje na początku swojej władzy, chociaż jak rozumiem po przejęciu władzy mieliście kontrolę nad służbami i one mogły działać.
2: Ale tak jak powiedziałem, w tej sprawie mamy do czynienia, jesteśmy akurat na etapie intensywnych działań prokuratury i policji w zakresie wyjaśnienia tej sprawy. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, coraz jaśniej, bo do tego chcę się odnieść, coraz bardziej jasna staje się sytuacja. No przecież wiemy, jak ona wygląda. To znaczy uwikłanie środowiska PiS-u, Konfederacji. Część tych polityków była finansowana przez Zonda Krypto. W kampanii wyborczej Zonda Krypto finansowało część, przynajmniej jeden duży event z udziałem kandydata PiS-u, obecnego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. I mamy totalną, nieustającą ochronę przed wprowadzeniem regulacji dotyczącej tego rynku.
1: Ale politycy PiS-u zadają pytanie, dlaczego nie ostrzegaliście? I zadają pytanie, czy były jakieś powody, to jest pytanie Mateusza Morawieckiego, dla których rząd i służby nie ostrzegły Polaków przed tą działalnością odpowiednio szybko?
2: Ostrzegaliśmy i było to lekceważone. Przecież mieliśmy specjalne tajne posiedzenie.
1: No, ale to już kiedy wybuchła afera, powiedzmy tak. Znaczy, kiedy już zaczęło się dziać niedobrze z Zonda Krypto.
2: Wiele miesięcy temu przekazane zostały informacje i ostrzeżenia, a do dzisiaj tej informacji nie chce przyjąć środowisko PiS-u i pan prezydent, jego otoczenie, blokując, stojąc po stronie przecież tego jednego z operatorów, chroniąc jego interesy, trzykrotne weto na tym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu. Będziemy w czwartek bądź w piątek będzie głosowane odrzucenie weta prezydenckiego jego po raz kolejny i jest pytanie, czy to środowisko jakby zrozumiało, czym jest to ta firma Zonda Krypto i że jest potrzebna regulacja, ochrona polskich inwestorów, czy nie zrozumiało.
1: No, jak rozumiem, Zonda Krypto jest dobra, ponieważ pan Kral, którego adwokatem jest pana partyjny kolega Roman Giertych, klubowy kolega, tak, no oskarża PiS, więc można powiedzieć, że to już teraz Zonda Krypto jest antypisowskie.
2: No ono jest, dla kogo było dobre, to widać. No przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
1: No tak, ale też wiemy teraz, kogo oskarża pan Kral, więc można powiedzieć, że sytuacja się zmieniła. Ja pytam się o to także...
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o tego szefa tej firmy, pana Krala, no to on prowadzi w tej chwili, jak każdy oskarżony, czy osoba, która jest zagrożona wyrokiem.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od trzeciej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Po trzeciej utrudnienia dla kierowców na A4 w Małopolskiem. Jeżeli jedziecie od Katowic do Krakowa, dajcie głośniej. Będzie oddział onkologii dziecięcej w Katowicach. Rodzice dopięli swego. W faktach także sport. Magdalena Fręch i Magda Linet za chwilę powinny rozpocząć zmagania w tegorocznym US Open. Ostrzegamy kierowców na A4 w Małopolskim. Na odcinku między węzłami Chrzanów i Rudno pali się autobus. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Krakowa. Ceny na stacjach wzrosły wczoraj nawet o ponad złotówkę za litr. To efekt wygaszenia rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z kierowcami w Warszawie.
1: Zauważył pan te różnice, jeśli chodzi o ceny?
2: Nie zwracam uwagi na to. Nie zwracam
1: uwagi. Po prostu pan tankuje?
2: Po prostu tankuję.
1: Samochód służbowy?
2: Służbowy.
1: Przydałoby się, żeby wrócił ten CPN, żeby był wznowiony może przed 1 listopada?
2: Znaczy to powinno być zrobione mądrzej. Nie wiem, może poprzez obniżenie marży koncernów.
1: Pan dzisiaj tankuje już bez CPN-u?
3: Nie ma znaczenia, i tak pan tankuje co drugi dzień, więc...
1: Dużo pan jeździ po prostu?
3: Jeżdżę dużo, tak.
1: Czyli nie czekał pan z tankowaniem wczoraj?
3: Nie, wczoraj miałem pół baku, więc... Myślę, co będę stał, czekał, nie wiem, i tak muszę zatankować, tak...
1: No wczoraj były kolejki.
3: Wczoraj były kolejki, więc bez sensu stać, tracić czas.
0: Najważniejsze, że dzieci będą bezpieczne. Tak mówią rodzice, którzy przez 2 miesiące apelowali o przywrócenie oddziału onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że oddział powstanie. W lipcu został zlikwidowany, a opiekę nad pacjentami przejął nowo powstały ośrodek w Zabrzu. Zabrakło w nim jednak lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Nie było też szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice zebrali kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją dotyczącą powrotu onkologii do Katowic.
4: Nie definiujemy wygranych i przegranych. Nie chcielibyśmy, żeby to w ten sposób było ujmowane. Tutaj jedynymi wygranymi są dzieci i o to od początku nam chodziło, żeby to one miały prawo i możliwość bezpiecznego leczenia tej okrutnej choroby.
5: Jak pani zareagowała na te wieści?
6: Z radością i z dużym dystansem. Stało się to nagle. Nikt się tego nie spodziewał, że po prostu wiadomość przyjdzie tak z dnia na dzień, można powiedzieć. Z takim lekkim dystansem na pewno

0: bo nie wiemy, co dalej.
1: Z mamami chorych dzieci rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołanych przez obecną koalicję rządzącą złożyło wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Powodem jest decyzja ministra finansów, który nie uwzględnił wydatków Trybunału w projekcie przyszłorocznego budżetu. Bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Trybunał może zostać pozbawiony środków na działalność w przyszłym roku.
2: Czas już w imię odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za dobro i Trybunału i ogółu zmienić to wadliwe podejście, zwołać zgromadzenie, dopuścić nas do udziału w zgromadzeniu do orzekania. I w ten sposób zażegnać ten ciągnący się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mówił naszemu dziennikarzowi powołany przez rządzącą koalicję sędzia Krystian Markiewicz.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Deszcz mocno opóźnił mecze wielkoszlemowego tenisowego US Open. Z powodu niesprzyjającej aury przesunęły się mecze naszych tenisistek. O kolejne 10 minut przesunął się mecz Magdaleny Fręch, która zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz, i również o 10 minut przesunął się mecz Magdy Linet, która po drugiej stronie kortu stanie kwalifikantka brytyjska Francesca Jones. Śledzimy te wydarzenia i wrócimy do nich w faktach. Islandia to coraz bardziej popularny kierunek turystyczny, również wśród Polaków. Przewodnicy wskazują, że z roku na rok przybywa polskich turystów na wyspie lodu i ognia. Co takiego jest w tym miejscu i czy naprawdę można się w nim zakochać od pierwszego wejrzenia?
4: Islandia, kraj nie przez wszystkich odkryty, przez wielu chyba taki, który chciałoby się odkryć, chciałoby się zobaczyć. Kraj fajny, dobry, rzeczywiście taki, który warto odwiedzić, czy to jest tylko PR, marketing i ładne zdjęcia?
5: PR, marketing i ładne zdjęcia na pewno też, natomiast poza wszystkim to Islandia ciągle pozostaje inną planetą. To jest miejsce, gdzie po prostu właśnie to, co znamy z innych miejsc, niekoniecznie tylko w Europie, po prostu z innych miejsc na świecie, to są inne rzeczy niż te, które można zobaczyć tutaj na Islandii. To naprawdę jest inna planeta, a PR jest dobrze robiony, trzeba przyznać, bo liczby bezwzględne pokazują duży przyrost jak gdyby zainteresowania, w Polsce zwłaszcza, to jest ciekawe, ale my w tej chwili jesteśmy 8. narodem pod względem osób odwiedzających Islandię. Ze wszystkich turystów stanowimy tutaj już 8. grupę i coraz bardziej się pniemy w tych rankingach. Myślę, że po tym sezonie może się okazać, że na przykład jesteśmy już na 6. miejscu, nie? Ale przed sezonem to było 8. miejsce. Jeżeli chodzi o liczby, w 2008 roku w sezonie letnim, a tutaj lato trwa pół roku, było tutaj 400 tysięcy turystów z całego świata. Przed COVID-em, przed pandemią COVID, tych ludzi było tutaj już ponad 2 miliony 300 tysięcy, czyli procentowo to jest olbrzymi przyrost. W tej chwili wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii, czyli 2 miliony 300 tysięcy turystów, jak to zestawimy z Barceloną na przykład, gdzie dziennie pewnie jest niewiele mniej turystów co tutaj w rok, to pokazuje, jak mało ludzi tutaj dotarło, ale też te liczby pokazują, jak to się robi coraz bardziej popularne miejsce i bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
4: Ten szczyt sezonu turystycznego to jest za nami, to się kończy, końcówka sierpnia, gdzie niegdzie mówi się, że to jest właśnie ten taki najwyższy moment, najwyższy szczyt za nami, że teraz turyści cały czas chętnie przyjeżdżają, ale jednak nie aż tak dużo, może to ze względu na to, że jednak wakacje.
5: Szczyt szczytów skończył się mniej więcej 20 sierpnia. W tej chwili jesteśmy jeden stopień niżej, ale ciągle jest bardzo dużo ludzi na wyspie. Warto wspomnieć, że wakacje na Islandii trwają do 15 sierpnia i to nie jest przypadek, bo to jest wszystko zsynchronizowane z przyrodą, więc tak to wygląda. Natomiast ciągle jest tak, że mnóstwo dróg jeszcze jest otwartych, zwłaszcza te miejsca wewnątrz kraju, w tak zwanym interiorze, czy po angielsku Highlands. To są takie miejsca bardzo sezonowe, sezonowo czynne, więc tam można wjeżdżać, powiedzmy sobie, od początku lipca do końca września, czasami do połowy października, więc to są takie ostatnie momenty. Ale maskonury na przykład już sobie właściwie stąd odpływają, część już odpłynęła i tak dalej, więc przyroda mówi, że powoli trzeba zwijać sezon letni, ale do końca października właściwie to ciągle będzie dużo ludzi tutaj. No a potem sezon się zacznie mniej więcej od 15 maja na nowo. Zimą na Islandii jest o połowę mniej turystów niż latem, tak mówi statystyka.
4: Z czego to się bierze? Z czego to wynika?
5: z trudności tego miejsca. Islandia to nie jest miejsce, które zimą można sobie zwiedzać od tak po prostu bez przygotowania, bez połapania wiedzy, a jeśli ktoś się narazi na taki strzał, no to po prostu zostanie znokautowany. Islandczycy mają takie powiedzenie, które z dumą po prostu podkreślają przy każdej okazji. Islandia nie wybacza błędów, z uśmieszkiem dodają, zwłaszcza zimą. Zima potrafi sponiewierać tutaj naprawdę bardzo mocno. W związku z tym, jak ktoś przylatuje zimą, powinien się liczyć z tym, że musi dużo, dużo na ten temat połapać, no chyba, że chce siedzieć w Reykjaviku.
4: Zmienię sobie tylko kurczę, że tak powiem, o podstawowe ABC turysty, który przylatuje na Islandię.
5: Inne ABC będzie latem, inne ABC będzie zimą. To są kompletnie dwie różne rzeczy. Natomiast latem trzeba zwrócić uwagę na dostępność różnych rozwiązań. Nie ma opcji, że ktoś sobie w maju wymyśli wycieczkę w lipcu i będzie rezerwował noclegi z dużej puli, że znajdzie to, co by chciał, w cenie, która go interesuje, określony standard, dostępność. Nawet na takiej płaszczyźnie jak, nie wiem, toalety w pokoju albo nie, czy łóżka podwójne, czy nie. Po prostu infrastruktura jest, nie chcę powiedzieć słaba, bo tak w sumie tego nie oceniam, ale jest mała. Więc na pewno czas. Czas latem jest zdecydowanie ważny. To samo dotyczy rezerwacji samochodu. Więc latem planujemy z wyprzedzeniem. To z całą pewnością. Już nie mówiąc o rezerwacji przewodnika na przykład. Nie? To wszystko po prostu ma swoje ograniczenia i z tym się trzeba liczyć. Im później, tym gorzej. Zimą z kolei większym wyzwaniem jest zaplanowanie sobie wszystkiego tak, żeby pozostać trochę elastycznym. Bo zima to nie jest czas, kiedy należy myśleć o tym, że da się zrealizować plan na pewno. Na Islandii nic człowiek nie musi, bo pogoda weryfikuje po prostu wszystkie założenia i lokalsów, i turystów. I po prostu trzeba się liczyć z tym, że jak pogoda powie, że czegoś się nie da, to koniec, kropka. Pogoda ma ostatnie zdanie i z tą myślą trzeba się oswoić, przylatując tutaj zimą.
4: To planując wyjazd na Islandię, coś, co ty mógłbyś z ręką na sercu polecić no właśnie przyjeżdżającym tutaj, jakie miejsce, jakie atrakcje?
5: O raju. Właściwie to należałoby powiedzieć, że praktycznie wszystko. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że żeby Islandię móc zobaczyć całą, tak zwaną całą, bo to jest praktycznie niemożliwe, ale gdyby ktoś chciał powiedzieć, że miałem szansę zobaczyć wszystko, co na Islandii warto zobaczyć, to tak, 8 tygodni latem plus 4 tygodnie zimą. To jest bardzo dużo czasu. To nie jest Madera, Teneryfa czy Cypr, które można sobie pozwiedzać jakimś krótkim wypadem. Ale gdybym ja miał coś wybierać, to takim miejscem dla mnie numer jeden na wyspie są fiordy zachodnie. Zdecydowanie. To jest najbardziej dzika, przy okazji najstarsza część wyspy. Ktoś tutaj przylatuje często, mówi, że nie ma cywilizacji, jak te dzieci do szkoły chodzą, tego typu pytania. Ja się zawsze śmieję, ty pojedź na fiordy, to zobaczysz, co to znaczy wyzwania, tak? Powiem tylko tyle, tam zimą ludzie robią zakupy na 3 miesiące. Jest bardzo duża szansa, że przez 3 miesiące będą odcięci od najbliższego sklepu, a co dopiero innej formy cywilizacji, nie? Także tak, fiordy zachodnie, gdybym miał coś jednego wskazywać, to jako region fiordy zachodnie.
4: Krótkie podsumowanie. Dla ciebie Islandia to?
5: W tej chwili to moje życie w dużym stopniu. Tak bym to określił. Natomiast niewątpliwie miejsce, które pokochałem właściwie odkąd się tutaj znalazłem 10 lat temu, bo w kwietniu 10 lat minie, jak tutaj jestem. I generalnie takie miejsce, z którym z największą przyjemnością związałem swoją, nie wiem, jak to określić, rzeczywistość zawodową, tak? To jest takie miejsce, gdzie po prostu z przyjemnością robię to, co robię. Oprowadzam ludzi po najpiękniejszych miejscach na świecie. I trochę się może uzewnętrznie, ale naprawdę wielką przyjemność sprawia mi widok ludzkich twarzy, które oglądają coś pierwszy raz. Jest takie wow wtedy widoczne na buziach turystów. Ten moment bardzo lubię. I jak ktoś pyta, czy widzisz coś 30 raz, czy nie nudzi się to tobie, więc odpowiadam wtedy nie, bo po pierwsze przyroda sprawia, że każde miejsce wygląda za każdym razem inaczej, a druga sprawa to są właśnie ludzie. Jedyne miejsce, które sobie liczę, gdzie ile razy byłem, to jest gejzer. I z tą grupą, która właśnie w tej chwili kończy ze mną zwiedzanie. Byłem tam po raz 160 dokładnie. Czyli skala duża. Ale czy mi się nudzi? Nie. Uważam, że gejzer to jest też moje miejsce na Islandii, nie? Więc to, trochę się rozgadałem. Miało być krótko, przepraszam, ale tak jest.
1: Tak mówił Piotr Wojciechowski, przewodnik z Islandii, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: tu RMF FM. Za sekund kilkanaście wybije czwarta. Czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy piątkowego śmiertelnego wypadku drogowego w Zadrożu pod Olkuszem w Małopolsce. Czy Europa poda Rosji rękę po wojnie? Posłuchajcie, jaki scenariusz kreślą eksperci. Będą też doniesienia ze świata medycyny, przeszczepy i sztuczna inteligencja. Pytamy, jakie AI pomaga lekarzom. Jest 3-miesięczny areszt dla 26-latka, który w piątek potrącił 15-letniego chłopca w Zadrożu pod Olkuszem. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, a nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu. Mimo walki lekarzy chłopiec zmarł w szpitalu. Sprawca został zatrzymany w niedzielę. Usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia.
3: Z pewnością wobec tej okoliczności, że niestety poszkodowany zmarł, prokurator będzie musiał zmienić opis czynu, który jest zarzucony podejrzanemu. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną i zagrożenie karą, to ono się nie zmienia w tej sytuacji, w związku z tym, że poszkodowany zmarł, sąd nie może wymierzyć kary niższej niż 5 lat pozbawienia wolności i do 20 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanemu.
2: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Część ekspertów nie wyklucza, że po zakończeniu wojny z Ukrainą Rosja może być dopuszczona do bliższej współpracy z Europą. Analityk Strategy and Future Albert Świdziński zwraca uwagę, że zwłaszcza na zachodzie Europy zyskuje na popularności partie, które nie postrzegają Rosji jako zagrożenia i jeśli dojdą do władzy, mogą dokonać takiego zwrotu.
4: Dojdą do wniosku, że to zagrożenie jest ograniczone. Że Rosja w przeciwieństwie do ZSRR nie ma zdolności i nie będzie miała ambicji do osiągnięcia hegemonii regionalnej w Europie, do zdominowania całego kontynentu europejskiego, a jedynie do stworzenia sobie strefy wpływu, co jest egzystencjalnym zagrożeniem dla nas, dla Polaków, ale nie jest już egzystencjalnym zagrożeniem dla Niemców czy Francuzów.
2: Czy Europa ma szansę pozostać kluczowym graczem wśród światowych mocarstw? O tym w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa na RMF On i YouTubie RMF24.

0: 4. Tymczasem Rosjanie są zmęczeni wojną, tak ocenia część komentatorów w Stanach Zjednoczonych, wskazując, że Władimir Putin może eskalować konflikt. O szczegółach nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Po wystąpieniu matki, która straciła syna i zapowiedziała, że kolejnego nie pozwoli wysłać na wojnę, nie brak opinii, że Putin może zdawać sobie sprawę, że bez sukcesów na froncie czekają go problemy. Międzynarodowi komentatorzy uważają, że Putin może zdecydować się na dalszą eskalację wojny przeciwko Ukrainie, dlatego że wie, że znajduje się pod coraz większą presją. Armia nie osiąga przełomu na froncie, wojna pochłania ogromne zasoby, a w rosyjskim społeczeństwie i wśród elit narasta zmęczenie konfliktem. Putin może obawiać się, że zakończenie wojny bez osiągnięcia istotnych celów zostałoby odebrane w Rosji jako jego osobista porażka i zagroziło jego władzy. Dlatego Kreml może wybrać ucieczkę do przodu. Eskalacja może oznaczać zwiększenie rosyjskich sił na froncie, nasilenie ataków na ukraińską energetykę przed zimą, ale również więcej operacji hybrydowych i sabotażu w Europie.
2: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Sztuczna inteligencja nas szybko nie zastąpi, tak przekonują w RMF FM lekarze, którzy na co dzień wykonują przeszczepy. Kulisy ich pracy bierzemy pod lupę w tym tygodniu w faktach przed zaplanowaną na sobotę w Warszawie 31. edycją biegu po nowe życie. Jaką rolę w transplantologii odgrywa teraz sztuczna inteligencja? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Pomaga analizować dane pacjentów, w tym wyniki badań. Czasami podpowiada też, jak dobrać dawcę organu do konkretnego biorcy, ale decyzję zawsze podejmuje lekarz. To podkreśla kardiochirurg profesor Mariusz Kuśmierczyk, który zajmuje się przeszczepami serca.
4: Mój zawód jest podobny do zawodu sapera. Jeden błąd może spowodować lawinę zdarzeń, które są nieodwracalne. I jeżeli nie jestem w 100% przekonany, że ta sztuczna inteligencja mogłaby mi pomóc, to jednak mam zaufanie tylko do siebie.
3: Ten temat wróci też w najbliższą sobotę, właśnie w czasie biegu po nowe życie. Na starcie znów staną osoby po przeszczepach i ich lekarze. Każdy może przyjść, by kibicować w niezwykłym miejscu, w ogrodach pałacu w warszawskim Wilanowie.
0: Szczegóły na temat biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl. I na koniec tego wydania zaglądamy na korty wielkoszlemowego US Open. Po sporym opóźnieniu spowodowanym opadami deszczu nasze tenisistki rozpoczęły swoje mecze. Magdalena Fręch gra z Amerykanką Iwą Jowić. W tej chwili na tablicy wyników remis 4-4 i równolegle Magdalinet gra z Francesco Jones. I tutaj na tablicy wyników po pierwszym secie niestety wygrana Brytyjki. Kibicujemy dalej. O wynikach obu tych meczów powiemy w faktach za godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje. Następnie otrzymaliśmy informację o rakietach lecących w stronę amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie i eksplozjach w ich pobliżu. Część z rakiet zestrzelono, nie ma na razie informacji o amerykańskich stratach. Iran informuje natomiast, że podczas amerykańskiego nalotu zaatakowano dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok kobiety, którą w piątek zamordowano w Kędzierzynie-Koźlu. Do zbrodni doszło w lesie, w dzielnicy Żabieniec.
2: Policja wysłała do miasta dodatkowe funkcjonariusze, choć zarówno o poszukiwanie sprawcy, jak i uspokojenie nastrojów wśród mieszkańców.
3: Jak się tutaj żyje teraz po tej zbrodni?
4: No to jest temat dominujący, jedyny teraz. Wszyscy o tym rozmawiają. Ludzie się trochę boją do lasu wchodzić. Ja jako mężczyzna 2 razy dziennie tam jeżdżę z psem. Na spacer, na rowerze i przejeżdżam, nie wiem, 5 metrów obok miejsca, gdzie ta pani została znaleziona.
2: Pani znała tą panią?
5: Tak, sąsiadka. Bardzo fajna dziewczyna. Miła. Taka pomocna, jak trzeba było, nie?
2: W takim miejscu taka zbrodnia?
5: No jeszcze się nie zdarzyła.
1: W dzielnicy Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu był Marcin Buczek.
2: To fakt RMF FM. Jesienią ma rozpocząć się budowa Portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju.
1: Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy.
2: I jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre się rozpocznie.
6: Tak się córka pytała, bo nie wiadomo, czy oni nie są do wysiedlenia. Nie, tam to dopiero koło 40 roku. Kolejny etap, że jesteśmy dopiero pod kolejny etap. Mogłem się zgłosić do tego wcześniej dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
2: Czeka pan na razie?
6: Czekam. No szkoda mi było. To wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
2: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
6: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
2: O przyszłość w Baranowie pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: A temat budowy Portu Polska wróci po 8:00. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: To także są fakty.
1: Deszcz w roli głównej na kortach w Nowym Jorku.
2: Ci, którzy nie grają pod dachem, muszą zatem czekać na poprawę pogody i w tym gronie dwie nasze zawodniczki.
1: Mecze pierwszej rundy US Open Magdaleny French i Magdalinet przerwane. Ich dokończenie dopiero dzisiaj.
2: Linet gra z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones. Mecz przerwany po pierwszym secie. Polka przegrała go 4-6. French natomiast w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz 4-4.
1: Dzisiaj zatem cała masa tenisowych emocji, bo na korcie także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
2: Będzie gorąco, a Gael Monfils udowodnia, że stary człowiek i może pokonał Adolfo Daniela Vallejo w dniu swoich 40 urodzin. Tak właśnie. Zwycięstwem świętowanie urodzin rozpoczęte. Głośno na korcie Louis Armstronga za sprawą Francuza, który od ponad 20 lat zachwyca świat tenisa swoją sprawnością fizyczną, talentem i absolutnie osobowością showmana.
1: Amerykanie określają go najnowszym przykładem słów 40 to nowe 30.
2: Francuz został trzecim zawodnikiem w wieku 40 lat lub starszym, który odniósł zwycięstwo w meczu na US Open w ciągu ostatnich 50 lat po Kenny Roswellu i 5-krotnym mistrzu amerykańskiego wielkiego szlama w grze pojedynczej Jimmy Connorsie.
1: Po 6:30 fakty sportowe.
2: Już teraz polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Dzień dobry, Daniel Kawrylenia przy mikrofonie. Zanim nowy dzień rozkręci się na dobre, o poranku przychodzę do Was z tym, czym Wrocław żył wczoraj. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Pielęgniarz pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka we Wrocławiu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jak informowaliśmy w poniedziałkowych faktach, według ustaleń do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii z pododdziałem udarowym. Mężczyzna miał dusić pacjenta poduszką, jednak został powstrzymany przez innych pracowników szpitala, którzy natychmiast wezwali policję. Podejrzany Piotr P. został zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany funkcjonariuszom. Szpital poinformował, że niezwłocznie zawiadomił prokuraturę o incydencie oraz zwolnił pracownika. Sąd okręgowy we Wrocławiu na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Piotra P. na 3 miesiące. Śledczy nie ujawniają szczegółów postępowania. Ograniczenia w ruchu na Placu Solnym i ulicy Kiełbaśniczej zostają na dłużej. Miasto przedłuża pilotaż, wprowadzając jednak korektę.

0: piątku w weekendy zakaz wjazdu będzie obowiązywał dopiero od godziny 18. Jak zapewnia Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, wprowadzone w maju zmiany przynoszą już pierwsze pozytywne efekty.
1: No tutaj przede wszystkim wpływa do nas mniej skarg od mieszkańców, którzy dotychczas skarżyli się na to, że ktoś na przykład zatrzymuje samochód, gazuje, czyli podnosi nadmiernie obroty silnika, zarówno motocykliści, jak i kierujący pojazdami samochodowymi. Ale też także ja sobie przypominam spotkanie sprzed tygodnia właśnie i z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto i z mieszkańcami i przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy Kiełbaśniczej. Oni wskazują wszyscy, że tak, jest znacznie ciszej, że wreszcie można w nocy otworzyć okna, nie ma ryku samochodów, a przedsiębiorcy, też ci, którzy mają działalność związaną z podawaniem napojów czy potraw przy ulicy Kiełbaśniczej, no po prostu wskazują, że jest znacznie bezpieczniej, bo do tej pory czasami było tak, że ktoś wyjeżdżając z Placu Solnego rozpędzał się nadmiernie ulicą Kiełbaśniczą bezpośrednio przy tych ogródkach, więc to stanowiło duże zagrożenie, że ktoś po prostu może wpaść w pewnym momencie pod to pędzące auto. Czyli tak, znaczna poprawa, jest ciszej, ten program pilotażowy teraz został zmodyfikowany po tym okresie trwania, by zobaczyć, jak teraz, jeżeli dopuścimy ruch w weekendy w ciągu dnia, w jaki sposób to się przełoży na odczucia mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym terenie.
2: A czy funkcjonariusze Straży Miejskiej często patrolują te okolice?
1: No tak, to jest codziennie patrol, który jest na Placu Solnym, na ulicy Kiełbaśniczej. Tu pamiętamy o tym, że w dalszym ciągu, jeżeli ten wjazd jest reglamentowany, no to tam będzie patrol Straży Miejskiej z radiowozem, który fizycznie będzie uniemożliwiał wjazd na Plac Solny. Natomiast docelowo około listopada będzie tam już zamontowany słupek, właściwie kilka słupków zabezpieczeń antyterrorystycznych, które będzie mogło być po prostu uniesione. Dodatkowo jest tam monitoring, kamery monitoringu miejskiego, więc strażnicy właściwie 24 na dobę obserwują to miejsce, by reagować w razie zakłócania porządku publicznego.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Wakacje skończyły się dla wszystkich wrocławian, ale nie dla tramwajów w naszym mieście. Okazuje się, że te jeszcze przez prawie 3 tygodnie będą jeździć według wakacyjnych rozkładów jazdy. Dlaczego? MPK tłumaczy to remontami trwającymi w ważnych punktach w centrum miasta, na rogu Krasińskiego i Oławskiej oraz u zbiegu Peronowej i Piłsudskiego przed dworcem głównym PKP. Karol Żyromski, wieloletni wrocławski motorniczy i ekspert w sprawach komunikacji tramwajowej, na przykładzie Placu Grunwaldzkiego pokazywał w Faktach we wtorek, jak bardzo ograniczy to możliwość podróżowania w stronę centrum miasta.
4: Teoretycznie wakacje minęły, ale jeżeli chodzi o kursowanie wrocławskich tramwajów, to cały czas mamy wakacje. Ludzie wracają do pracy, dzieciaki wracają do szkoły, a tramwaje jeżdżą według wakacyjnego rozkładu.
5: Tak, od jutra powinny wrócić tramwaje do częstotliwości co 12 minut, jeśli chodzi o godziny szczytowe. Natomiast ten termin został przedłużony, nawet dokładnie nie wiadomo ile, kilka tygodni na pewno. I w związku z tym będą bardzo duże trudności z dojazdem z różnych rejonów Wrocławia do centrum miasta, bo pamiętajmy, że jest to podobno związane z przedłużającymi się pracami przy remontach na ulicy Peronowej, na ulicy Krasińskiego, Trauguta oraz na ulicy Trzebnickiej, ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że co mieszkańców dalekich od siebie, oddalonych od centrum to interesuje. Oni chcą do centrum dojechać i powinni mieć w miarę nie gorsze warunki komunikacyjne niż było to dotąd.
4: Powiedzmy, jaki jest stan obecny. Weźmy pod uwagę Plac Grunwaldzki, znane miejsce, tamtędy w stronę centrum jeździ normalnie, nie mówimy o tej sytuacji teraz, 5 tramwajów, które co 12 minut, no to mamy sporo tych tramwajów na godzinę. Co 2 minuty jeden praktycznie, prawda? Jak teraz będzie?
5: Tak, 5 linii tramwajowych do centrum, nie, już pomijam te, które gdzieś tam bokiem jadą 1 i 16, chodzi o te, które jadą do centrum. To było 5 linii tramwajowych i 5 tramwajów na godzinę, to mieliśmy 25 tramwajów w ciągu godziny. W tej chwili 2 linie tam w ogóle nie dotą na Plac Grunwaldzki, bo 12 jest skrócona, a 13 jeździ inną trasą przez Sienkiewicza, więc zostają 3 linie i tylko 4 pociągi tramwajowe z każdej linii na godzinę, więc zostaje 12 tramwajów. Zakładając, że tylko w jednym tramwaju w godzinach szczytu pojedzie około 100 osób, no to praktycznie łatwo policzyć, ile jak zostanie zmniejszona zdolność przewozowa komunikacji miejskiej w kierunku centrum z Placu Grunwaldzkiego.
4: Druga sprawa to jest to, że ludzie z tych południowych, zachodnich części miasta, czyli mówimy tutaj o Krzykach, mówimy tutaj o Grabiszynie, mówimy tutaj o Leśnicy, wskutek tego, że z drugiej strony miasta są remonty, będą mieli ograniczone możliwość dojazdu, bo mniej tramwajów jeździ. Można to chyba było inaczej rozwiązać. pan jako człowiek, który ma doświadczenie w tej komunikacji, zna takie rozwiązanie.
5: Tak, no to jest po prostu problem, no na początku wspomniałem, no co pasażera, mieszkańca Leśnicy interesuje to, że gdzieś przy Krasińskiego, załóżmy, tam jest rozkopane i tramwaje nie jeżdżą, czy gdzieś do centrum dojechać i w związku z tym można było uruchomić linie tramwajowe oznaczone przykładowo numerem 70, to było stosowane.
4: Awaryjne, które, takie?
5: Takie, takie dodatkowe, które by wzmocniły komunikację na tych osłabionych ciągach, na przykład Leśnica Grabiszyńska, Nowy Dwór, załóżmy gdzieś w kierunku osiedla Gaj, czy gdzieś jeszcze, po to, żeby umożliwić mieszkańcom dojazd do centrum.
4: Dlaczego tramwaje takie są ważne? Dlaczego nie można ich autobusem zastąpić? Bo to chyba dla ludzi, którzy nie są, nie siedzą w tym, nie myślą o tym na co dzień, to jest enigmatyczne. Ale nie da się tramwaju autobusem zastąpić w tych sytuacjach w centrum.
5: Po pierwsze pytanie, skąd by taki tabor nie jest dostępny, żeby taką ilość autobusów uruchomić, a drugie, pamiętajmy, tramwaj jedzie po drutowisku wydzielonym, autobus grzęźnie w korkach na ulicach i raczej takie rozwiązanie no, nie byłoby dobrym rozwiązaniem tego problemu, który tutaj nam przedstawiamy.
4: Czyli tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem, bo takie jest, uruchomić linie, nazwijmy to jakkolwiek nazwiemy, tymczasowe, awaryjne, które by dowoziły ludzi z tych części miasta, gdzie nie ma remontów, do centrum.
5: No przynajmniej w tym momencie ilość tramwajów w ciągu godziny na tych ciągach by się nie zmieniła, nie byłaby taka sama i to byłoby rozwiązaniem problemu na pewno.
0: Jednak Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK, mówi, że takie rozwiązanie jest niewykonalne za sprawą gwiaździstego układu torów wrocławskich tramwajów.
4: Z jakiego powodu tramwaje wrocławskie, mimo że zaczął się już rok szkolny, że koniec wakacji, jeżdżą jeszcze według rozkładów typowo wakacyjnych? Co się stało?
6: Wciąż trwają utrudnienia związane z remontami, które prowadzimy. Te remonty planujemy zakończyć w połowie września i w połowie września z tego 15-minutowego taktu wrócimy do 12-minutowego taktu, czyli do tego już standardowego rozkładu jazdy.
4: Tak, ale na razie część miasta, która nie cierpi z powodu remontów, czyli Południe, Leśnica, Nowy Dwór, Grabiszynek i tak dalej. Ludzie stamtąd mają problemy z przyjazdem do centrum na przykład, choć tam nie ma żadnych remontów, no bo tramwaje jeżdżą rzadziej, jest ich mniej. Wie pan, na Placu Grunwaldzkim też normalnie jeździ 5 tramwajów co 12 minut, teraz jeżdżą 3 co 15, połowa mniej ruchu. To rodzi konkretne problemy. Nie można było tych linii takich tymczasowych prowadzić? Nie myśleliście państwo o tym?
6: Struktura sieci tramwajowej we Wrocławiu jest dosyć specyficzna, gdy się ją porówna do innych dużych miast w Polsce. My mamy promienisty układ sieci. To znaczy, że wszystkie linie tramwajowe z krańców miasta, z południa, z zachodu, z północy dojeżdżają do centrum, przemierzają centrum i dalej kontynuują tę trasę. A przypomnijmy, mamy właśnie w tym momencie końcówkę remontu na skrzyżowaniu Traugutta Krasińskiego, czyli absolutne centrum miasta, oraz na Peronowej i Piłsudskiego. To znowu jest bardzo taki duży węzeł komunikacyjny tramwajowy.
4: No jest jeszcze Trzebnicka, która też na to wpływa.
6: Jasne, jest Trzebnicka, natomiast Trzebnicka, mamy tutaj bypass po ulicy Rejmonta, który pozwala nam w miarę normalnie ten ruch prowadzić. Natomiast te remonty, które są w centrum, wymuszają na nas robienie objazdów na przykład właśnie przez Plac Bema, Ogród Botaniczny, i to torowisko ma ograniczoną przepustowość. Ono, jeżeli poprowadziliśmy tam objazdy tramwajowe, tych tramwajów na tym odcinku jest więcej, to sprawia, że więcej już tych tramwajów w danym czasie nie przejedzie po tym torowisku, a tramwaje nie mają funkcji wyprzedzania.
4: Niestety, ale tego się nie da uniknąć. Jeszcze jedna sprawa. W takim razie, do kiedy musimy się zmagać z tym wakacyjnym jeżdżeniem tramwajów w czasie roku szkolnego i już poza wakacjami, my wszyscy, no bo to będzie rodziło kłopoty, bo matematyki się nie oszuka.
6: Ten 15-minutowy takt, rozkład jazdy zakończy się 18 września, czyli za niecałe 3 tygodnie. Wtedy wrócimy już do normalnego, regularnego rozkładu jazdy, a to oczywiście skorelowane jest z tym, że zakończą się wtedy te główne remonty w centrum Wrocławia.
0: Dlatego co najmniej do 18 września wrocławskie tramwaje będą jeździły zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy, a z Karolem Żeromskim i Danielem Miśkiem rozmawiał Maciej Sas. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podsumowała tegoroczne wakacje. Na dolnośląskich drogach zginęły w tym czasie 22 osoby. Bilans jest tragiczny, choć jak podkreśla komisarz Rafał Gredżuk z dolnośląskiej drogówki, rok temu było gorzej.
7: tym roku mieliśmy 421 wypadków, w których zginęły 22 osoby. To są aż 22 osoby. Jednakże w zeszłym roku tych osób śmiertelnych wypadków było więcej, bo to zginęły 24 osoby. Jest delikatna poprawa, ale życzylibyśmy sobie, żeby tych wypadków w ogóle nie było.
2: Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków na Dolnym Śląsku?
7: Niezmiernie najczęstszą przyczyną wypadków to wbrew pozorom nie jest prędkość, tylko nieustąpienie pierwszeństwa. Prędkość powoduje to, że skutki potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. Im szybciej jedziemy, tym następstwa potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. W trakcie wakacji tutaj od 27 czerwca zatrzymaliśmy 739 kierowców po alkoholu, w tym 221 nietrzeźwych, czyli mieli powyżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu i prowadzili pojazd mechaniczny. Zatrzymaliśmy 750 praw jazdy, w tym 261 za przekroczenie prędkości o więcej jak 50 km na godzinę. I tutaj jest takie rozróżnienie, że 190 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia prędkości więcej jak 50 w obszarze zabudowanym, natomiast 71 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia według tych nowych przepisów poza obszarem zabudowanym. Przeprowadziliśmy 121 tysięcy kontroli trzeźwości. Mówię to tylko w wakacjach i Policja Dolnośląska, tutaj ruch drogowy Policji Dolnośląskiej. Ciekawostką też jest, skontrolowaliśmy 300 autokarów. To były takie kontrole, że tak powiem, na życzenie rodziców, najczęściej organizatorów, żebyśmy sprawdzili przed wyjazdem dzieci, młodzieży na jakiś letni obóz, kolonie. Tutaj przyjeżdżali policjanci i sprawdzali stan techniczny takich autobusów i trzeźwość kierowców. I tutaj było całkiem dobrze, nie ujawniliśmy wśród tych kierowców, co się kiedyś zdarzało, nietrzeźwych kierowców czy po użyciu alkoholu, jednakże 16 autokarów zostało wyłączonych z ruchu. Przy liczbie 300, no to jest jakiś tam niewielki procent, ale te 16 autokarów zostało wyeliminowanych z ruchu. W ciągu całych wakacji wylegitymowaliśmy 70 tysięcy osób, ujawniliśmy 43 tysiące wykroczeń, no i 26 tysięcy wykroczeń dotyczyło przekroczenia prędkości.
0: Z kolei aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji zwraca uwagę nie tylko na drogi, ale też na bezpieczeństwo nad wodą.
8: Podsumowując wakacje, należy wspomnieć o sytuacjach związanych z wypoczynkiem nad wodą, bo co roku łza się wokół kręci w momencie, kiedy słyszymy, że kolejna osoba utonęła. W tym roku relatywnie tych utonięć było mniej, jednak w 9 przypadkach niestety zakończyły się one śmiercią. 6 osób zostało przez nas uratowanych dzięki temu, że szybko zostało przekazane zgłoszenie o sytuacji zagrożenia. Główną przyczyną utonięć niestety był brak zdrowego rozsądku i połączenie wypoczynku nad wodą niestety z alkoholem.
3: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Nowy rok szkolny bez smartfonów dla wielu wrocławskich uczniów to nie nowość. Część placówek wdrożyła ten zakaz pilotażowo już w ubiegłym roku.
9: Jakoś i tak nie używam za bardzo w szkole. Też zauważyłam, że potem jak usunęliśmy te telefony, to właśnie o wiele bardziej ze sobą rozmawialiśmy, bo pamiętam parę lat temu jeszcze wszyscy siedzieli i grali, a teraz raczej bardziej się rozmawiamy z ludźmi i wydaje mi się, że to jest lepsze.
10: Nie za bardzo to jest sobie zmiana, bo w naszej starej szkole też tak było. No jest okej, nie potrzebuję w sumie tak naprawdę telefonu w szkole, żeby używać.
11: Ja uważam, że bardzo dobrze, bo jakby telefony też się jakoś nie przydają w sensie w szkole. Jakby na przerwie jak już, ale i tak trzeba biegać między salami.
0: Mówiły uczennice nowo otwartego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej. We wtorek z mikrofonem RMF 24 Wrocław odwiedziliśmy tą jedną z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Polsce i największą jak dotąd miejską inwestycję edukacyjną we Wrocławiu. Jak wrażenia uczniów? O to pytała Paulina Niedźwiedzińska.
12: Jak wrażenia z nowej szkoły?
13: Ja 10 na 10, naprawdę jest mega fajnie. Jest mega przestrzenna, więc mega się podoba mi.
14: Bardzo ładna, fajnie. Bardzo nowoczesna.
15: Dobrze. Ładnie jest.
16: Fajnie, bo jest bardzo nowocześnie i naprawdę sale są wyposażone.
17: Ogólnie bardzo fajnie, nowocześnie, na pewno lepsze niż moja stara szkoła. Ogólnie bardzo się cieszę.
0: Koszt budowy placówki, przypomnijmy, to blisko 100 milionów złotych. Placówka została zaprojektowana dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. I to z grubsza byłoby wszystko z wtorku. Ja na razie dziękuję, ale wrócę jeszcze o poranku. Zatem do usłyszenia za kilka minut.

0: Rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: 6.30 w tym momencie w RMF FM mamy dla Was fakty.
5: Prawdopodobnie dziś przesłuchany zostanie kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w Śląskiem.
6: Ciężarówka, którą prowadził ten 32-latek, najechała na pojazd obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 kolejne osoby zostały ranne. PiS chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Koalicja rządowa mówi tymczasem nie.
5: Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, kto miałby zasiadać w tej komisji?
7: Według deklaracji Jarosława Kaczyńskiego nie politycy, a 15 ekspertów. Mieliby oni prawo do przesłuchań, korzystania z pomocy organów ścigania, czy prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury. Jednocześnie prezes PiSu mówi nie powołaniu sejmowej komisji śledczej, o którą wnioskuje Mateusz Morawiecki. Jak twierdzi Kaczyński, sejmowe komisje śledcze się nie sprawdziły.
8: Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania.
7: Koalicja rządowa nie poprze wniosku PiSu o powołanie komisji. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznacza, że sprawą zajmuje się prokuratura, a o pomyśle Kaczyńskiego mówi tak.
9: Czysta gra polityczna.
7: Wszystko wskazuje więc na to, że nie znajdzie się większość zarówno do powołania komisji proponowanej przez PiS, jak i przez Mateusza Morawieckiego.
5: A na koniec popularne słodziki stosowane jako zamienniki cukru, między innymi w napojach i żywności typu light.
6: Sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy i aktywność niektórych genów u myszy. Część tych różnic była widoczna również w kolejnych pokoleniach, którym nie podawano tych słodzików. Takie informacje ujawniają czyliści naukowcy w czasopiśmie Frontiers in Nutrition.
5: Prześledzili dwa kolejne mysie pokolenia.
6: Jak mówią, celem badań nie jest wzbudzanie niepokoju, ale zwrócenie uwagi na potrzebę kolejnych analiz.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Wielkie piłkarskie marki poza Pucharem Polski już w 1/32 finału odpadły i Legia, i Wisła Kraków.
5: O szczegółach, faktach sportowych Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie. Trudno uwierzyć, że dwie duże marki zagrały w tej edycji Pucharu Polski tylko jeden mecz. Wisła spotkanie z Odrą Opole przegrała trochę na własne życzenie, bo prowadziła z Odrą, ale jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozic. Po zmianie stron Odra strzeliła dwa gole i to ona zagra w kolejnej fazie. Trudno natomiast powiedzieć, żeby na własne życzenie przegrała Legia, która została po prostu rozbita w Lublinie 0-3. Trener Motoru Mariusz Misiura liczy, że takie spotkanie umożliwi jego drużynie nowe otwarcie, także w Ekstraklasie.
12: Nasza wiara w zawodników jest, nawet wtedy, kiedy przytrafi się jakiś słabszy moment, naszym celem jako sztabu jest pomóc im stać się najlepszą wersją siebie. Wierzę w taką, bym powiedział, mądrość i wierzę w pracę, w czas.
11: Dzisiaj w Pucharze Polski zagrają m.in. Widzew z Koroną. Enzo Fernandez ma trafić z Chelsea do Manchesteru City, donoszą brytyjskie media. Argentyńczyk miałby kosztować prawie 170 milionów dolarów, co byłoby wyrównaniem rekordu transferowego w Premier League. Deszcz pokrzyżował plany wielu tenisistom na US Open. Swoich spotkań nie dokończyły m.in. Polki. Magda Linette przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones 4-6, a spotkanie Magdaleny Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz zostało przerwane przy stanie 4-4 w pierwszej partii. Dziś, oprócz naszych pań, na nowojorskie korty wyjdzie także Hubert Hurkacz, prawdopodobnie już po północy Kamil Majszak.
13: RMF24. Daniel Hawrylenia ponownie z tej strony. Witam w RMF24 Wrocław. Sprawdzamy, co dzieje się od rana w mieście Stu Mostów. Zaczynamy od informacji, która może zaniepokoić kibiców piłkarskiego Śląska Wrocław. Piotr Samiec-Talar może opuścić trójkolorowych. Powód? Klub za długo zwlekał z przedłużeniem kontraktu. Obecny kontrakt ofensywnego pomocnika, o którym zaczyna się mówić nawet w kontekście ewentualnego powołania do reprezentacji Polski, wygasa w czerwcu przyszłego roku, czyli zaraz po zakończeniu trwającego sezonu. Klub wypracował ze stroną zawodnika porozumienie, na mocy którego Samiec-Talar miał podpisać nowy, gwiazdowski wręcz w realiach dzisiejszego Śląska kontrakt. Mowa o zarobkach w okolicach 120 tysięcy złotych miesięcznie na kilkuletniej umowie. Strony doszły do porozumienia, po czym nagle, jak ustaliła Gazeta Wrocławska, temat ucichł. Nie wiedzieć czemu zarząd bardzo długo nie przedstawiał opcji przedłużenia umowy organowi właścicielskiemu, jakim jest Rada Nadzorcza. Piłkarz przez zwłokę zarządu już nie jest zainteresowany podpisaniem umowy na wcześniej ustalonych warunkach. Zgodnie z przepisami od 1 stycznia samiec talar może podpisać obowiązującą od 1 lipca umowę z kim chce i zgarnąć sporą kwotę za sam podpis. Dobre wieści są takie, że strona zawodnika nie wyklucza pozostania w klubie, aczkolwiek WKS będzie musiał podbić dotychczasową ofertę, bo chętnych na gwiazdę trójkolorowych nie brakuje. Kto lubi robić zdjęcia przyrody, może dołączyć do grona jej badaczy. Pozwala na to aplikacja, którą promuje Zoo Wrocław. Często robiąc zdjęcia roślin i zwierząt sięgamy do sztucznej inteligencji, na przykład w obiektywie Google, by sprawdzić, jak nazywa się dany gatunek. W aplikacji iNaturalist robimy to samo, ale przy okazji nasze zdjęcia trafiają do specjalnej bazy danych. Jak mówi Paweł Kurzydło, kierownik sekcji edukacji naszego ogrodu zoologicznego, aplikacja jest elementem wielkiej kampanii Wetlands for Life, Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, do którego należy wrocławskie zoo. Tym razem badacze są zainteresowani fauną i florą mokradeł, których w okolicach Wrocławia mamy przecież wiele, a na podstawie naszych zdjęć będą powstawały prace naukowe.
0: Możemy to samo wykonać, ale te dane zostaną zapisane, możemy utworzyć tam swój profil, zarejestrować się, zacząć się bawić, trochę zbieranie takich pokemonów, ale przyświeca temu większy cel, bo każda ta obserwacja roślin, zwierząt jest zapisywana w konkretnym miejscu na mapie, wiemy kiedy to było wykonane, inni specjaliści mogą zweryfikować naszą obserwację, czy ta sztuczna inteligencja dobrze nam podpowiedziała i tworzy się dzięki temu świetna baza danych, z której korzystają naukowcy i można wtedy wiele prac naukowych, i to ma miejsce, bo naukowcy z tego korzystają, wyciągać wniosków. Możemy zaobserwować jakiś gatunek obcy, który się pojawił, a którego niekoniecznie chcielibyśmy i nie wiedzieliśmy, że był, a nagle się ktoś go zaobserwował.
13: Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, a my będziemy o niej mówić szerzej w Faktach w RMF 24. Wrocław. Polecamy się Waszej uwadze. A teraz coś dla ducha. Rodos Musical to spektakl muzyczny o rodzinnych ogródkach działkowych, wyrastający z prawdziwych historii wrocławskich działkowiczek i działkowiczów. Macie ochotę na przedpremierowy pokaz? Wpadnijcie w najbliższą niedzielę na Aleję Dywanową. To działki za Magnolią. Musical powstaje w koprodukcji Fundacji Art JTM oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach stypendium artystycznego prezydenta Wrocławia, które otrzymał reżyser spektaklu Michał Jagodziński. Fragment scenariusza w wykonaniu Soni Adamskiej i Szymona Majkrzaka zostanie zaprezentowany 3 razy o pełnych godzinach 17, 18 i 19. Tłem dla spotkania będzie set Julii Krasickiej-Mazur i Super Xpa, urodzonej we Wrocławiu artystki intermedialnej i DJ-ki, obecnie studiującej grafikę na gdańskiej ASP. To będzie muzyczna podróż przez elektronikę, od spokojnych i refleksyjnych brzmień po bardziej eksperymentalne perkusyjne akcenty. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Było coś dla ducha, to teraz coś dla ciała. Sprawdźmy, komu w środę zabraknie wody w kranach. MPWiK informuje, że ze względu na usuwanie awarii wodociągowej pomiędzy 9 a 15 chwilowe przerwy w dostawie wody mogą wystąpić przy ulicach Jemiłowej z numerem 32A, Skwierzyńskiej z numerami od 35 do 39 i Żelaznej od numeru 29 do 33. Nieco krócej, bo do 14 może nastąpić przerwa w dostawie wody przy ulicy Filipińskiej w budynkach z numerami od 1 do 23, ale to nie koniec. Późnym popołudniem i wieczorem pomiędzy 16 a 21 suche krany w swych mieszkaniach mogą mieć mieszkańcy budynków przy Placu Franciszkańskim od numeru 1 do 3, Placu Wolności z numerem 3 oraz Świdnickiej z numerem 33. I jeszcze krótko, 23 października w Centrum Kultury Nowy Pafawak startuje RASZ, czyli 3-dniowy młodzieżowy festiwal teatru i teatru tańca, na który przyjadą młodzi twórcy z całej Polski. W jego trakcie poza spektaklami także mnóstwo warsztatów i ważnych rozmów. I teraz najważniejsze, drugiej edycji wydarzenia będą towarzyszyć również wydarzenia otwarte dla mieszkańców Wrocławia. Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej Nowego Pafawagu oraz w mediach społecznościowych festiwalu. I to na tyle ode mnie o poranku. Słyszymy się później, a tymczasem pięknego dnia.
2: Radio.

0: Dzień dobry, Rafał Jędraszek, w RMF 24 Wrocław trwa poranek. Mamy drugi dzień września, słońce wstało dziś o 6.05, zejdzie o 19.38, ale niewykluczone, że zachodu dziś no, niekoniecznie zobaczymy, bo we Wrocławiu o tej porze nad miastem może pojawiać się zachmurzenie i opady deszczu, ale to dopiero wieczorem. Poranek i w ciągu dnia aura raczej pogodna z przewagą słońca. Wrocławskie termometry maksymalnie wskażą dziś 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne, powyżej normy oscylować będzie w okolicach 1020 hektopaskali. A kto za kierownicą w drodze do pracy, czy planuje podwieźć chociażby swoje pociechy do szkoły, przedszkola, żłobka, to specjalnie dla Was sprawdzamy, gdzie już korkują się wrocławskie ulice. Tak jest między innymi na Opolskiej. W kierunku centrum dopiero ruch przyspiesza za skrętem na Aleję Wielkiej Wyspy. Jadąc od Jagodna też miejscami trzeba się liczyć na spowolnioną jazdę. A bliżej centrum korkują się chociażby okolice Placu Społecznego, Trauguta i Krasińskiego, gdzie remontowane jest torowisko tramwajowe. I przypominamy jeszcze, że od wczoraj ruszył remont ulicy Karmelkowej. Na szczęście prace drogowców mają nie powodować jak na razie większych utrudnień w ruchu. Zmian nie muszą obawiać się póki co pasażerowie linii autobusowych, które kursują przez Karmelkową. Utrudnienia w ruchu będą polegały na razie na lokalnych zwężeniach jezdni do jednego pasa w miejscu pracy ekip remontowych. O poranku od Daniela Hawryleni słyszeliście już o planowanych brakach w dostawie wody, a to ze względu chociażby na usuwanie awarii wodociągowej czy z powodu prac modernizacyjnych na sieci. To teraz sprawdźmy wrocławską mapę utrudnień z powodu przerw dostaw energii elektrycznej. I już od godziny 7, nawet do 16 planowane są wyłączenia prądu, między innymi przy ulicach Mińskiej numery 39 do 43 oraz 58A do 62, na Krzyckiej od 1 do 1D, przy Czajkowskiego tam numery 119 do 121, a także na Szewskiej numery od 37 do 39, 38 do 46, na Kuźniczej 35, ale także na Placu Uniwersyteckim 1 i 1A 13, 17, a także numer 2 i ulica Uniwersytecka 15B. No dobrze, dobrze. O pogodzie powiedzieliśmy, o korkach również i innych utrudnieniach. To teraz zaglądamy na naszą stronę internetową rmf24.pl. Tam całe spektrum informacji o tym, co dzieje się, między innymi nie tylko we Wrocławiu, ale i w regionie. No i mamy dla Was ciekawe wydarzenie. Od jutra do niedzieli Lądek-Zdrój ponownie stanie się górską stolicą Polski. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Organizatorzy festiwalu przyzwyczaili już widzów do dużej intensywności wydarzeń. W kilkunastu miejscach w tym samym czasie odbywają się rozmaite punkty programu. Hasło festiwalu The Rocks and Roll Festival, jak przyznają organizatorzy, dobrze oddaje charakter wydarzenia, które od ponad trzech dekad łączy góry, kulturę, sport, muzykę i przede wszystkim ludzi. A więcej o gościach festiwalu, o filmach, literaturze, które również przewidziano w programie, a także nawet o ciekawej, nieoczywistej muzyce przeczytacie na rmf24.pl. A ja zapraszam jeszcze na lokalne dzisiejsze fakty RMF 24 Wrocław. No i w nich dziś między innymi temat ograniczenia w ruchu na Placu Solnym i ulicy Kiełbaśniczej, czyli no ścisłe centrum miasta. Tam te obostrzenia będące do tej pory pilotażem zostaną z nami na dłużej, bo jak twierdzi Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, one przynoszą efekt.
1: Tutaj przede wszystkim wpływa do nas mniej skarg od mieszkańców, którzy dotychczas skarżyli się na to, że ktoś na przykład zatrzymuje samochód, gazuje, czyli podnosi nadmiernie obroty silnika, zarówno motocykliści, jak i kierujący pojazdami samochodowymi. Ale to jest tak, że ja sobie przypominam spotkanie sprzed tygodnia właśnie i z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto i z mieszkańcami i przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy Kiełbaśniczej. Oni wskazują wszyscy, że tak, jest znacznie ciszej, że wreszcie można w nocy otworzyć okna, nie ma ryku samochodów.
0: Więcej w tym temacie w pierwszych lokalnych faktach RMF 24 Wrocław już o 9.30, a za chwilę rozmowa o 7.00. Dziś gościem Piotra Salaka będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

0: Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg, crema dolce i forte. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Po reklamie.
17: RMF 24.

0: Pruska. Poszukiwania drugiego mężczyzny nadal trwają. Miał się oddalić i próbować płynąć do brzegów Puław. W akcji udział bierze śmigłowiec SAR, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja i kilka łodzi poszukiwawczych.
1: A teraz informacja sprzed chwili. Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu.
2: Śledczy nie ujawniają na razie żadnych szczegółów. Przed południem zapowiadana jest konferencja prasowa służb. W tej sprawie w RMF FM sprawdzajcie fakty.
1: A w nich teraz pytanie o nowe zasady zdawania prawa jazdy. Kiedy się pojawią?
3: Chciałbym, aby Rada Ministrów przyjęła ten projekt w tym roku i parlament.
2: Tak deklarował w porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, co ma się zmienić?
4: Zmian ma być wiele, a dotyczyć one mają wszystkich elementów egzaminu.
3: Najbardziej znaną zmianą jest wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania umiejętności kandydata na kierowcę na miasto.
4: Deklarował minister Klimczak. Zmianie ulegną także pytania do egzaminu teoretycznego. Teraz jest ich aż 3000.
3: Chcielibyśmy, żeby ta baza pytań nie wykraczała ponad 1500 pytań. Chcemy, żeby powstała centralna instytucja, która będzie dbała za przygotowanie i weryfikowanie tych pytań.
4: A kiedy to wszystko się stanie?
3: Mój cel jest jasny. Chciałbym, aby ta ustawa została przyjęta przez rząd i parlament w tym roku i mogła od przyszłego roku obowiązywać.
4: Czyli stycznia? Czy będzie to styczeń? Tego minister nie powiedział, ale wciąż jest taka nadzieja.
2: Poranna rozmowa z ministrem infrastruktury w całości jest na rmf24.pl.
1: W szkołach oficjalnie pierwszy dzień lekcji. My w faktach sprawdzamy, jak w praktyce wygląda zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
2: Przed podstawówką numer 407 na warszawskim BMW jest nasz wóz satelitarny Magdalena Greiner. Magdo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Rozmawiałaś z rodzicami. Jak oni przyjęli ten nowy przepis?
5: Nie tylko ze zrozumieniem, ale z zadowoleniem dostali informacje, jak wyglądają nowe zasady i dobrze przygotowali swoje dzieci. To duża zmiana dla starszych uczniów z klas 4-8, bo oni już z urządzeń korzystali.
6: Dzieciaki zazwyczaj już miały telefony, no i przerwy wyglądały tak, że zbierali się w kubki i gdzieś tam nawet razem grali. Żadnego sprzeciwu nie było, to dla niego było też jak najbardziej zrozumiałe, więc wszedł w to jakby tak płynnie.
7: Zostało po prostu zaakceptowane i w sumie to myślę, że może być to dobre, bo jednak ta elektronika trochę odwraca uwagę.
5: Mówiły panie Kasia, mama czwartoklasistki i druga pani Kasia, mama pierwszoklasistki. Zostajemy w szkole numer 407 i będziemy pytać, jak przygotowała się do wprowadzenia i egzekwowania zakazu. Z warszawskiego BMW Magdalena Greinert.
2: Dzisiaj gala otwarcia festiwalu filmowego w Wenecji.
1: A z nami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Dzień dobry.
1: Kasiu, kto będzie gwiazdą wieczoru?
8: On, George Clooney. On dostanie na tej gali honorowego złotego lwa. Tak, za to, że łączy w sobie blask typowy dla dawnych gwiazd ze współczesną wrażliwością, a nagrodę wręczy mu ulubiona aktorka Davida Lyncha, Laura Dern.
2: Kto jeszcze pojawi się w tym roku na Lido?
8: Robert Pattinson, bo gra główną rolę w filmie konkursowym Prime Time, będzie jedna z najsłynniejszych par światowego kina, Penelope Cruz i Javier Bardem. Będzie Pamela Anderson, John Malkovich, ale też bracia Gallagher z legendarnego Oasis. Oni pojawią się na czerwonym dywanie w związku z pokazem filmu dokumentalnego o ich zespole.
1: Tytuł tego filmu Don't Look Back in Anger.
9: It's gonna be chaos.
1: Czy będzie chaos? O polskich wątkach na festiwalu w Wenecji Kasia opowie w Faktach Kulturalnych o 11.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
12: A w tej godzinie naszego spotkania szkoły bez telefonów komórkowych, czyli jak wygląda, jak ma wyglądać ta nowa, wolna od smartfonów rzeczywistość, opowie nasza reporterka.

0: 9 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Wiecie o tym, że nasiliły się walki na Bliskim Wschodzie, co pewnie oznacza oczywiście wzrost cen ropy naftowej, ale teraz nie o samej ropie naftowej, ale o gazie porozmawiamy, bo ceny tego surowca w Europie przekroczyły 75 euro za megawattogodzinę i są najwyższe od stycznia 2023 roku. Razem z nami pan Wojciech Jakubik, czyli prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Pewnie to też związane oczywiście z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mówię o tych wysokich cenach. Jakie są pańskim zdaniem perspektywy tych cen? Rozumiem, że to nie jest koniec wzrostu.
1: Niestety dalsza eskalacja na Bliskim Wschodzie ma także znaczenie dla cen gazu z tego względu, że Katar, zablokowany przez to, co dzieje się w Ciśnienie Ormus, jest ważnym dostawcą na rynek europejski. Chociaż w Polsce jest to kilkanaście procent dostaw, to w niektórych krajach europejskich dużo więcej. Z punktu widzenia rynku całej Europy mamy zagrożenie, jeśli chodzi o dostępność gazu skroplonego. Mamy rywalizację o dostawy z różnych kierunków, więc cena na naszej giełdzie europejskiej faktycznie rośnie. Ona konsekwentnie rośnie co najmniej od czerwca, kiedy był spadek przez deeskalację, przez nadzieję na to, że utrzyma się wstępne porozumienie USA-Iran. Niestety przez wakacje to porozumienie było wielokrotnie kwestionowane. Z najnowszą eskalacją, niestety widowiskową, która powoduje, że jesteśmy powyżej 70 euro za megawattogodzinę. No i faktycznie nie widzieliśmy tak wysokiej ceny od dawna na rynku europejskim i to będzie presja na wzrost cen gazu, czy to w taryfach, czy to w kontraktach, które są zawierane.
0: Pańskim zdaniem, kiedy my na rachunkach zobaczymy te wzrosty cen, które już w tej chwili widać na giełdach?
1: To zależy, kiedy będzie zmiana cennika, bo mamy różne, to znaczy mamy taryfy wyznaczane przez Urząd Regulacji Energetyki i być może w przyszłym roku będzie trzeba wziąć pod uwagę te podwyżki w zależności od tego, czy one się utrzymają, czy nie, ale są też cenniki biznesowe, które są bardziej uzależnione od bieżącej sytuacji i tutaj niestety podwyżki jeszcze w tym roku mogą być widoczne, jeżeli dostawcy zdecydują się wziąć pod uwagę tę sytuację. Tak bywało w przeszłości. Niestety, nawet pomimo faktu, że mamy odpowiednie zapasy w Polsce, jesteśmy wystawieni na wahania cen surowców na rynkach światowych.
0: Pan powiedział, że mamy odpowiednie zapasy w Polsce. Jesteśmy gotowi do zimy mimo tak drogiego gazu?
1: Mamy bezpieczeństwo dostaw. To nie znaczy, że ceny będą spadać, ale sama dostępność gazu w Polsce jest możliwa dzięki temu, że sprowadzamy gaz z różnych kierunków, nie tylko z Kataru. Mamy liczne kontrakty długoterminowe, czy to w Norwegii, czy to w Stanach Zjednoczonych. Mamy własne wydobycie w kraju, ale także w ponad 60 koncesjach na szelfie norweskim i gazociąg Baltic Pipe, który pozwala stamtąd gaz sprowadzać i do tego właśnie mamy zapasy. Te zapasy procentowo są jednymi z najwyższych w Europie, bo mamy powyżej 90%, czyli już dzisiaj zrealizowaliśmy cel regulacji unijnej zobowiązującej do takiego pułapu w listopadzie dopiero. W niektórych krajach europejskich to jest 50%, jak w Niemczech, ale jeżeli chodzi o wolumen, o ilość tego gazu w magazynach, no to gdybyśmy założyli, że nic nie dopływa do Polski z zewnątrz, w ogóle nic, to takie zapasy by nam pozwalały na około 60 dni funkcjonowania bez jakiegokolwiek importu. Jesteśmy dalece od takiej sytuacji, więc chociaż jest presja na wzrost cen, to nie ma presji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, bo Polak, tak samo jak w 2021 roku, akurat w tej sprawie był mądry przed szkodą.
0: A gdyby pan właśnie spojrzał na tę sytuację, jaką w tej chwili mamy w porównaniu do 2021 roku, czy sytuacja jest poważniejsza, porównywalna, czy łatwiejsza?
1: Mamy poziom zapasów w Europie niski i jest porównywalny do 2021 roku i zobaczymy, jak będą oddziaływać na nasz rynek inne czynniki. Przede wszystkim temperatura zimą. Zeszłej zimy przekonaliśmy się o tym, że są możliwe cały czas w Europie poważne mrozy, które będą windować zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania. Wtedy będzie większe zapotrzebowanie przy mniejszej podaży, większa presja na ceny. Do tego dochodzą liczne incydenty. Wiemy, że w przeszłości, a szczególnie teraz, dochodzi do incydentów z infrastrukturą krytyczną. Często posądzana jest to nie Rosja, Gdyby coś niepokojącego stało się na rynku gazu w Europie, to będzie czynnik dodatkowo windujący ceny, tak jak na przykład rozpoczęcie inwazji rosyjskiej w 2022 roku, które spotęgowało kryzys wywołany ograniczeniem podaży gazu z Rosji jeszcze w 2021 roku, więc mamy wiele niewiadomych. Na razie ta presja na wzrost cen będzie się utrzymywać.
0: A jeszcze pana chciałem zapytać o to, o tę informację o utworzeniu konsorcjum przez polskie sieci energetyczne Gaz-System i PERN. Czym to konsorcjum ma się zajmować? Dlaczego to jest ważne?
1: To nie są przypadkowe spółki, to są operatorzy gazociągów, rurociągów i linii przesyłowych, które rozprowadzają energię i surowce po naszym kraju. One w Brukseli mogą walczyć na przykład na środki, na wzmocnienie infrastruktury tego typu przed sabotażem, na rozbudowę takiej infrastruktury, bo właśnie te problemy z gazem pokazują, że potrzebujemy większych magazynów, jeśli chodzi o pojemność w Polsce, kolejnych, bardzo drogich niestety inwestycji. Tutaj środki unijne powinny wspierać takie rozwiązania. Niestety są to inwestycje w paliwa kopalne. Do tej pory Komisja Europejska nie chciała takich inwestycji. Dochodzi do tego rurociąg NATO do Polski. Wschodnia flanka NATO nawet w razie wojny musi mieć dostawy paliwa, bo czołgi nie pojadą na wodór i taki paliwociąg może zostać pociągnięty do Polski. Decyzja na poziomie NATO jest kierunkowa. Być może pomogą też środki unijne. Dzięki udanemu lobbyingowi takich instytucji będzie o to łatwiej.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz i za wyjaśnienia. Wojciech Jakubik, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się. Jeszcze nowa informacja, którą właśnie przekazuje Polska Agencja Prasowa. Policja, która przeszukuje dworzec kolejowy w Augsburgu, jak wiecie, doszło tam do eksplozji, w której ranne zostały dwie osoby, znalazła na terenie tego obiektu podejrzany przedmiot. Tak przekazuje agencja DPA. Dworzec jest w tej chwili odgrodzony i całkowicie wstrzymano ruch pociągów.

0: Radio RMF 24, 23 minuty po godzinie 9. Dużo mówimy na naszej antenie tego ranka o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no bo nastąpiła poważna eskalacja, mówiliśmy o atakach amerykańskich i odpowiedzi irańskiej. Teraz podsumujmy sobie to, co wiemy o tej irańskiej reakcji. Wiemy, że 13 pocisków balistycznych wysłał Iran na amerykańskie cele w Jordanii. Siły Zbrojne Królestwa poinformowały, że 10 rakiet zniszczono. 3 spadły, ale na tereny niezamieszkane. Bahrajn poinformował o przechwyceniu, zniszczeniu irańskich dronów. Natomiast władze Kuwejtu podają, że po nalocie dronów wybuchł pożar na terenie osiedla mieszkaniowego. Pożar już został ugaszony. Jak wynika też z komunikatu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, w atakach rakietowych i dronowych na bazy amerykańskie w Irbilu w północnym Iraku zginęło kilku żołnierzy amerykańskich, ale ani Irak, ani Stany Zjednoczone nie potwierdzają tego ataku.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.
1: Radio RMF24.
9: Na zegarach 9:30. Rafał Jędraszek. Zapraszam na Fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od informacji o znalezionym niewybuchu z czasów II wojny światowej. Został odkryty podczas prac modernizacyjnych sieci ciepłowniczej na terenie przedszkola przy ulicy Skwierzyńskiej. To, jak podają służby, pocisk moździerzowy. Na miejscu pracuje stały posterunek policji, który zabezpiecza teren. Jeszcze dziś pocisk zostanie usunięty przez patrol saperski. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, nie zbliżanie się do miejsca znaleziska i stosowanie się do wydawanych poleceń.
1: RMF 24 Wrocław. Znamy fakty.
9: Nieprawidłowości na każdym szczeblu. To wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działań podmiotów publicznych podczas powodzi w 2024 roku. Jak podkreśla Bartłomiej Konieczny, rzecznik prasowy NIK, inspektorzy skontrolowali 4 instytucje, w tym 2 z Wrocławia, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Polskich.
10: NIK stwierdziła nieprawidłowości na każdym szczeblu zarządzania sytuacją kryzysową. Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją. W wielu przypadkach nie zapewniono właściwych ram formalno-prawnych i organizacyjnych do zarządzania sytuacją kryzysową. Ponieważ mimo upływu wielu miesięcy proces odbudowy infrastruktury po powodzi nadal trwa, NIK rozpoczyna obecnie kontrolę regionalną, poświęconą odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym w województwach dolnośląskim i opolskim.
9: A my do tematu będziemy wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. A teraz zmieniamy temat. Samochodem na Plac Solny i ulicę Kiełbaśniczą nie wjedziemy, no chyba, że po kwiaty. Miasto przedłuża pilotażowy projekt ograniczenia ruchu w tych miejscach, wprowadzając jednak korektę. Od najbliższego piątku, czyli od 4 września i w weekendy, zakaz wjazdu będzie obowiązywał dopiero od godziny 18:00. I jak dodaje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, przestrzeganie zasad wciąż pilnować będą patrole.
11: To jest codziennie patrol, który jest na Placu Solnym, na ulicy Kiełbaśniczej. Tu pamiętamy o tym, że w dalszym ciągu, jeżeli ten wjazd jest reglamentowany, no to tam będzie patrol Straży Miejskiej z radiowozem, który fizycznie będzie uniemożliwiał wjazd na Plac Solny. Natomiast docelowo około listopada będzie tam już zamontowany słupek, właściwie kilka słupków zabezpieczeń antyterrorystycznych, które będzie mogło być po prostu uniesione. Dodatkowo jest tam monitoring kamery monitoringu miejskiego, więc strażnicy właściwie 24 na dobę.
9: Dodajmy, że klienci kupujący kwiaty mogą wjechać na plac także w godzinach obowiązywania zakazu. Przy wjeździe muszą poinformować strażników, że chcą kupić kwiaty. Samochód można wtedy zostawić na specjalnie wyznaczonych miejscach.

0: 17 minut zostało do godziny 10. Radio RMF 24. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły na poważnie. Wczoraj były uroczystości, białe bluzki, powitania po wakacjach, ale dzisiaj już pierwsze lekcje. No i w tym pierwszym dniu zajęć szkolnych sprawdzamy, jak w praktyce działa zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Jesteśmy już przed szkołą podstawową numer 407 na warszawskim Bemowie. Tam jest nasz wóz satelitarny, a w nim oczywiście nasza reporterka Magda Greiner. Dzień dobry, Magdo.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: Magda, powiedz, uczniowie schowali telefony, nie mają telefonów ze sobą?
1: Ze sobą pewnie mają, ale gdzieś głęboko schowane, bo nie widziałam ani jednego takiego urządzenia w ręku. Wynika to pewnie nie tylko z tego, że nie powinni tych telefonów już mieć na wierzchu, ale też z tego, że się zwyczajnie za sobą stęsknili, bo jesteśmy tutaj od rana i kiedy widać było, że te dzieciaki widzą się po wakacyjnej przerwie, no to rozmowom, uśmiechom i uściskom nie ma końca. No i to jest taki moment, kiedy rzeczywiście po tych uściskach telefon należy głęboko schować, bo tutaj w tej szkole 407, przed którą jesteśmy, nie ma czegoś takiego jak szafka na telefony, albo etui na telefon, albo nie ma jakiegoś depozytu, do którego taki telefon trafia, dlatego że tak jak tutaj tłumaczą pracownicy tej szkoły, za bardzo by to dezorganizowało im zajęcia, żeby te wszystkie rzeczy pozbierać. Oni polegają na takim fajnym komunikowaniu się z młodymi ludźmi. Skoro telefonów mieć nie powinni, no to niech te telefony głęboko do plecaków schowają. I tak to właśnie tutaj działa. A ze mną jest dyrektor szkoły, pani Katarzyna Smolińska. Pani dyrektor, uczniowie korzystać z telefonów już nie mogą.
2: Nie mogą. I uważamy, że to jest bardzo dobra decyzja. Dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na nawiązywanie relacji.
1: Czy trudno jest młodym ludziom wytłumaczyć to, że coś, co mieli, nagle no tak jakby mieć nie będą?
3: Myślę, że będzie trudno, bo dopiero zacznie się ten proces. Gdy w czerwcu dzieciom komunikowałam, że są takie plany, nasze starsze klasy reagowały bardzo nerwowo. No, takie przejawiając zachowania ludzi już uzależnionych od substancji. Natomiast teraz zaczynamy ten proces. Trochę deklarują niektórzy uczniowie, że jest to fajne i że czekają. Natomiast nie wiem, czy to nie jest na poziomie deklaracji. Ja spodziewam się, że na początku będzie trudno. Będziemy musieli przejść kilka miesięcy takiej nauki zdrowego bycia tu na terenie szkoły i bardzo się z tego cieszę.
1: Czy ten czas najbliższych miesięcy będzie takim okresem przejściowym?
2: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego. My pracujemy już nad zmianami w statucie szkoły i te kwestie będą uregulowane w statucie i uczniowie będą o tym informowani, więc wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zapisów w statucie, o tym będą informowani uczniowie na bieżąco.
1: Pani dyrektor, co rodzice powinni wiedzieć? Co jest taką najważniejszą rzeczą?
2: Najważniejsze dla nas jest to, abyśmy współpracowali z rodzicami i trzymali wspólny front w tym zakresie. Dzięki temu ta przestrzeń dla naszych uczniów, ta przestrzeń społeczna będzie miała dużo większe znaczenie w takim codziennym funkcjonowaniu.
1: Mówiły dyrektor Katarzyna Smolińska i pedagog Maria Syladi. No i tutaj właśnie pani dyrektor powiedziała bardzo ważną rzecz, dlatego że dopiero zmiana w statucie powoduje, że ten zakaz obowiązuje w konkretnej szkole. Więc chociaż przepis wszedł w życie wczoraj, to tak naprawdę nie mówmy może tego głośno, ale dopóki zmiana w statucie nie nastąpi, no to żadne konsekwencje ucznia za to, że ten telefon wyjmie, no nie spotkają, więc może to jest taki dobry moment, żeby wdrożyć całą zmianę, która myślę, że wszyscy się zgadzamy, bo rozmawiałam tutaj i z uczniami, i z rodzicami. Naprawdę jest potrzebna w urządzeniach. Wszyscy spędzamy za dużo czasu, nie tylko młodzi ludzie w szkołach podstawowych. No my tutaj zostajemy, rzecz jasna, bo już się umówiliśmy z panią ze stołówki, która nam opowie o strączkowym menu, które szykują, bo to jest jedno z niewielu miejsc, mam wrażenie, w Warszawie, które ma własną stołówkę. I tutaj jest kuchnia i panie naprawdę przygotowują na miejscu, nie korzystają z cateringu, więc przygotowanie, bo kolejną zmianą oczywiście jest zmiana diety na bardziej roślinną. No o tych wyzwaniach też będziemy tutaj w 407 rozmawiać.
0: Sporo tych zmian, prawda? W czasie nowego roku szkolnego.
1: No i kompas jutra i ta cała reszta. No najważniejsze, że na razie jeszcze wszyscy z podładowanymi przez wakacje akumulatorami, więc jest dużo energii i oby tak, oby tej energii wystarczyło na te wszystkie rzeczy.
0: Magdalena Greinert z Przedszkoły Podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie, z naszego wozu satelitarnego, który tam
1: zaparkował. Tak jest, wszystko się zgadza.
0: Pozdrowienia Magda, oczywiście Magda tam zostaje, zostaje nasz wóz satelitarny. Będziemy się łączyć i w Radiu RMF 24 i w Faktach Rzecz Jasna. Pozdrawiamy gorąco.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Za 12 minut będzie godzina 9, to jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24.

potężna burza uderzyła w Teksas i Luizjanę. Burza tropikalna Edward. Najbardziej ucierpiały miasta Beaumont i Port Arthur, gdzie te intensywne opady doprowadziły do podtopień i uszkodzeń infrastruktury. Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne. Wiecie doskonale, o czym mowa. To wszystko pozbawiło blisko 70 tysięcy osób dostępu do prądu. Lokalne władze już wydały ostrzeżenia także przed powodziami błyskawicznymi, przed falą sztormową na Zatoce Meksykańskiej. Ta fala może sięgać nawet 3 metrów. Władze apelują do mieszkańców, żeby nie wjeżdżali na zalane drogi, żeby zachowali szczególną ostrożność, a meteorolodzy ostrzegają, że pomimo prognozowanego osłabienia Edwarda, to ten region wciąż musi liczyć się z silnymi opadami, z kolejnymi podtopieniami, no i oczywiście z przerwami w dostawach prądu. W Radiu RMF 24 fakty za 7 minut, czyli o godzinie 10. Ja wam bardzo dziękuję. Piotr Salak, kłaniam się. Tomasz Terlikowski po faktach będzie razem z nami. I u Tomka Terlikowskiego na pewno dużo o tym, co się będzie działo w Sejmie, bo przypomnę, że o godzinie 10 zaplanowano konferencję marszałka Czarzastego, bo dzisiaj pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Planowany start o godzinie 11.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.
10: Czas na wizytę w Studiu Faktów, tym bardziej, że są razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest też godzina 10.
11: Dziewiętnastolatek zatrzymany w sprawie morderstwa kobiety w Kędzierzynie-Koźlu.
12: Ciało 49-letniej kobiety odnaleziono w piątek w lesie. Co wiemy o zatrzymanym? Posłuchajcie.
11: Rząd zajmie się nowym projektem ustawy o najmie krótkoterminowym.
12: W szkołach podstawowych od dziś uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
11: Jak jego egzekwowanie wygląda w praktyce, sprawdzamy w podstawówce na warszawskim Bemowie.
12: A na koniec nasi, którzy bronią tytułu mistrzów świata w soka.
11: Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu.
12: Jeszcze przed południem zapowiadana jest konferencja prasowa służb w tej sprawie, a fakty o 10:00 z najnowszymi informacjami rozpoczyna Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już wiemy o zatrzymanym?
13: To 19-latek, obywatel Polski, wpadł w Kędzierzynie-Koźlu. Jest na razie zatrzymany jako osoba mająca mieć związek z zabójstwem. Trwa potwierdzanie, czy będzie

0: Szymańska Borginą rozmawiała z selekcjonerem reprezentacji, Klaudiuszem Hirszem. Kasiu, zacznijmy jednak od tego, czym jest soka.
1: Ja też do niedawna nie wiedziałam, czym dokładnie jest soka. To dosyć młoda i coraz popularniejsza odmiana piłki nożnej. 6x6 na mniejszym boisku mecze rozgrywane są na sztucznej nawierzchni, bez spalonego i z dużą liczbą bramek. Polska jest w tej dyscyplinie światową potęgą.
2: Reprezentacja Polski może się pochwalić sukcesami, z których polscy kibice na pewno są bardzo dumni. W roku ubiegłym wygraliśmy Mistrzostwa Świata w Cancun w Meksyku oraz Mistrzostwa Europy.
1: Powiedział mi selekcjoner polskiej reprezentacji Klaudiusz Hirsch. Podkreślał, że to orliki pomogły w rozwoju soka, bo mało kto może się pochwalić taką infrastrukturą, jaką ma Polska.
3: No ale też każdy chce pokonać mistrza. Chile w teorii najsłabszy z naszych grupowych rywali.
0: Kibicujemy biało-czerwonym.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Przed południem we Wrocławiu będzie pogodnie z jedynie drobnym zachmurzeniem. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie, a termometry wskażą okolice 20 kreski. Po południu zrobi się bardziej pochmurno, a bliżej końca dnia najprawdopodobniej spadnie deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie Celsjusza.
6: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. O czym będziemy w nich mówić? Zaczniemy od zmianach dla młodych kierowców, które zaczną obowiązywać od jutra. I o tych zmianach porozmawiam z Piotrem Leńczowskim, instruktorem jazdy. Czy to dobre pomysły? Czy one się do czegoś przyczynią? O tym już za chwilę w radiu RMF 24.
7: Like when you said you felt so happy you could die.

0: już teraz w Radiu RMF 24 będzie o ważnych zmianach dla młodych kierowców. Zmianach, które zaczną obowiązywać od jutra. Nowe przepisy wprowadzają okres próbny, który potrwa 2 lata dla pełnoletnich kierowców oraz 3 lata dla 17-latków. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Dla nich przekroczenie 12 punktów karnych będzie wiązało się z obowiązkiem odbycia godzinnego szkolenia praktycznego. Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych w pierwszym roku od uzyskania prawa jazdy może cofnąć, skutkować cofnięciem uprawnień. Dodatkowo popełnienie 2 poważnych wykroczeń w okresie próbnym spowoduje jego wydłużenie okresu próbnego o kolejne 2 lata. To wszystko zacznie obowiązywać wraz z zakazem prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Dla osób w okresie próbnym limit zostanie ustalony na poziomie 0,0 promila. Z nami Piotr Leńczowski, instruktor jazdy Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To jest krok w dobrą stronę, pana zdaniem. Tak powinno rzeczywiście być, że ci początkujący kierowcy, ci bardzo młodzi, ale też ci starsi, tylko że z bardzo krótkim okresem posiadania prawa jazdy, powinni mieć takie właśnie ograniczenia?
1: Myślę, że tak. Wynika to również z dyrektyw unijnych, więc to nie nasze państwo wymyśliło to tak do końca, tylko musieliśmy się dostosować do przepisów, które już obowiązują w Unii w niektórych krajach od kilku dobrych lat, więc my to wdrażamy. Ten okres próbny, nim będzie obwarowane właściwie każde uzyskiwanie teraz w całej Europie nowych uprawnień kategorii B. No i u nas wchodzi to już za 2 dni. Natomiast tak, jest to bardzo dobry kierunek. Dlaczego? Drodzy Państwo, chociażby ostatnie przykłady wypadków, czy słynnego wypadku z Krakowa, gdzie młody kierowca nie zapanował nad bardzo silnym samochodem, zginęły w wyniku tego 2 osoby. Więc młody kierowca nie powinien właśnie mieć nawet, uważam, dostępu do tak mocnych samochodów, natomiast akurat tego obwarowania nie ma tutaj w tym okresie próbnym, co nie oznacza, że władza w przyszłości nie będzie mogła jako lokalne prawo dopisać właśnie takiego obostrzenia, żeby ten młody kierowca oprócz tego wszystkiego, o czym pan redaktor powiedział, czyli 2 wykroczenia w okresie próbnym przedłużają ten okres próbny, 3 wykroczenia z wymienionej listy w ogóle kasują mu prawo jazdy. Również ja bym jeszcze do tego dołożył samochody przez okres pierwszych 2 lat posiadania prawa jazdy nie mocniejsze niż 100 koni mechanicznych. Natomiast oczywiście to jest moje życzenie, tego nie ma. Również nie będzie żadnych ograniczeń prędkości, czyli młody kierowca od 4 września po autostradzie od razu w pierwszym dniu posiadania uprawnień będzie mógł jechać prędkością 140 na godzinę. Miało być inaczej, wyszło jak zawsze, jak to się śmiejemy. Natomiast generalnie cała reforma, cała ta zmiana oczywiście jest konieczna, dlatego że w ostatnich kilku dekadach i w Polsce, i w Europie no jest dobrobyt. Ludzie mają dostęp do mocniejszych samochodów. Jest w ogóle moda na mocne samochody i często nawet kierowca 40-letni, który zrobił prawo jazdy, bo wcześniej nie było mu potrzebne, jeździł tramwajem i taksówką, bardzo często mając pieniądze idzie do salonu no i właśnie kupuje bardzo mocny samochód, no a później się zaczyna brykanie gdzieś po miastach, więc te ograniczenia pozwolą na to, żeby kierowców, którzy popełnią już 3 wykroczenia polegające chociażby na przekroczeniu prędkości powyżej 30 ponad limit, żeby zatrzymać im prawo jazdy. I oni wtedy muszą od nowa robić całe uprawnienia, a być może da im to też jakąś refleksję, zastanowią się nad tym, czy na pewno jest im to potrzebne, albo czy w ten sposób powinni korzystać z samochodu.
0: To jeszcze drugie pytanie, bo w porannej rozmowie Radia RMF 24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zresztą po raz kolejny ustawę, która ograniczy liczbę pytań na egzaminie teoretycznym z 3000 do 1500, a także
2: wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania umiejętności kandydata na kierowcę na miasto.
0: To się ma stać już w przyszłym roku. To rzeczywiście jest tak, że plac manewrowy to jest przeżytek, pana zdaniem?
1: Wie pan co, w większości krajów Europy tego placu manewrowego nie ma już od wielu lat i mimo to, czy to kierowcy ze Skandynawii, czy nawet kierowcy nasi sąsiedzi niemieccy, czy oni mają większą wypadkowość? No nie, no mają mniejszą, pomimo, że nie mają placu.
0: Dodajmy, że przy parkowaniu to oczywiście no, zdarzają się stłuczki, ale to zazwyczaj nie są najbardziej niebezpieczne wypadki.
1: Tak, natomiast proszę też zauważyć, że parkowanie nadal zostanie na egzaminie, tylko że to to będzie już parkowanie. Tam są cztery różne sposoby. Trzeba zawrócić i egzaminator wybiera z parkowania prostopadłego, skośnego lub parkowania równoległego tyłem. Jeden z tych manewrów trzeba umieć wykonać na egzaminie, więc czy egzamin będzie łatwiejszy? Na pewno będzie łatwiejszy w pierwszych 15 minutach, bo nie będzie placu manewrowego, ale będzie w ten sposób też dłuższy, no bo będzie się wyjeżdżało na miasto i to, czego nie robiliśmy na placu manewrowym, trzeba będzie zrobić w ruchu drogowym, czyli jeżdżąc po mieście, więc wcale nie będzie to takie łatwiejsze, natomiast faktycznie znikną place manewrowe i ten pierwszy stres, najgorszy, tych pierwszych 10 minut egzaminu, gdzie faktycznie często widownia w oknach ośrodka egzaminowania, no i ten egzaminator z tym zdającym na tym łuku i nieszczęsnej górce, gdzie normalnie w czasie kursu każdy rusza pod górkę, a jak idzie na egzamin, to dostaje takiego paraliżu z nerwów, że nie potrafi ruszyć. No, więc myślę, że to też jest dobry krok, idąc śladem i wzorem krajów Unii Europejskiej, gdzie tego placu już od dawna nie ma.
0: No jeszcze pytania. To znaczy, czy rzeczywiście to dobrze, że będzie ich mniej i będą, no tam ma powstać też instytucja, która będzie je tworzyć.
1: Tak, ma powstać Centrum Egzaminowania i słusznie, dlatego że poprzednia komisja weryfikacyjna nie zdała egzaminu. Jest, po prostu jest za dużo tych pytań. Jest, drodzy Państwo, prawie 4000 pytań w tej bazie, tam 3900 z czymś. I niestety te pytania często zupełnie nie są pytaniami, które kierowcy się później przydadzą. Prawda jest taka, że lepiej, żeby było tych pytań mniej, ale żeby się one sfokusowały na pierwszeństwie przejazdu, na sygnalizacji świetlnej, zasadach wynikających z kodeksu, czyli tym, z czym na co dzień mają problemy kierowcy i dlaczego popełniają kolizje. Dlaczego dochodzi do kolizji, kiedy wjeżdżają na wielopasowe skrzyżowanie czy rondo i w ogóle nie rozumieją, na którym pasie powinni być i co mają z niego zrobić. Więc myślę, że jeżeli pytania rzeczywiście będzie ich mniej, ale będą się koncentrowały na tych najbardziej podstawowych umiejętnościach i kompetencjach, które powinien mieć kierowca, to ten egzamin rzeczywiście będzie bardziej realistyczny i on będzie przystawał do dzisiejszych wymagań. Natomiast ludzie też nie chcą się uczyć i to jest też jakby, no niestety, kolejna zmiana, która wynika z tego, że dzisiaj młodzi kierowcy, oni ich podręcznik ich parzy w rękę. Wszystko jest w internecie, oni uczą się z tych aplikacji. Generalnie też uczą się, no i niestety jest to poziom naprawdę już śmieszny. To zaczyna to wszystko po prostu, jak się tak popatrzy z dalszej perspektywy na to, pauperyzacja również sięgnęła nie tylko zawodu instruktora czy egzaminatora, ale również ta młodzież dzisiaj, choć oczywiście nie chcę generalizować, bo są zdolne osoby, które bardzo dobrze się uczą i będą osiągać sukcesy w przyszłości również jako kierowcy, ale niestety jak popatrzymy na te 80%, które się nie chce uczyć, no to tutaj w jakiś sposób musimy to reformować, żeby oni chociaż te kluczowe kompetencje posiadali prowadząc samochód, bo oczywiście nie muszą się znać na specjalnym wykorzystaniu drogi czy organizowaniu wyścigów i na obowiązkach organizatora, co też jest w kodeksie i naprawdę nie powinno to być przedmiotem nauczania. Więc myślę, że tak, że ta zmniejszenie liczby pytań, ale pytania, które będą konkretne na przykładach wideo, aktualnych filmach z obecnej dekady, a nie z lat 90., no to jest dobra zmiana.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Piotr Leńczowski, instruktor jazdy z Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama w radiu RMF24. Wracamy teraz do ataku drona, do którego doszło na początku sierpnia w Lipsu w Niemczech, który to atak nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Tym państwem jest zaś Rosja. Taką ocenę przedstawiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych wspólnoty w Irlandii. Kallas poinformowała też o wezwaniu ambasadora Rosji w odpowiedzi na to zdarzenie oraz zapowiedziała sankcje na 1600 osób i podmiotów związanych z rosyjskim kompleksem wojskowym produkującym broń używaną w wojnie przeciwko Ukrainie. Być może będzie ich więcej, dodała Kallas. A w radiu RMF24 już niebawem fakty.
1: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl. Po reklamie.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Wybiła 10.30, Rafał Jędraszek, Fakty RMF 24, Wrocław. Zaczynam od informacji dla kierowców podróżujących A4 i mijających Wrocław w kierunku Zgorzelca. Na odcinku między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w pobliżu miejscowości Sokolniki prowadzone są prace związane z naprawą barier energochłonnych w pasie rozdziału i w związku z tymi robotami zablokowany został lewy pas ruchu. Zachowajcie ostrożność.
3: Poznaj Fakty RMF 24, Wrocław.
4: Wrocławska policja zatrzymała 19-latka podejrzanego przestępstwa o charakterze pedofilskim. Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. Więcej o sprawie wie nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
5: Pokrzywdzone to dziewczynki poniżej 10 roku życia. Podejrzany mężczyzna przyznał się już do zarzucanych mu czynów. Z komunikatu policji wynika, że 19-latek jest mieszkańcem innego powiatu i nie był wcześniej karany. Postawiono mu 3 zarzuty dotyczące czynności seksualnych wobec małoletnich. Może mu grozić nawet do 15 lat więzienia.
4: Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. A teraz w Faktach RMF 24 Wrocław kontynuujemy policyjne podsumowanie wakacji. Jak informowaliśmy wczoraj, na dolnośląskich drogach doszło w tym czasie do ponad 420 wypadków, w których zginęły 22 osoby. Nasz rozmówca, aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji zwraca jednak uwagę nie tylko na drogi, ale także na temat bezpieczeństwa nad wodą.
6: Podsumowując wakacje, należy wspomnieć o sytuacjach związanych z wypoczynkiem nad wodą, bo co roku łza się wokół kręci w momencie, kiedy słyszymy, że kolejna osoba utonęła. W tym roku relatywnie tych utonięć było mniej, jednak w 9 przypadkach niestety zakończyły się one śmiercią. 6 osób zostało przez nas uratowanych dzięki temu, że szybko zostało przekazane zgłoszenie o sytuacji zagrożenia. Główną przyczyną utonięć niestety był brak zdrowego rozsądku i połączenie wypoczynku nad wodą niestety z alkoholem.
4: Tyle podsumowania od policji, a na koniec faktów wracamy z przypomnieniem o konkursie RMF 24 Wrocław. Widzieliście może na mieście nasze plakaty, billboardy. Pojawiamy się także na ekranach tramwajów i autobusów, a nawet pociągów. Jeśli tak, albo dopiero je zauważycie, no to śmiało zróbcie swoim smartfonem fotkę i prześlijcie ją do nas z oznaczeniem miejsca wykonania fotografii. Wszystko na adres wroclaw@rmf24.pl. Te najciekawsze, najbardziej oryginalne, nietuzinkowe nagrodzimy naszymi radiowymi gadżetami. Na tyle lokalnych faktów. Z kolejnymi wrócimy już za godzinę. Wtedy o 11.30 powiemy m.in. o niezwykłej podróży z Wrocławia do Hiszpanii.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo tam premier Andy Burnham już jest po debiucie w Izbie Gmin, a dziś czeka go kolejna salwa pytań, na które odpowiedzi żąda opozycja. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frimorgan, do którego skierujemy również salwę pytań, których może nie mówię, że żądamy oczywiście. Bogdanie, witam cię, Bogdanie. Bogdanie, przysłuchiwałeś się prawie 3,5-godzinnemu wystąpieniu Burnhama w niższej izbie brytyjskiego parlamentu. Jak nowy premier sobie z tym poradził?
1: No, przed wieloma laty Andy Burnham był posłem w Izbie Gmin, ale tym razem oczywiście wystąpił po raz pierwszy w roli premiera. No, starał się łączyć powagę sytuacji z poczuciem humoru, co całkiem mu wychodziło. To był bardzo ważny debiut. Brytyjczycy bowiem mieli w końcu szansę przekonać się, z jakiego politycznego materiału zrobiony jest Andy Burnham. Premier w takim inspirującym tonie wezwał do odbudowy zaufania do instytucji publicznych i odnowy państwa, nakreślił wizję zmian, wskazując na fundamentalne przyczyny problemów gospodarczych i społecznych. Jedną z głównych przyczyn, nawiasem mówiąc, które doprowadziły jego zdaniem do trudnej sytuacji gospodarczej, jest opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Bezpośrednio Burnham nazwał Brexit dekadą strat, która zahamowała wzrost ekonomiczny i obniżyła poziom życia obywateli brytyjskich.
0: A jak media zareagowały na to przemówienie?
1: Zareagowały w bardzo różnicowany sposób oczywiście. No, te lewicowe bardziej łagodnie, natomiast w nagłówkach prawicowej prasy dominuje sceptycyzm dotyczący braku bezpośredniego wyboru w wyborach powszechnych. Przypomnijmy, Andy Burnham odziedziczył stanowisko lidera Partii Pracy po Keirze Starmerze. Poniekąd jest z nominacji, a dziennikarze określili go mianem nawet, i tutaj cytuję, mesjasza bez mandatu do rządzenia. Testem oczywiście bojowym dla Burnhama będzie dzisiejsza pierwsza runda pytań, w której parlament bierze na celownik byłego już burmistrza Manchesteru, obecnego oczywiście premiera. Powrócą pytania na temat inflacji, naprawy służby zdrowia oraz tego, jak zamierza układać relacje z Unią Europejską w świecie po Brexicie. No i w jaki sposób zamierza odwracać procesy prywatyzacji, bo to też zapowiadał. No i jak nadal chce realizować zapowiedzianą decentralizację władzy, bowiem Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jest tej decentralizacji wielkim fanem.
0: Padło już tutaj imię i nazwisko Keira Starmera. Można powiedzieć, że debiut Andy'ego Burnhama w Izbie Gmin został właśnie nieco przyćmiony przez tą postać. Dlaczego?
1: To było zaskoczenie, choć nie do końca. Został przyćmiony ten debiut przez Keira Starmera. W jaki sposób? Otóż były premier tuż przed rozpoczęciem wystąpienia Andy'ego Burnhama w Izbie Gmin zapowiedział, że rezygnuje z funkcji posła do Izby Gmin, aby zająć się działalnością międzynarodową. To oświadczenie, rzecz jasna, przyćmiło to, co działo się w Izbie Gmin wczoraj z udziałem Andy'ego Burnhama, jak już wspomniałem, przez 3,5 godziny. Choć nie do końca to oświadczenie Starmera było nieoczekiwane. Wielu Brytyjczyków z żalem wciąż, można powiedzieć, opłakuje odejście Keira Starmera, do którego został zmuszony między innymi przez fatalne dla rządzącej Partii Pracy wyniki wyborów samorządowych, ale Keir Starmer jest i zostanie zapamiętany jako uczciwy, poważny polityk, który starał się wykonywać sumiennie swoje obowiązki. Starmer zapowiedział, że wycofuje się z brytyjskiej polityki parlamentarnej, aby w pełni poświęcić się nowym wyzwaniom i działalności na arenie międzynarodowej, gdzie z pewnością jego doświadczenie, zarówno jako polityka, jak i prawnika, zostanie odpowiednio wykorzystane.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frimorgan z najnowszymi informacjami z Wielkiej Brytanii i który z całą pewnością będzie śledził tą salwę pytań do nowego brytyjskiego premiera. Bardzo ci dziękuję.
1: Kłaniam się.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Iranu. Tam, jak wiecie, doszło do kolejnej, już kolejnej eskalacji. Co z tego wynika? O tym już niebawem w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

No w Radio RMF 24 zgodnie z zapowiedziami przenosimy się teraz na Bliski Wschód. Dwa tankowce zostały uszkodzone przez miny morskie w ciśnienie Ormus. Obie jednostki zostały zmuszone do zatrzymania się, a załogi zostały ewakuowane, głosi komunikat irańskiej gwardii rewolucyjnej. Od tej pory wszelka nawigacja przez ciśnienie Ormus jest zakazana. Nie udzielamy zezwolenia żadnemu statkowi z żadnego państwa. I tak będzie do kolejnego komunikatu. Tak brzmi rozkaz nadany przez radio do irańskich sił. A to oznacza, że po tym jak CPN, ceny paliwa niżej, się skończył i nastąpiło CPW, to teraz nastąpi jeszcze jeden program, ceny paliw jeszcze wyżej. CPJW. No, chyba że rząd zdecyduje się ponownie interweniować. A wiele wskazuje na to, że będzie to konieczne. A w Radiu RMF 24 już niebawem fakty RMF FM. Zostańcie.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Sejmu, bo prawdopodobnie w najbliższy piątek dojdzie w Sejmie do głosowania nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, Berek jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialnym za koordynację legislacji i bliskim współpracownikiem premiera. Ale Koalicja Obywatelska nie widzi w tej kandydaturze niczego złego, wbrew zresztą ustawie, którą niespełna rok temu przegłosowała. Posłuchajcie tej wymiany zdań, do jakiej doszło w Sejmie między naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym, a posłem Koalicji Obywatelskiej Romanem Giertychem.
1: Dla pana jest naturalna sytuacja, w której sędzią Trybunału oceniającego działania rządu, między innymi, bardzo często przecież tak jest, zostaje prawa ręka premiera, urzędującego premiera jeszcze przez półtora roku mniej więcej. Myśli pan, że to jest zdrowe?
2: To jest absurdalny i zarzut, który się pojawia ludzi, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega Trybunał Konstytucyjny. 90% spraw, które rozpoznaje Trybunał Konstytucyjny, to są skargi konstytucyjne składane przez obywateli, nie mające nic wspólnego z działaniami rządu.
1: Ale pozostałe mają ten związek.
2: W 10% pozostałych spraw, sprawy dotyczące projektów rządowych, które miałyby być niezgodne z konstytucją, przecież jeżeli ktoś brał udział w takim projekcie, zawsze może się wyłączyć. To jest drobna ilość spraw, od których sędzia Berek będzie pewnie zmuszony się wyłączyć. No i co z tego? To jest normalna praktyka, w każdym sądzie stosowana i robimy z tego wielkie halo.
1: A nie przekonuje pana to, że w historii Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jeszcze się taka sytuacja nie zdarzyła, żeby członek konstytucyjny rządu został sędzią?
2: Proszę pana, ja głosowałem na sędziego Marka Kotlinowskiego, który z funkcji prezesa partii Ligi Polskich Rodzin został sędzią i był przez 9 lat doskonałym sędzią. Nikt nigdy go nie zaatakował i nie skrytykował jego orzeczeń, bo były bardzo mądre.
1: Ale on nie był członkiem konstytucyjnego składu rządu.
2: No ale był wicemarszałkiem Sejmu, proszę pana. Był w którymś momencie członkiem koalicji rządowej. No to miał większy wpływ na prawo niż
1: prawa ręka premiera?
2: Niż minister konstytucyjny.
0: Jak rozumiecie, wszystko jest jasne. Wprawdzie mieli ustawę, sami ją przegłosowali, prezydent ją wprawdzie zawetował, no ale przecież nie można być wiernym własnej ustawie. To się kiedyś za czasów Sienkiewicza nazywało moralność Kalego. Jak oni nam mianują złych, bo politycznych sędziów, to źle. Ale jak my mianujemy politycznych, to dobrze. Czego nie rozumiecie? A w Radiu RMF 24 już niebawem fakty RMF FM. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj.

0: Biedronka. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
3: Witam i zapraszam. Bulwersujące doniesienia z Dolnego Śląska. 19-latek zatrzymany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Zablokowana droga numer 42 po tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. MSWiA potwierdza informację dziennikarzy RMF FM. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie punktów karnych. A w faktach kulturalnych o ruszającym dziś festiwalu filmowym w Wenecji jest też kilka polskich akcentów. Na początek szokujące doniesienia z Dolnego Śląska. 19-latek z zarzutami dotyczącymi czynów pedofilskich. Ofiarami miały być dziewczynki poniżej 10 roku życia. Fakty w tej bulwersującej sprawie zebrała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Na wniosek prokuratury rejonowej sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. W jaki sposób miał skrzywdzić dziewczynki, policja nie ujawnia ze względu na ich dobro, ale jak ustaliłam, 19-latek przyznał się do winy.
5: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, za co grozić może kara pozbawienia wolności do lat 15.
4: Powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do tej pory 19-latek nie był karany ani znany policji.
3: Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 42 pomiędzy Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim. W Brodach w zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba, a jedna została ranna. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
6: Tylko my znamy fakty.
3: Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza nieoficjalne informacje RMF FM w sprawie polityka. Parlamentarzyście, który dostał się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, odebrano uprawnienia do prowadzenia pojazdów za drastyczne przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za liczne przekroczenia dopuszczalnej prędkości. A na linii dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, witamy.
7: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, o ile ten limit został przekroczony?
7: Jak przekazuje Karolina Gałecka z MSWiA, dziś na koncie

0: Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Sejmu. Tam w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Za chwilę powinna rozpoczynać, albo już się rozpoczęła konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Mamy kolejne zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Zatrzymania, no nie wiemy jeszcze o kogo chodzi, ale raczej się można było spodziewać, że coś w tej sprawie pójdzie do przodu, tak przynajmniej zapowiadał prokurator generalny.
2: To są dobre wiadomości. To pokazuje skuteczne państwo, dobrze zorganizowane państwo, które rozwiązuje problemy, kiedy one się pojawiają. I to jest kontratyp właściwie do tego, czym było państwo za rządów naszych poprzedników. Dlatego w ogóle koncepcja prezentowana przez pana premiera Morawieckiego, czy przez prezesa Kaczyńskiego, powołania jakiejkolwiek
1: komisji.
2: No właśnie,
1: dlaczego nie chcecie komisji?
2: Już odpowiem ustrojowo. Komisja śledcza jest potrzebna wtedy, kiedy państwo nie daje rady sobie z rozwiązaniem sprawy. Kiedy zawiodła prokuratura, służby specjalne, policja, wszystko zawiodło. Wtedy powołuje się komisję śledczą po to, żeby opinia publiczna mogła sobie wyrobić zdanie na temat sprawy. I po to są te jawne przesłuchania. Ale to jest długotrwały proces. On trwa latami. Amber Gold wyjaśniało w komisji śledczej aferę 3 lata.
1: No wasza komisja jeszcze nadal trwa, komisja Pegasusowa.
2: Tak, czekamy na to, żeby móc złożyć raport po uzupełnieniu go przez ekspertyzę ABW w zakresie Pegasusa, samego programowania.
1: Ale to sejmowa śledcza, a Jarosław Kaczyński proponuje komisję zaufania publicznego.
2: No właśnie.
1: Działającą poza Sejmem, tak. Z ekspertami, nie politykami.
2: I ku zaskoczeniu komisja do spraw reprywatyzacji dalej działa. Ona dalej funkcjonuje. Nikt o niej nie słyszy. Nawet sam pan prezes, jak obwieścił to na konferencji, to chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że dalej ludzie w randze sekretarza stanu pracują, czy podsekretarza stanu w tej komisji. I jak widać, nie przynosi to przez te długie lata spektakularne

0: efektów. Dlatego w tej sprawie kryptowalutowej afery prawicy jest wszystko jasne. Wystarczy skuteczne, dalsze skuteczne działanie prokuratury, szybki akt oskarżenia i wyroki są.
1: Pan mówi afera prawicy, Jacek Sasin przed chwilą u nas z korytarzu sejmowym mówi afera Tuska. Nie można po raz kolejny jakoś wspólnie spróbować, znaczy po raz kolejny, źle to może powiedziałem, czy jak jest znowu jakaś afera, to nie można usiąść do stołu i powiedzieć wspólnie, wyjaśnimy ją do spodu, tylko ci mówią, że to wy mówicie, że to oni i nie tak to
0: można.
1: Się kręci.
0: Nie można, dlatego że pochodzimy z dwóch różnych biegunów polityki. Biegun, który reprezentuje prawica, to jest biegun, w którym nigdy nie przyznają się do winy, nie wprowadzają procesów naprawczych, udają, że to nie oni i szukają winnych wśród innych. My, kiedy po naszej stronie demokratycznej Koalicji Obywatelskiej pojawia się problem, nazywamy go, definiujemy, usuwamy ten problem, przyznajemy się do winy, naprawiamy państwo. Więc no, tutaj nie ma zgody. Ja dlatego nie zgodzę się na teorię, że to jest czyjakolwiek inna afera, bo przecież mamy historię poprawek. Ja przeanalizowałem dokładnie te poprawki. Te 14 poprawek, w tym 13 złożonych przez Kowalskiego i Moskala, wszystkie działały na rzecz zondy krypto. Chociażby pomysł powołania jakiejś rady do spraw kryptowalut, czy pomniejszenie płatności, wyjęcie spod nadzoru KNF-u, to wszystko służyło takiej ochronie zondy krypto, ponieważ oni byli opłaceni.
1: Ale prawica mówi, że zonda działała nie w Polsce, a w Estonii, więc te przepisy i tak by ich nie dotykały.
0: Nie zmienia to faktu, że gdyby nie trzykrotne weto pana prezydenta w sprawie kryptowalut, to na przykład dywersanci, którzy podpalają dzisiaj Polskę, mieliby utrudnione działanie. Dlatego, że wejście ustawy spowodowałoby przede wszystkim zdolność państwa do kontroli przepływów kryptowalut. Tej zdolności państwo w wyniku wet pana prezydenta Nawrockiego nie ma. I od 2 lipca w Polsce nie obowiązuje żadne prawo. Chcesz prowadzić biznes kryptowalutowy w Polsce, musisz mieć zagraniczną licencję, inną rezydencję podatkową, wszystko poza kontrolą państwa.
1: Przemysław Kral oszukał wielu Polaków, miliony złotych stracili w sumie Polacy w zondzie krypto. Nie gryzi się panu to, że takiego oszusta paradoksalnie broni Roman Giertych? No, pana kolega, obrońca premiera i rodziny premiera.
0: Giertych jest zawodowym adwokatem, nie jest zawodowym posłem.
1: Ale powinien działać w imieniu obywateli, a nie w imieniu kogoś, kto jest podejrzany
0: palestra,
1: o coś.
0: Palestra ma swoją strukturę dyscyplinarną i nie widzi problemu w postępowaniu swojego członka adwokatury, jakim jest...
1: A pan widzi problem?
0: Ja problemu nie widzę, dlatego że albo rozliczenie, albo cackanie się. Ja jestem opcją rozliczenia, czyli tak, jeżeli Giertych był w stanie namówić Mraza na to, żeby Mraz był świadkiem koronnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nagle widzimy czarno na białym, jak było w aferze, widzimy od środka to wszystko, to tak samo mamy tutaj
1: per analogia. A nie lepiej, żeby Roman Giertych zrzekł się mandatu poselskiego i zajął się tym, czym tak naprawdę najbardziej lubi się zajmować. Sam mówi, żeby do niego nie mówić panie pośle, tylko panie mecenasie.
0: Dla mnie Giertych jest przede wszystkim posłem. Jest również adwokatem, który wykonuje swoją działalność i wykonuje tą działalność w interesie państwa tutaj. Dlatego, że to interesem państwa polskiego jest oczyszczenie z korupcyjnego układu grona politycznego, jest oczyszczenie rynku kryptoaktywów ze spekulacji, jaką była zonda krypto i złodziejskiego procederu. I co istotne, albo rozliczenia, albo nic. Jeżeli ci wszyscy, którzy dzisiaj krytykują Giertycha, chcą rozliczeń, to niech go przestaną krytykować, bo to właśnie między innymi dzięki jego aktywności mamy tego świadka koronnego.
1: Obiecaliście swoim wyborcom rozliczenia, obiecaliście też swoim wyborcom zupełnie inną politykę niż prowadzili wasi polityczni przeciwnicy. No i nagle się okazuje, że prawa ręka Donalda Tuska, minister rządu wchodzi, ma wejść, będzie głosowanie w piątek do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To prawda. Pan Berek jest wybitnym urzędnikiem i urzędnikiem tylko. Można go nazwać prawą ręką premiera, bo każdy premier potrzebuje takiego korpusu urzędniczego, który będzie profesjonalny. Berek go reprezentuje. On nie jest członkiem partii politycznej, on nie zasiadał w ławach poselskich, nie wypowiadał się politycznie nigdy na żadne tematy. Odpowiadał za proces legislacyjny.
1: Wielokrotnie był gościem, nawet chyba u nas w RMF-ie w trakcie trwania swojego...
0: Nie rozmawialiście o ustawach. Na pewno o ustawach, dlatego że odpowiadał za politykę rządu w zakresie nie narracji, nie w zakresie reklamy, jaką jest opowieść o polityce realizowanej przez rząd, tylko w zakresie legislacyjnym.
1: Czyli ale pan jest spokojny o większość?
0: Ja uważam tak, że w koalicji obowiązuje pewna lojalność. Jeżeli partner większościowy, jakim jest koalicja, z pełnym przekonaniem, z błogosławieństwem premiera i ze z naszym zrozumieniem, bo ja rozumiem, po co jest Berek potrzebny w Trybunale. Po to, żeby strącić stamtąd Święczkowskiego. Po to, żeby odblokować tą instytucję. I jeżeli kierujemy się tymi zasadami, to większość nie będzie problemem.
1: Ani, mówiąc tak naprawdę delikatnie, nieładne jest to, że składacie kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu ustawę mówiącą o tym, że członkowie rządu dopiero po 4 latach od zakończenia mandatu mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego. No ta ustawa nie weszła w życie, no bo Andrzej Duda jej nie podpisał, prezydent Andrzej Duda jej nie podpisał, no ale jednak ustawa była i dziś to jest takie troszeczkę łykanie żaby.
0: No widać, że pokazaliśmy dobre intencje, że chcieliśmy naprawić zgodnie z regułami gry praworządnościowej Trybunał Konstytucyjny, po to Sejm wybrał kolejnych sędziów, ale niestety po drugiej stronie mamy prezydenta z takiego ustawowego dementora, który zawetuje wszystko, który nie odbierze ślubowań od sędziów. Mamy Bogdana Święczkowskiego, który właściwie może, według mojego rozeznania, można stwierdzić, że na gorącym uczynku go można złapać, kiedy nie zwołuje Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie, kiedy nie jest w stanie nawet ta instytucja wyprodukować własnego harmonogramu finansowego na przyszły rok, własnego budżetu wypracować, i jest sparaliżowana. Nie orzeka i Święczkowski jest tam tylko po to, żeby zabezpieczać interes polityczny prawicy, więc trzeba znaleźć antidotum na niego. Ma być Berek.
1: Ostatnie pytanie, jednym zdaniem, bo musimy kończyć. Szymon Hołownia w rządzie, to dobry pomysł?
0: Było tyle już spektakularnych zmian w życiu pana posła Hołowni, pana marszałka, że wyobrażam go sobie dosłownie w każdej roli, w każdym scenariuszu, a jak będzie, czas pokaże.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy.
3: Radio RMF24.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9,50.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Podejrzanymi o próbę ataku w sierpniu na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku są mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi, poinformowały niemieckie media. Mężczyzna z łotewskim paszportem ma być powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi podejrzany, pochodzący z Białorusi, był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Wczoraj władze Niemiec podały, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent na lotnisku odpowiada Rosja. Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportuje dziś do Polski kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech 16 sierpnia. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie zginęło 12 osób, autokarem podróżowało 59 Polaków. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, spotkał się w Watykanie z papieżem. Poczobut rozmawiał z Leonem XIV po zakończeniu cotygodniowej audiencji generalnej. Wiemy, ile samochodów przejechało w wakacje Zakopianką. W lipcu i sierpniu przez tunel pod Luboniem Małym przejechało prawie 2 300 000 aut. To o 8% więcej niż przed rokiem, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Reprezentacja Polski w soccer, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. W ostatnim meczu w fazie grupowej Polacy pokonali Chile 7-3, a 2 gole strzelił Jan Peda. Jak mówi, był nawet blisko hat-tricka.
9: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
8: W 1/8 Polacy zagrają w piątek, teraz czekają na rywala. O 16:00 nowe fakty. Na nowe fakty zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic, w których na początek kolejna odsłona sporu o przeszklone ogródki na wrocławskim rynku. Miasto w dalszym ciągu nalicza kary i szykuje pozwy eksmisyjne. A w sporze w skrócie chodzi o 17 przeszklonych ogródków letnich i całorocznych na wrocławskim rynku, które według urzędników funkcjonują niezgodnie z obowiązującymi przepisami konserwatorskimi. Jak nieoficjalnie dowiedziały się fakty RMF 24 Wrocław, do tej pory kary sięgają blisko 700 tysięcy złotych. Z informacji przekazanych przez ratusz wynika, że przedsiębiorcy uregulowali jak dotąd jedynie część należności. Na konto urzędu wpłynęło około 190 tysięcy złotych. Władze Wrocławia zapowiadają zaostrzenie kursu wobec właścicieli lokali. W najbliższym czasie do przedsiębiorców mają trafić formalne wezwania nakazujące demontaż i usunięcie przeszklonych pawilonów. Brak reakcji na pisma skieruje sprawy na drogę sądową, a dalej możliwe są nawet eksmisje i przymusowa likwidacja pod okiem komornika. A wy co sądzicie o tej sprawie? Dajcie nam znać, dzwoniąc na numer 717 506 506. Chętnie poznamy Waszą opinię. W faktach RMF 24 Wrocław teraz informacja z wrocławskiej Wokandy. W środę sąd apelacyjny we Wrocławiu skazał na 25 lat więzienia 34-letniego Mateusza J., oskarżonego o to, że przez 4 lata na posesji w miejscowości Gaiki więził, gwałcił i maltretował o 2 lata młodszą od siebie kobietę. Sąd orzekł ponadto, że J. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 20 latach. W pierwszej instancji, przypomnijmy, mężczyzna został skazany skazany na dożywocie. Biegli psychiatrzy nie rozpoznali u niego choroby psychicznej, ale stwierdzili, że wykazuje cechy psychopatycznego sadysty, szczególnie w sferach seksualnych, przejawiające się ich zdaniem w instrumentalnym traktowaniu ludzi i nieliczeniu się z ich uczuciami. Dodajmy, że wyrok, który zapadł w środę przed wrocławskim sądem, jest prawomocny. Po południowych faktach w radiu RMF 24 Wrocław mamy jeszcze szokujące doniesienia z naszego regionu. Policjanci brali udział w bójce na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci kilka dni temu, widać szarpaninę trzech mężczyzn i kobiety. Jeden z uczestników prawdopodobnie używa pałki teleskopowej. Dolnośląska policja potwierdziła, że trzy osoby widoczne na filmie to mundurowi, w tym komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze. Jak przekazał Faktom Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Komendy, sprawę wyjaśniają policyjne komórki kontrolne Wrocławia.
1: Wstępne wnioski z działań dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
11: Co dalej w tej sprawie? W faktach RMF 24 Wrocław będziemy trzymać rękę na pulsie, a tymczasem na tym kończymy. Wracamy już za godzinę. Bądźcie z nami.

0: Tylko ja.
1: W radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W związku z rosyjskim atakiem hybrydowym na lotnisko Lipskhale, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się dziś w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Natomiast w Irlandii trwa nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, którzy także omawiają ten temat. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasiu, zacznijmy od szefowej Komisji Europejskiej i szefa NATO. Czy padły jakieś konkrety w sprawie odpowiedzi na ten rosyjski atak?
2: No może to nie było tak bardzo konkretne, tylko bardziej takie polityczne, rysujące sytuację, wystąpienie. Szefowa komisji oczywiście potępiła ten atak, powiedziała, że gdyby się powiódł, to mógłby doprowadzić do strat, czy nawet ofiar śmiertelnych i że był on z użyciem materiałów o charakterze wojskowym i powiedziała, że teraz musimy się liczyć jakby z nową rzeczywistością, że to jest taka nowa eskalacja, która się odbywa na terytorium Unii Europejskiej i że Europejczycy muszą żyć z taką trudną sytuacją, która staje się, jak powiedziała, nową normalnością. I mówiła, że Unia Europejska musi być przygotowana na szybką reakcję, że taka codzienna infrastruktura jak lotniska to po prostu mogą być celami nawet na pierwszej linii frontu. No i zapowiedziała zwiększenie presji na Rosję, powiedziała, że każdą lukę, którą Rosja wykorzystuje, trzeba zamknąć. No i w podobnym tonie wypowiadał się szef NATO. Mówiono o dostarczaniu Ukrainie patriotów i też o takim europejskim systemie, który ma jakby zastąpić te patrioty i to ma być taka produkcja europejska połączona z Ukrainą. Więc no takie tego typu wypowiedzi były.
1: Kasiu, a jakie konkretnie propozycje przygotowują z kolei ministrowie spraw zagranicznych?
2: No tu jest więcej konkretów. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała sankcje na 1600 osób i podmiotów z rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Wypowiadał się też niemiecki minister, właśnie który mówił o sankcjach personalnych, o tym, że trzeba zaostrzyć kontrolę wjazdu dla Rosjan. Mówił też o zwiększeniu presji na rosyjską flotę cieni. To ta flota, która prawda, omija te sankcje nałożone na rosyjską ropę i tutaj wtórował mu francuski minister, który mówił właśnie też, że na tą flotę cieni trzeba nałożyć dodatkowe sankcje. Finlandia no, może była bardziej konkretna, powiedziała o zakazie rosyjskiego aluminium. I tak wszystko troszeczkę, te pozytywne te chęci rozbił troszkę minister Litwy, który powiedział, że no, obecnie, trzeba to jasno powiedzieć, nie jesteśmy wystarczająco skuteczni i powiedział, że Unia nie powinna teraz czekać na przygotowanie kolejnego 22 pakietu restrykcji, ale po prostu już się zabrać do przedłużania tych sankcji, rozszerzyć o kolejne podmioty, ale przede wszystkim wymienił rosyjski sektor energetyczny. A tu wiemy, no, że są problemy, że te kraje, które wymieniałam wcześniej, choćby Francja, no na przykład no, nie są chętne do tego, żeby jeszcze bardziej zaostrzać, na przykład jeżeli chodzi o LNG rosyjskie. No i też Litwin mówił o zamrożonych rosyjskich aktywach, że one powinny być uruchomione, bo Ukrainie brakuje pieniędzy, że te 90 miliardów, które Unia które postanowiła przekazać w formie tanich pożyczek, to nie wystarczy. Przypomnę, że pomysł ten popiera Polska, że był list grupy krajów właśnie, żeby wznowić tą debatę i rzeczywiście ta debata jest wznowiona, ale no, na razie Belgia nie jest chętna, żeby ruszać te zamrożone rosyjskie aktywa. One się znajdują na kontach belgijskich. Po prostu Belgia chce, żeby odpowiedzialność w razie jakichś pozwów rosyjskich była rozłożona na wszystkie kraje, a nie tylko Belgię dotknęła. No i też jest takie oczekiwanie, że Komisja Europejska przedstawi jakąś nową propozycję, więc no, niewykluczone, że z tego wszystkiego jakieś konkrety będą. Na razie to jednak są tylko zapowiedzi.
1: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginion dla radia RMF24. Bardzo dziękujemy. Radio

Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Trzy kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Prokuratura Krajowa informuje też o przeszukaniach w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane w swoich domach. Dwie kobiety zatrzymane przez policjantów z Katowickiej Komendy Wojewódzkiej mają mieć związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Na razie nie wiadomo, jaki mają status w tej sprawie. Wszyscy zatrzymani mają trafić do Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam mogą ewentualnie usłyszeć zarzuty. Więcej o tej sprawie już za moment w Faktach RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: to przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że Twoja praca sprawia Ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio RMF24. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego popołudnia. I jako, że godzina 16 coraz bliżej, przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze mają dla Was Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny o kolejnych zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto.
19: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet.
18: Za chwilę więcej szczegółów w relacji dziennikarza RMF FM.
17: Potem w faktach Dolny Śląsk i problemy w rejonie węzła Wądroże Wielkie.
18: Londyńskie metro gra muzykę.
17: Artysta stworzył wyjątkowy utwór. To nie są osoby z pierwszych stron gazet, mówił minister Waldemar Żurek o trójgu kolejnych zatrzymanych w aferze Zonda Krypto.
18: Policja zabezpieczyła też dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17: Zatrzymani zostaną przesłuchani przez prokuratorów w Katowicach i ewentualnie mogą usłyszeć zarzuty.
18: Na linii ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
20: Jestem.
18: Igorze, witaj i powiedz, co jeszcze mówił o nich minister sprawiedliwości?
20: No, wśród zatrzymanych są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Waldemar Żurek nie chciał wskazać, czy te osoby pełniły lub pełnią obecnie funkcje publiczne. Stwierdził jednak, że ich zeznania mogą być niezwykle ważne dla śledztwa.
21: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
20: Sylwester Suszek był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2022 roku. Obok wątku zaginięcia śledczy wyjaśniają, co stało się z pieniędzmi klientów Zonda Krypto. Dlatego podczas zatrzymań zabezpieczany jest majątek, samochody, biżuteria oraz gotówka. Kwota zabezpieczeń w śledztwie przekroczyła już 100 milionów złotych.
18: Uwaga kierowcy, kolizja ciężarówki z autem osobowym na A1 w pobliżu węzła Włocławek Zachód.
17: Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Utrudnienia na A4 na węźle Wądroże Wielkie w województwie dolnośląskim.
18: Laweta wypadła tam z jezdni. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Po rozpoczęciu roku szkolnego na ulicach zrobiło się tłoczniej.
17: Urlopowicze wracają do pracy, uczniowie do ławek, no a to oznacza dużo większy ruch.
18: We Wrocławiu długie korki już na Opolskiej, Strachocińskiej, Rejmonta czy Zwycięskiej, na której w czasie wakacji powstała nowa szkoła.
2: W tej chwili stoi się praktycznie wszędzie. Wszystko jest w korku. Rodzice podwożą dzieci, bo pod szkołami to ewidentnie widać.
15: Rano ciężko jest dostać się do centrum, a po południu wyjazd z centrum jest przykorkowany.
22: Widzę krzyżówki na fotelu pasażera. To pana uspokaja?
15: Tak, dokładnie.
22: I jakoś sobie pani umila ten czas w korku?
2: Radio.
22: Muzyka, fakty.
2: Muzyka, fakty, tak jest.
17: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
23: Fakty zwykłe i niezwykłe.
17: Londyńskie metro stało się instrumentem, a to za sprawą artysty, który zamienił pociągi w dźwięki pojawiające się na pięciolinii.
18: W jaki sposób? To wyjaśni korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorken.
24: Matt Wilcock przypisał chwile, w których pociągi zatrzymują się na podziemnych stacjach, konkretnym dźwiękom. Dzięki temu powstała muzyka londyńskiego metra. Skorzystałem z danych, które udostępnia na bieżąco Zarząd Komunikacji Miejskiej, mówi artysta. Łącznie w Londynie jest 12 linii i tyle samo dźwięków, które tworzą tę psychodeliczną kompozycję. Projekt z udziałem londyńskiego metra jest częścią większego przedsięwzięcia, w którym wzory i dane zaczerpnięte z otoczenia Matt Wilcock zamienia w utwory muzyczne.
18: Za pół godziny fakty kulturalne RMF FM.
17: Zajrzymy do Wenecji, bo tam rusza słynny festiwal filmowy, a George Clooney odbierze wieczorem honorowego Złotego Lwa.
18: I jak mówi, jest bardzo szczęśliwy.
25: Of course, what an honor.
17: I zaszczycony.
18: Będą też dobre wieści dla fanów ogromnie lubianego serialu The Office.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Wieczorem we Wrocławiu wciąż będzie pochmurno, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się powyżej normy. Na termometrach zobaczycie okolice 16 kreski. Jutro rano wciąż przeważać będą chmury, choć mogą zdarzać się też niewielkie przejaśnienia. Temperatura wyniesie mniej więcej 17 stopni Celsjusza. Po południu zachmurzenie jeszcze wzrośnie.
27: Radio RMF 24.
28: Kończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy Radia RMF 24, w którym wyjaśnimy, czy w przypadku naszego wojska aktualne jest przysłowie mądry Polak po szkodzie. Czym defilada w Kijowie różniła się od defilady w Warszawie? Czy zamiast Luizjany będzie Donaldiana? Oraz czego mogą nas nauczyć Sandra Bullock i John Lennon? Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18:00.

Wchodzimy w teren Wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i witam Was po wakacjach już w naszej standardowej ramówce, a więc między 16 a 18. Zastanawiałem się, od czego zacząć ten, jakby nie było, pierwszy od 2 miesięcy program w nowej formie i pomógł mi w tym kalendarz. Właśnie wczoraj był bowiem 1 września i obchodziliśmy 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest to więc bardzo

0: Dobra okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my Polacy rzeczywiście uczymy się na własnych błędach. Bo jak się okazuje, to co się działo prawie 100 lat temu bardzo przypomina to, co się dzieje dzisiaj. Dlatego 2 września zaczniemy właśnie od wojny obronnej w Polsce, a właściwie od koni. Od razu zaznaczam, że uwielbiam konie. Dowód: za pierwszą pensję oficerską kupiłem sobie rożen elektryczny i buty do jazdy konnej. I pomimo, że byłem w marynarce wojennej, że jeździłem na koniach w każdej wolnej chwili, to jednak niestety to właśnie polskie przywiązanie do kawalerii było jedną z przyczyn klęski wrześniowej. Już po I wojnie światowej było wiadomo, że to pojazdy są przyszłością sił zbrojnych. Jednak nie u nas, bo nasi generałowie opóźniali jak mogli reformy polskiej armii w tej dziedzinie. Tym bardziej, że wszyscy pamiętali sukcesy kawalerii z czasów zwycięskiej wojny ze Związkiem Radzieckim w 1920 roku. I kiedy Niemcy napadli na Polskę, to nasza armia miała 11 brygad kawalerii oraz tylko jedną brygadę zmotoryzowaną pancerną. I nie ma tu znaczenia, że nasi kawalerzyści byli dobrze wyszkoleni i bili się bohatersko. W każdym starciu z czołgami prędzej czy później musieli się wycofać. Przykładem może być teoretycznie zwycięska bitwa pod Mokrą 1 września, w której Wołyńska Brygada Kawalerii przez cały dzień dzielnie broniła się przed 4. niemiecką dywizją pancerną, zadając jej ciężkie straty. Ale w nocy Polacy musieli się wycofać. Skąd w armii II Rzeczypospolitej był taki opór przed zmianami? Ponieważ nie chodziło o powolne zmiany, ale tak naprawdę o rewolucję. A na nią nie chcieli się zgodzić nasi generałowie. Duża część zresztą pochodziła z kawalerii, która zaledwie 19 lat wcześniej bardzo dobrze sprawdziła się w odparciu najazdu armii bolszewickiej, więc po co to zmieniać? Zmianom nie nadano więc odpowiedniego priorytetu, pomimo że apelowali o to młodsi polscy oficerowie, na przykład pułkownik Stanisław Maczek. Dowodził on 10. Brygadą Kawalerii Zmotoryzowanej, którą zaczęto tworzyć w 1936 roku po sygnałach polskiego wywiadu o masowym tworzeniu jednostek pancernych przez Sowietów i Niemców. Odpowiedzią naszego sztabu generalnego na te sygnały była jedna, powtarzam, jedna brygada pancerna. Jak się później okazało w czasie walk, była to zresztą jedyna polska wielka jednostka, która nie została rozbita i rozproszona oraz nie dostała się do niewoli. W zwartym zgrupowaniu, w porządku bojowym ze sztandarami przedarła się bowiem na Węgry 18 września. Ale co ma 1939 rok do 2026 roku? Na to pytanie odpowiemy sobie po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF24.

0: wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24 i do lekcji, jaką powinniśmy wynieść tak zwanej kampanii wrześniowej. Mój nauczyciel historii w liceum, nie żyjący już profesor Adaszewski, tłumaczył mi zawsze, że historyk nie zastanawia się nad tym, co by było gdyby, ale nad tym, dlaczego było tak, jak było. Ja jestem jednak wojskowym i dlatego mogę analizować, co by było, gdyby odwrócono sytuację i przeciwko Niemcom stanęło nie 11 brygad kawalerii i jedna brygada pancerno-zmotoryzowana, a odwrotnie 11 brygad pancernych i jedna brygada kawalerii. Na pewno Niemcy nie wygraliby tak szybko. Zastrzegam, ja nie twierdzę, że przed 1939 rokiem nie wprowadzano zmian do polskiej armii. Jednak twierdzę, że wprowadzano je zbyt wolno. Pamiętajmy, jedyna polska, 10 brygada kawalerii pancerno-zmotoryzowanej powstawała od 1936 roku i jeszcze we wrześniu 1939 roku nie posiadała pełnej etatowej ilości sprzętu. Przy takiej prędkości wymiana koni na czołgi w polskiej armii trwałaby do lat 70. Dokładnie takie samo podejście do zmian jest obecnie w Wojsku Polskim, jeżeli chodzi o drony i obronę antydronową. I w tym przypadku nie mogę twierdzić, że w tej dziedzinie nic się nie dzieje, ale mogę twierdzić, że dzieje się zbyt wolno. A dowodem tego była polska defilada 15 sierpnia na Wisłostradzie. Ja już porównywałem ją w terenie wojskowym do parady wojskowej w Paryżu 14 lipca, pokazując jako wzór prezydenta Macrona, który w odróżnieniu od naszych polityków nie zrobił z tej uroczystości wiecu politycznego i nie przemawiał. Teraz chciałbym naszą defiladę porównać do parady wojskowej, która odbyła się 24 sierpnia w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Defilada ta żywcem przypominała sceny z apokaliptycznych filmów fantastyczno-naukowych. Z powodu zagrożenia rosyjskimi rakietami zdecydowano bowiem, że parada odbędzie się bez udziału publiczności, a więc przy wyludnionych ulicach. Po drugie, była to pierwsza w historii parada dronów i to aż trzech rodzajów: naziemnych, powierzchnych i nawodnych. Film nakręcony w czasie tej defilady okazał się tak surrealistyczny, zaczęto podejrzewać, iż cały materiał został wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji. Jednak nie był. Na Chreszczatyku głównej alei Kijowa rzeczywiście przejechało w szyku kilkadziesiąt bezzałogowych pojazdów różnych typów. Na Dnieprze z kolei pojawiło się co najmniej cztery typy bezzałogowych łodzi nawodnych, z których jedna była uzbrojona w rakiety przeciwlotnicze, a co najmniej dwie w kontenery do wypuszczania mniejszych dronów powietrznych, czyli zaprezentowano również takie bezzałogowe mini lotniskowce. Ale to jeszcze nie koniec. Nad Kijowem pojawiły się bowiem także drony powietrzne i to kilku rodzajów. Rozpoznawcze, uderzeniowe dalekiego zasięgu dwóch typów, multikoptery bombowe trzech typów, drony matki wypuszczające w powietrzu mniejsze bezzałogowce kamikaze oraz trzy typy interceptorów, a więc dronów przechwytujących używanych do zwalczania szachidów. Znamienny był także jednoczesny przelot kilkudziesięciu kwadrokopterów kamikaze w szyku, co jest dowodem na gotowość Ukraińców do wykorzystania roju dronów. Jak to się więc ma do naszej defilady 15 sierpnia? Na to pytanie odpowiemy sobie po chwili relaksu przy dobrej muzyce i faktach o 16.30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
16: Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto.
15: Dziś prokuratura generalna poinformowała o zatrzymaniu kolejnych trzech osób. Polityczne komentarze w tej sprawie w Faktach RMF FM za pół godziny.
16: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego.
15: Inicjatorzy referendum uważają, że polityk lewicy nie powinien nadal być prezydentem miasta, ponieważ ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. Więcej warzyw i owoców, danie z warzyw strączkowych, mniej cukru, smażenia i dania wegetariańskie.
16: Mają się znaleźć w stołówkowym menu w przedszkolach i podstawówkach.
15: A co na to młodzi klienci tych stołówek?
17: Dla nas okej, no w sensie jakby lepiej dla uczniów, co nie? Więcej warzyw, owoców, więcej witamin.
18: Też. Ale macie pewnie swoje ulubione dania na stołówce.
17: Mamy. Spaghetti jak najbardziej na plus by było.
19: Na pewno paluszki rybne z jakimiś ziemniaczkami mielonymi.
18: A u ciebie jak?
19: Rosół.
18: Więcej warzyw, więcej owoców na plus?
19: No tak, mi to pasuje.
18: A to nie jest tak, że dzieci nie lubią warzyw i owoców?
19: Nie, no ja lubię.
16: uczniów z Olsztyna przepytał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
15: Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Na początek Wenecja. Tam rusza dziś słynny festiwal filmowy. Tak. Jaki jest? Będzie film otwarcia?
0: To Ink, oparta na faktach opowieść o przejęciu dziennika The Sun, które dało początek współczesnym, bezwzględnym tabloidom. No, to najnowszy film laureata Oscara Danego Boyla, reżysera takich filmów jak Trainspotting czy Slumdog, Milioner z ulicy. Grają w nim Jack O'Connell, Guy Pearce i Claire Foy. Film w Wenecji będzie rywalizował o Złotego Lwa. W konkursie głównym laureatów poznamy 12 września. Polski rynek nagrań nadal rośnie, tak wynika z opublikowanego właśnie półrocznego raportu Związku Producentów Audio-Wideo.
14: Co jest ciekawe, to w minionym półroczu słuchacze bardzo chętnie sięgali po płyty winylowe, które wzrosły rok do roku o ponad 46% i stanowią już winyle prawie identyczną część rynku jak płyty CD.
0: Mówi Anna Cejnowa ze SPAW. Polska muzyka dominuje w streamingu. Tam najpopularniejszy jest album Latarnie wszędzie dawno zgasły. Tako Hemingwaya. Lubicie polską wersję The Office? W biurze Kropliczanki pojawiła się nowa postać. To ekscentryczny Robert, którego gra Michał Sikorski. Premiera 6. sezonu serialu jesienią. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Chawrylenia zapraszam. Zaczynamy od podsumowania wakacji dolnośląskiego Wopru. Za ratownikami ciężki okres. W trakcie tegorocznego lata na Dolnym Śląsku utonęło 9 osób. Woprowcy odnotowali także o wiele więcej zgłoszeń niż przed rokiem. Grzechy pozostają te same. Prym nadal wiodą alkohol i brawura. Jednak Krzysztof Skrzyniarz z dolnośląskiego Wopru w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską podkreśla, że coraz częściej to też złe decyzje, próba uratowania kogoś innego, ale też problemy zdrowotne.
21: Takie typowe, czyli ktoś padł do wody, ktoś potrzebuje pomocy, wywrócona jednostka, ale zdarzały się też zdarzenia bardzo nietypowe.
22: Co to znaczy zdarzenia bardzo nietypowe?
21: Na przykład sytuacje już z wypadkami śmiertelnymi. Młodzi ludzie wypłynęli słupami na dużym akwenie ponad kilometr od brzegu. Okazało się, że warunki atmosferyczne nie pozwalały na powrót. Nietypowe było to, że mimo, że bardzo szybko była wezwana pomoc, dwie osoby niestety kilkaset metrów od brzegu nie poradziły sobie. Zdarzało nam się wielokrotnie, ale w tym roku to jest nagminne, że osoby, które korzystają z sprzętu pływającego, nie zakładają kamizelek ratunkowych na siebie.
20: Dodajmy, że od początku roku Dolnośląski Wopr przyjął już ponad 400 zgłoszeń. Dla porównania przez cały ubiegły rok takich zgłoszeń było 350. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław mamy teraz dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że ogromna część wrocławskich dzieci nie potrafi podskoczyć na dwóch nogach, a przewrotów w przód nie zrobi jeszcze więcej małych wrocławian? Efektem takich braków gimnastycznych jest mała sprawność i większa podatność na kontuzję. Tu z pomocą przychodzi mały wrocławski akrobata, program miejski opracowany przez Agnieszkę Rauk-Kubacką, trenerkę akrobatyki sportowej i jej męża Rafała Kubackiego, naszego znakomitego judokę i wykładowcę Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
23: Po pierwsze, będziemy chcieli się zwrócić do rodziców o określenie preferencji żywnościowych dzieciaków, czyli co jedzą, jak często jedzą, jakie produkty preferują. Druga grupa to na samym początku, we wrześniu, chcielibyśmy określić stan wyjściowy dzieci, czyli za pomocą odpowiednich testów ogólnej sprawności fizycznej pokazać ich potencjał wyjściowy. Trzeci element, które wprowadzamy, chcielibyśmy, żeby rodzice uzyskali, jakie są wady postawy dzieci, czy one w ogóle są, czy ich nie ma.
20: Całej rozmowy będziecie mogli posłuchać w programie Wrocławski Wieczór RMF 24 Wrocław po godzinie 21. Gospodarzem programu jest Maciej Sas. Zapraszamy. Czas na fakty kulturalne w RMF 24 Wrocław. Edyp Król Sofoklesa w reżyserii palestyńsko-amerykańskiej reżyserki Zainy Dany oraz Mickiewiczowskie Dziady część druga w reżyserii Aleksandry Popławskiej to niektóre z premier nowego sezonu artystycznego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ale tak naprawdę prawdziwym wydarzeniem nowego sezonu artystycznego w Teatrze Polskim ma być otwarcie po kilkuletnim remoncie dużej sceny. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku, ale pierwsze spektakle będzie można zobaczyć tam wiosną przyszłego.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i zastanowię się teraz z wami, co takiego było na paradzie wojskowej w Kijowie 24 sierpnia, a czego nie było 10 dni wcześniej na paradzie wojskowej w Warszawie. Porównując te dwie imprezy, oprę się tylko na dronach lądowych. Polskie wojsko pokazało na Wisłostradzie jedynie dwa roboty naziemne typu Kuna, jednak transportowane na przyczepach samochodowych. Są to stosunkowo ciężkie pojazdy gąsienicowe i były prezentowane w wersji uzbrojonej z karabinami maszynowymi. Ukraińcy z kolei pokazali kilkadziesiąt takich bezzałogowych pojazdów i to w ruchu, kołowych i gąsienicowych, w wersjach przygotowanych do wykonywania misji rozpoznawczych, logistycznych, ewakuacyjnych oraz bojowych, uzbrojonych nie tylko w karabiny maszynowe, ale również w przeciwpancerne pociski kierowane. Taka różnorodność jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje na ukraińskim froncie. Ukraińcy planują bowiem wprowadzenie w 2026 roku co najmniej 50 tysięcy dronów lądowych, a więc czterokrotnie więcej niż w 2025 roku, co i tak wtedy wydawało się ogromną ilością. Skąd takie zapotrzebowanie? Po prostu takie bezzałogowe pojazdy, określane na Ukrainie skrótem NRK, naziemne i robotyzowane kompleksy, są wykorzystywane praktycznie wszędzie. Oczywiście one również mogą zostać zniszczone lub utknąć w trudnym terenie, jednak obecnie jest to najbardziej bezpieczny środek transportu zaopatrzenia dla żołnierzy działających w tak zwanej strefie śmierci, w pełni kontrolowanej przez drony powietrzne. Tam samochody po prostu nie wjadą. A te strefy mają nawet kilkanaście kilometrów szerokości. I na taką odległość przenieść zaopatrzenie na plecach jest bardzo trudno i niebezpiecznie. Na froncie Ukraińcy już teraz tworzą więc strukturalne pododdziały wyposażone w drony naziemne. I to już nie tylko plutony i kompanie, ale również bataliony. Ukraińskie dowództwo potrzebowało na to tylko 3 lata. Ta rewolucja dronowa zaczęła się bowiem w lipcu 2023 roku, kiedy ukraińskie Ministerstwo Obrony określiło 3 główne priorytety rozwoju naziemnych platform bezzałogowych, nastawiając się na bezzałogowe platformy logistyczne, bezzałogowe platformy bojowe uzbrojone oraz stacjonarne moduły ogniowe, zdalnie obsługiwane przez operatorów do długotrwałej obrony wysuniętych pozycji bez narażania ludzi. Już rok później powstały na Ukrainie pierwsze samodzielne kompanie dronów lądowych i zaczęto działać zgodnie z zasadą: giną drony, a nie giną ludzie. Najszybciej wprowadzane są drony logistyczne, w czym pomaga fakt, że są one najtańsze. Takie proste pojazdy na 4 kołach można już kupić za równowartość 30-40 tysięcy złotych. A efekt? We wrześniu 2025 roku tylko jeden dron Termit wykonał w strefie śmierci 16 misji logistycznych w miesiąc, przejeżdżając w sumie ponad 300 km i transportując 2,5 tony ładunku. Standardem staje się również transport zaopatrzenia dronami powietrznymi. Jeden multikopter Baba Yaga może bowiem dostarczyć 10 kg zapasów. Ukraińcy zresztą już wypracowali nową taktykę działania, w której operatorzy dronów powietrznych i naziemnych ściśle ze sobą współpracują. A jak to konkretnie działa na froncie? Widać było 2 tygodnie temu w osadzie Wiszneve w obwodzie Dniepropetrowskim, gdzie 3 Ukraińców broniło się przed ponad 40 Rosjanami. Jednak jak się skończyło to nierówne starcie, opowiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy 3-warstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.

Środowe popołudnie wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać o skuteczności dronów lądowych. Zacznijmy od przypomnienia, że Wiszneve to niewielka osada ukraińska, znajdująca się obecnie około 15 kilometrów od linii styku wojsk. Rosjanie nie mogli jej zdobyć z powodu broniącej jej strefy śmierci, kontrolowanej przez ukraińskie drony. Jednak dwa tygodnie temu spróbowali wykorzystać gęstą mgłę, przerzucając do Wiszneve samochodami ponad 40 swoich żołnierzy. Chcieli w ten sposób zdobyć posterunek Poliak, broniony tam tylko przez trzech Ukraińców. Posterunek ten znajdował się w budynku otoczonym wysokim blaszanym płotem, który teoretycznie utrudniał obserwację obu stronom. W rzeczywistości Ukraińcy byli wspierani przez małego, ukrytego niedaleko drona naziemnego, który był tak przestawiany, by można było śledzić jego kamerą całą sytuację i przekazywać informacje, w którym miejscu grupują się Rosjanie i gdzie zaatakują. Ukraińscy obrońcy, nie widząc celów, strzelali więc przez płot, korygowani z drona, trafiając co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy. Później nadleciał dron bombowy Vampir, taki duży multikopter. Z powodów mgły on również nie widział tego, co się dzieje na ziemi. Jednak dzięki kamerze na robocie zrzucił bombę dokładnie w grupę Rosjan, szykujących się do szturmu, eliminując kolejnych siedmiu rosyjskich żołnierzy. Dodatkowo, po około 30 minutach starcia mgła się rozrzedziła na tyle, że do walki mogły wkroczyć ukraińskie drony FPV, czekające już w powietrzu na sygnał do ataku. Rozpoczęło się prawdziwe polowanie na rosyjskich żołnierzy, których eliminowano jeden po drugim, wiedząc z robota naziemnego, gdzie się znajdują. W tej walce Ukraińcy nie stracili żadnego żołnierza, a Rosjanie ponad 40 i co najważniejsze, pozycja została utrzymana. To podam jeszcze jeden przykład złożonej operacji z wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Udana ewakuacja trzech rannych Ukraińców ze strefy śmierci za pomocą drona ewakuacyjnego Ardal. W operacji tej wzięło udział aż 50 specjalistów walki elektronicznej i operatorów dronów. By odciągnąć uwagę przeciwnika od samej ewakuacji, Ukraińcy zintensyfikowali bowiem ataki w innych miejscach i osłaniali z powietrza pojazd z rannymi. Te wybrane z wielu dwie operacje są dowodem na to, że drony już na stałe weszły do sztuki wojennej, zmieniając zarówno organizację wojsk, jak i ich taktykę działania. I trzeba te drony wprowadzać masowo. Niestety w Polsce takiej masowości jak na razie nie widać, a zmiany odbywają się niezwykle wolno. Przykładowo, program pilotażowy, tak zwany Model 44, który ma określić nową strukturę pododdziału wojsk lądowych, wprowadzono tylko w dwóch batalionach i ma on trwać ponad rok od lipca 2025 roku do tej jesieni. Program ten już oceniono pozytywnie i trwają analizy na temat kolejności wdrażania takiego modelu w innych jednostkach. Dwa drony naziemne Kuna przewiezione na lawetach po Wisłostradzie nie pokazują jednak, by tego rodzaju zmiany uznano w wojskach lądowych za priorytet. W podobny sposób podchodzono do wymiany brygad kawalerii na brygady pancerno-motorowe w II Rzeczpospolitej. Wtedy nie zdążyliśmy. Teraz jest szansa, by zdążyć, tylko trzeba zmienić priorytety. To tyle o polskim wojsku. I teraz porozmawiamy o wpływie polityków na nasze bezpieczeństwo. Będzie więc bomby atomowej w Polsce, jeziorze Ontario, Sandrze Bullock i Johnie Lennonie, ale to dopiero po faktach. RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po relaksie z dobrą muzyką. Bądźcie blisko.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: W całej tej niebezpiecznej sytuacji i złej sytuacji, że z prywatnej firmy wykradziono dane i to bardzo dużą paczkę danych, jedno jest pozytywne, że wygląda na to, że mamy do czynienia z tak zwanymi białymi kapeluszami, czyli szarymi kapeluszami.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
21: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie.
22: Nie będzie faktów?
21: Sam wybiera swój pierwszy plecak.
23: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
24: Po reklamie.
22: Słuchacie Radia RMF24, jest już 17. Na fakty RMF FM zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
25: Na początek nowe informacje w sprawie zabójstwa w Kędzierzynie Koźlu.
26: 19-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy.
25: Ważne informacje dla kierowców.
26: Zablokowana Zakopianka, Krajowa 19. Na Podkarpaciu są też problemy na Opolskiej A4.
25: Potem polityczne echa w związku z aferą Zonda Krypto.
26: Koalicja rządząca i prawica przerzucają się odpowiedzialnością.
25: A na koniec wirtualny świat wspierający leczenie. Zarzut zabójstwa 49-letniej kobiety usłyszał Jakub L., 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu.
26: W prokuraturze okręgowej w Opolu trwa przesłuchanie podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do winy.
25: Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek-Aniu. To nie jedyny zarzut, jaki przedstawił prokurator.
0: Tak, Jakub L. jest podejrzany także o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu na początku lipca. Poszkodowany wciąż jest w szpitalu. Z ustaleń śledczych wynika, że w obu przypadkach 19-latek atakował przypadkowe osoby, uderzając je młotkiem w głowę. Motywy jego działania nie są jasne.
1: Postawa podejrzanego i padające treści w jego wyjaśnieniach wskazują, że konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówił Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Śledczy zamierzają skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka.
25: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S19 w Stobiernej na Podkarpaciu.
26: Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Pożar samochodu osobowego na A4 w rejonie Gogolina w Opolskiem.
25: Zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia. Nieprzejezdna jest Zakopianka w Mogilanach.
26: Na pasach w stronę Krakowa zepsuł się autobus na jezdnie, wyciekł olej. Uważajcie.
25: Dla jednych to afera koalicji, dla innych afera prawicy.
26: Tak kolejne doniesienia o zatrzymaniach w aferze Zonda Krypto komentują politycy.
25: W Faktach łączymy się z sejmowym studiem RMF FM, gdzie jest reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Witamy.
26: Kacprze, co jeszcze usłyszałeś o kolejnych zatrzymaniach w sprawie giełdy kryptowalut?
2: Rządzący podkreślają, że Przemysław Kral spotykał się z politykami prawicy i to opozycja musi obawiać się kolejnych informacji w sprawie afery.
3: Prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy. Brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
2: Tak mówi Tomasz Trela z Lewicy. Z kolei Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że wątki związane z Zonda Krypto powinna wyjaśnić Komisja Zaufania Publicznego, o którą wnioskuje jego ugrupowanie.
9: W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie.
2: Rządzący mówią nie zarówno Komisji proponowanej przez PiS, jak i Mateusza Morawieckiego. Jak mówią, sprawę dogłębnie wyjaśni prokuratura.
26: Czy afera Zonda Krypto zaszkodzi prawicy?
25: Czy Sejm poprze kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
26: W imieniu Piotra Salaka zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
25: Za godzinę naszym gościem będzie Marcin Chorała z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
18: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
26: W dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM mówimy o terapiach niestandardowych w medycynie, tych nowatorskich metodach wspierających tradycyjne leczenie.
25: Fizjoterapeuci z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie w pracy z pacjentami wykorzystują m.in. technologię VR.
24: Wykorzystujemy tutaj gogle VR-owskie, przenosimy pacjenta w inny świat, dajemy mu szansę zrywania jabłek z drzewa, dajemy mu szansę znalezienia się w kosmosie. Stawiamy go na różnego typu robotach, które za niego chodzą i przybliżają tą możliwość samodzielnego przemieszczania się, poruszania. Zastępujemy albo uzupełniamy pracę ręki.
26: Wylicza Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
25: Polecamy Wam portal rmf24.pl. Piszemy tam także o innych terapiach, jak dogoterapia, muzykoterapia czy hortiterapia.
26: A my słyszymy się o 17.30.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Dzisiejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami i temperaturą na poziomie 16 stopni Celsjusza. Po południu chmur jeszcze przybędzie, a na termometrach zobaczycie maksymalnie 23 kreskę. Synoptycy nie przewidują na czwartek opadów deszczu ani mocnego wiatru.
29: Radio RMF 24.
22: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym wyjaśnimy teraz, jak politycy swoimi często irracjonalnymi wypowiedziami gmatwają nam życie.

0: jutra.
1: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense 24 i będę z wami do godziny 18. Zgodnie z zapowiedzią, po faktach, porozmawiamy teraz, jak słowa polityków mocno wpływają na nasze bezpieczeństwo. Zacznijmy od wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego, który w rozmowie z dziennikarzami w kwaterze głównej NATO w Brukseli 27 sierpnia 2026 roku stwierdził dokładnie tak. Cytuję. Chciałbym to powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim

0: swoim terytorium. O ocenę tej wypowiedzi poprosiłem doktora Jacka Raubo, eksperta w zakresie bezpieczeństwa i obronności z Defense 24 i z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jacek, witam Cię w Radiu RMF 24.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie i dziękuję za zaproszenie.
0: Jacek, czy Twoim zdaniem minister Zalewski wyraził opinię rządu, mówiąc o braku zgody na obecność głowic nuklearnych w Polsce, czy też po prostu swoją?
1: Znaczy, przede wszystkim dzisiaj musimy zacząć od tej jednej podstawowej rzeczy. Domena informacyjno-kognitywna i przede wszystkim wszystkie komunikaty wysyłane nie tylko przez polityków, ale również przez na przykład twórców opinii, tych animatorów na przykład dyskusji o bezpieczeństwie i obronności, one nigdy nie są w próżni, one zawsze będą analizowane, tym bardziej jeżeli chodzi o kwestie decydentów i tutaj niezależnie od tego, czy zgadzamy się z kwestiami działań, z użyciem tak naprawdę ostrzeżenia jądrowego, czy też nie, no należy odbierać to jako pewien problem dla naszej polityki na całej flance wschodniej. No ja chciałbym widzieć przede wszystkim, i to jest oczywiście moja osobista tutaj ocena, na pewno nie pewność strategiczną po stronie naszego jednego na dzień dzisiejszy potencjalnego przeciwnika, czyli Federacji Rosyjskiej. Zauważmy, że Federacja Rosyjska używa karty jądrowej już od wielu lat, strasząc wszystkich bardzo często właśnie tymi kwestiami przesunięcia broni jądrowej, a nawet i użycia broni jądrowej. Ja uważam, że żadne państwo natowskie dzisiaj nie powinno jasno i czytelnie wskazywać, że będzie w jakiś stopniu ograniczało, czy też no, tutaj wiązało sobie pewnym stwierdzeniem ręce, jeżeli chodzi o zdolności do odstraszenia jądrowego, no bo to jest po prostu rzeczywistość obecna. No i liczę na to, że to był po prostu błąd, który powinien no, być wyciągnięty jako, bym powiedział, element lessons learned, czyli w takiej nomenklaturze natowskiej, takiej lekcji, którą wprowadzamy do systemu komunikowania się. Ja w ogóle uważam, że tutaj już kończąc to może przydługą ocenę, że dużym problemem dzisiaj jest osłona informacyjna nie tylko samego wojska, ale i również państwa właśnie w wymiarze komunikacji strategicznej.
0: No tak, Jacek, ale wiesz o tym dobrze, że ta deklaracja została usłyszana na świecie i w Rosji. Czy to nam trochę przeszkodzi i to nam trochę będzie przeszkadzało w przyszłości?
1: Znaczy w przyszłości uważam, że zarówno nasze działania z partnerami, sojusznikami w NATO, ale też i te bilateralne relacje, czy to ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO Nuclear Sharingu, czy kwestii związanych z nowymi koncepcjami, które są dopiero budowane w relacjach z Republiką Francuską, one będą kontynuowane niezależnie od tego typu wypowiedzi. Ja uważam, że jest to pewien problem, który będzie, jakby to powiedzieć, gdzieś tam oscylował na przykład w radykalizowaniu przez stronę rosyjską narracji albo budowaniu tych narracji, które mają w nas uderzyć. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest lessons learned, czyli lekcja, z której musimy gdzieś tam przeanalizować i wyciągnąć konkretne, praktyczne wnioski, jak usprawnić przekazy, no i też budować wśród polityków pewną zdolność do rozumienia, jeżeli chodzi o kwestie każdego słowa i też wycofywania się z bardzo ostrych narracji. No bo zwróćmy uwagę, że nikt by nie zwrócił uwagi, gdybyśmy mieli komentarz polegający na tym, że no tutaj pan wiceminister mówi, że bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze i rozpatrujemy je z naszymi partnerami natowskimi, nie wykluczając niczego, no to można uciec od pewnej odpowiedzi. Aczkolwiek warto Jacek, też zwrócić uwagę...
0: Jednym zdaniem, powiedz tak naprawdę, czy twoim zdaniem minister powinien wygłaszać takie opinie w odniesieniu do dziennikarzy. Nie mówię o NATO, w odniesieniu do dziennikarzy.
1: To już jest decyzja polityczna osoby, która spełni funkcję polityczną. Dla mnie na pewno każda wypowiedź, tak jak powiedzieliśmy, niezależnie czy to jest polityk, czy oficer, czy ktoś, kto reprezentuje tylko i wyłącznie na przykład przestrzeń analityczną, no każda taka wypowiedź jest analizowana i może być wykorzystana przeciwko nam, a może być wykorzystana też w naszej strategii odstraszania i obrony również w domenie informacyjno-kognitywnej.
0: Tu na chwilę przerywamy, by do rozmowy z naszym gościem, doktorem Jackiem Raubo, wrócić po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko!

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24, w którym z naszym gościem, doktorem Jackiem Raubo, rozmawiamy o deklaracji Ministerstwa Obrony Narodowej, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Jacek, jak w takim razie może wyglądać udział Polski w nuclear sharing, skoro nie zgadzamy się na składowanie głowic?
1: Przede wszystkim NATO Nuclear Sharing jest bardzo mocno systemowy, dlatego że mamy do czynienia przede wszystkim z użyciem bomb grawitacyjnych B-61. To są takie bomby, które muszą, mówiąc umownie, spaść na konkretny cel, a więc mówimy o dużej operacji powietrznej w przypadku używania bomb grawitacyjnych, czyli samoloty, które przenoszą, muszą być eskortowane, muszą być tankowane, muszą być też zaopatrywane danymi, które wojskowi określają jako te dane ISTAR, czyli wywiadowcze, z rozpoznania, z prowadzenia również targetowania, czyli ustalania celów. Tutaj jest naprawdę bardzo duże spektrum możliwego uczestnictwa w tych działaniach, jeżeli chodzi o zgrywanie się sił powietrznych, ale też innych zasobów. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Składowanie, czy też w ogóle nawet na przykład, nie wiem, chwilowe bazowanie systemów w ramach nuklearnych sharingu, ono obejmuje zapewnienie stronie amerykańskiej tego komfortu, bo bazy nie należą i w ogóle te ładunki, obalmy pewien mit, one nie przechodzą pod własność i pełną tutaj zdolność decydowania strony przyjmującej. To nie jest tak, że Turcja z racji tego, że ładunki się znajdują w bazie Incirlik, jest państwem posiadającym broń jądrową, tak samo państwo Beneluxu.
0: Jacek, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale słuchaj, ale u nas są przecież plany, żeby przerabiać polskie samoloty właśnie do F-35, do przenoszenia bomb atomowych B-61-12. To w takim razie po co je przerabiać, jeżeli my nie będziemy mieli możliwości pobrania na przykład takich bomb na przykład na terenie Polski?
1: Znaczy, na pewno trzeba pamiętać, że zasób samolotów podwójnego przeznaczenia, tych BCA-ów w ramach NATO, to jest jeden z największych atutów Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że przeciwnik nie jest w stanie pierwszym uderzeniem zupełnie zniszczyć tych zasobów statków powietrznych, które są potencjalnymi nosicielami, więc ja bym to podkreślił, że posiadanie tego typu maszyn w naszych zasobach jest dużym atutem w perspektywie natowskiego odstraszania. Ja też jestem dość mocno ostrożny w tym, co tutaj zostało wskazane, czyli że Polska ma taką, a nie inną postawę względem tego. Poczekajmy. Wydaje mi się, że tutaj ta praca w przestrzeniach sojuszniczych, ona jest bardzo konstruktywna. I też nie kierowałbym się tą jedną dyskusją wokół emocji związanych z jedną wypowiedzią. Uważam, że bardzo wiele rzeczy powinno zostać w zakresie odstraszania jądrowego w cieniu. I też wracam do tego punktu wyjścia, czyli do tej niepewności strategicznej po stronie przeciwnika, po stronie Federacji Rosyjskiej, tak aby ona nie była w stanie zrozumieć w pełni naszych możliwości, a sygnalizowanie Rosji powinno się odbywać na naszych zasadach.
0: Jacek, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dzięki ślicznie.
0: Pozdrawiam. Rozmawialiśmy z doktorem Jackiem Raubą, ekspertem w zakresie bezpieczeństwa i obronności z Defense24 i z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wyjaśnił nam, jak ostrożnie powinno się mówić o broni atomowej na terenie Polski. A teraz wrócimy do drugiego polityka, który również nieźle namieszał, wciągając do wojny geografię. Jednak o tym, jak jezioro Ontario zostało wykorzystane do wszczęcia wojny na słowa, opowiem dopiero po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: To Radio RMF 24, jest 17.30, pora na fakty RMF FM.
1: Kolizja busa z autem osobowym w Warszawie na trasie S8.
2: Są utrudnienia w rejonie węzła Powązkowska. I jeszcze jedna ważna informacja dla mieszkańców stolicy.
1: Służby zamknęły ulicę Żupniczą na Pradze Południe.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, strażnicy miejscy odnaleźli na jednej z ławek kilka pozostawionych paczek.
1: Teren wokół znaleziska został ogrodzony. Służby ustalają, czy pakunek może być niebezpieczny.
2: Dużo mówimy dziś o nowych wytycznych dotyczących stołówek szkolnych.
1: Co najmniej raz w tygodniu mają być podawane potrawy z roślin strączkowych.
3: I oto naukowcy z Politechniki w Zurychu chwalą się, że opracowali technologię, która sprawi, że te potrawy będą smaczniejsze.
2: Grzegorz Jesiński przynosi te informacje.
3: Dzień
2: witamy.
3: Dobry.
2: To o co konkretnie chodzi?
3: Chodzi o nadanie produktom z grochu, fasoli czy soczewicy zupełnie nowej, atrakcyjnej, włóknistej struktury, przypominającej mięso lub ryby.
1: Jak to się robi?
3: Namacza się wybrane rośliny strączkowe w wodzie, potem dokładnie miksuje, tę masę podgrzewa przez 30 minut w temperaturze 90 stopni, co powoduje żelowanie skrobi i innych składników. Kolejny etap to zamrażanie żelu w specjalnej formie, izolowanej ze wszystkich stron, poza jedną. Dzięki temu lód zaczyna formować się równolegle od nieizolowanej strony do wnętrza masy. W miarę wzrostu kryształków lodu masa roślinna tworzy cienkie, równoległe warstwy, które po rozmrożeniu pozostają nienaruszone. Nie do końca potrafię sobie to wyobrazić, ale podobno niebo w gębie.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, najczęstsza pensja w Polsce to dzisiaj 7,5 tysiąca złotych brutto, a jeżeli odejmiemy podatki, to okaże się, że w Polsce najczęściej na rękę zarabia się 5,5 tysiąca złotych. Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj dane dotyczące mediany wynagrodzeń, czyli lepszej metody wyliczania naszych pensji. To są dane dokładniejsze niż te comiesięczne dotyczące średniej pensji, no bo średnia bywa wprowadzająca w błąd. Najnowsze wyliczenia GUS pokazują coś jeszcze, pokazują, że w ciągu roku pensje wzrosły w Polsce o 7,5%. No ale te podwyżki niestety nie rekompensują wystarczająco rosnących kosztów życia, a zwłaszcza rosnących cen paliw. Dzisiaj znowu mamy bardzo szybko drożejącą ropę na światowych rynkach, a to jest efektem nasilenia amerykańskich bombardowań Iranu i zapowiedzi odwetowych ze strony Teheranu. Będziemy prowadzić naszą zdecydowaną kontrofensywę przeciwko Amerykanom tak długo, aż pożałują swoich zbrodni. Tak zapowiada rzecznik irańskiego wojska Ebrahim Zolfakari. I nawet jeżeli to są tylko słowa, to one mają przełożenie na rynek. Paliwa drożeją, ropa drożeje, no i waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5 zł i 5 groszy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Daniel Chawryleń, witam ponownie i teraz garść popołudniowych faktów z Wrocławia. Na początek wstrząsające zarzuty dla 19-latka z Dolnego Śląska. Jak już wiecie z anteny RMF 24 Wrocław, młody mężczyzna jest podejrzany o czyny pedofilskie. Ofiarami miały być dziewczynki poniżej 10 roku życia. Szczegóły w tej sprawie zebrała Martyna Czerwińska.
7: Na wniosek prokuratury rejonowej sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. W jaki sposób miał skrzywdzić dziewczynki, policja nie ujawnia ze względu na ich dobro, ale jak ustaliłam, 19-latek przyznał się do winy.
8: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, za co grozić może kara pozbawienia wolności do lat 15.
7: Powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do tej pory 19-latek nie był karany ani znany policji.
9: Tym żyje Wrocław.
6: To popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat i teraz alarmujące dane dotyczące wypalenia zawodowego. Okazuje się, że mogą na nie cierpieć nie tylko dorośli, ale już nawet uczniowie szkoły podstawowej i że to wcale nierzadki problem w tej grupie. Z codziennych obserwacji Anny Krzyszowskiej-Kamińskiej, lekarki rodzinnej z Wrocławia, wynika, że dzieci poza nauką w szkole są często obarczane zbyt licznymi zajęciami dodatkowymi. Zbiera się tego nierzadko ponad 40 godzin ciężkiej pracy w tygodniu. Pani doktor podpowiada, że warto z części takich zajęć zrezygnować, zaopiekować i dać dziecku coś innego w zamian.
10: Dziecko potrzebuje też mieć czas, żeby się ponudzić. Wszystkie poradniki dla dorosłych mówią: znajdź czas dla siebie, usiądź, zaparz sobie herbaty i nie rób nic. I dzieciom tak samo. Potrzebujemy, żeby mogły się ponudzić, żeby były kreatywne w przyszłości, żeby potrafiły wymyślać sobie zabawę, żeby potrafiły w ogóle zobaczyć i poznawać świat też po swojemu. Dzieci są ciekawe z natury. Jak my wszystko im wkładamy od razu do ręki i dajemy wszystko gotowe, całą wiedzę, to one przestają być kreatywne, one nie szukają.
6: Warto posłuchać całej rozmowy Macieja Sasa z Anną Krzyszowską-Kamińską, lekarką rodzinną z wrocławskiego Ołtaszyna. Zapraszamy na nią w programie Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław po godzinie 21. Zachęcamy Was też do przesyłania jeszcze większej ilości zdjęć naszych plakatów i billboardów, jakie pojawiły się na terenie Wrocławia, ale to nie tylko to, bo RMF 24 Wrocław pojawia się też na ekranach tramwajów i autobusów. Jeżeli je zauważycie, to śmiało zróbcie fotkę swoim smartfonem i prześlijcie ją do nas z oznaczeniem miejsca wykonania fotografii. Mail do nas to wrocław@rmf24.pl, a warto, bo te najciekawsze, najbardziej oryginalne i nietuzinkowe zdjęcia nagrodzimy naszymi radiowymi gadżetami. I tą zachętą kończymy to popołudniowe wydanie faktów w RMF 24 Wrocław. Kolejne już za niecałą godzinę, a Wy bądźcie z nami.

To jest teren wojskowy Radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense 24 i opowiem wam teraz o nowej wojnie wywołanej przez Donalda Trumpa na nazwy. Prezydent USA podpisał w świetle kamer 28 sierpnia tego roku dekret o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Zapewne się dziwicie, dlaczego mówię w terenie wojskowym właśnie o takiej zmianie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ wojny nie zaczynają się od wysyłania czołgów, ale od słów polityków. Bo to właśnie politycy dla własnych korzyści swoimi wypowiedziami często skłócają ludzi, zamiast ich jednoczyć. I Donald Trump właśnie to robi, dokładając do wywołanych przez siebie wojen militarnych, w których giną ludzie, w tym Amerykanie. Wojen handlowych i celnych, w których ludzie biednieją, w tym Amerykanie. Wojnę na nazwy, w której zdumieni ludzie po prostu głupieją. A osiągnięty efekt? Myślę, że nie ma w tej chwili w Kanadzie bardziej nielubianego i wyśmiewanego polityka niż Donald Trump. No może amerykański prezydent ma gorszą prasę jedynie w Danii i na Grenlandii. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dla Trumpa nie miało tu znaczenia, że nazwa Ontario wywodzi się bezpośrednio z języka indiańskiego plemienia Wendatów, czyli Huronów, oznaczając po prostu jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie. Nic dla niego również nie znaczy, że nazwa ta pojawiła się na mapach podróżników już w 1688 roku, a więc prawie 100 lat przed amerykańską deklaracją niepodległości. Donald Trump to zignorował, chcąc w dziecinny sposób upokorzyć Kanadyjczyków. Jeszcze bardziej pogłębił tym samym trwający już konflikt z Kanadą, zamiast próbować go zażegnać. Co ciekawe, nie jest to pierwsze uderzenie geograficznymi nazwami Donalda Trumpa w swojego sąsiada. Już w styczniu 2025 roku w podobny sposób chciał bowiem również upokorzyć Meksyk, zmieniając nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Jak na razie jedynym państwem, które tę zmianę uwzględniło, są Stany Zjednoczone. No i jest ona widoczna w Google Maps, chociaż w nawiasie i pod napisem Zatoka Meksykańska. Ale to nie koniec geograficznych odkryć Białego Domu. Razem z Zatoką Meksykańską prezydent Trump w 2025 roku zmienił również nazwę najwyższego szczytu Ameryki Północnej z Denali na McKinley. Zakpił w ten sposób z rdzennej ludności Alaski, która w 2015 roku wywalczyła u Baracka Obamy powrót do nazwy mającej dla nich znaczenie kulturowe i historyczne. Co ciekawe, w tym przypadku Donald Trump mógł to zrobić, ponieważ góra Denali leży tylko w Stanach.

0: Stanach Zjednoczonych. Zatoka Meksykańska i jezioro Ontario już nie. Jednak czy na tym pomysły Donalda Trumpa się zakończą? Na to pytanie odpowiemy sobie po krótkiej przerwie spędzonej przy nowej porcji dobrej muzyki. Bądźcie blisko, bo będzie też o złotej rybce.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Po reklamie.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24, w którym zastanowimy się, co jeszcze Donald Trump może zmienić na mapach i w szafie, by uczynić Amerykę wielką. Na początku chciałbym się usprawiedliwić. Ja oczywiście wiem z historii, że tego rodzaju złośliwe działania, jakie Trump wykonuje w odniesieniu do Kanady, mogą być naprawdę niebezpieczne. Więc nie powinienem się z nich śmiać, ale wybaczcie, nie potrafię. A ponieważ jestem wcale nie mniej pomysłowy niż Donald Trump, to proponuję, by Biały Dom zajął się jeszcze zmianą nazwy cieśniny Beringa na cieśninę amerykańską. Vitus Bering był przecież z pochodzenia Duńczykiem i służył w rosyjskiej marynarce wojennej. Fe! Trzeba też coś zrobić z Florydą. Po hiszpańsku zimę kwiatów, której nazwę wymyślił podróżnik Juan de León. W 1513 roku de León był też przecież Hiszpanem. Fe! Ale Donald Trump nie lubi też Francuzów. Zagrożona jest więc jeszcze chociażby Luizjana, czyli ziemia Ludwika, od imienia francuskiego króla. Francuz? Fe! Ja proponuję zamiast Luizjany Donaldianę. To może pójdźmy dalej i zmieńmy nie tylko nazwy geograficzne. Myślę, że przy swoim podejściu Donald Trump powinien przestać chodzić w piżamie, bo ta nazwa wywodzi się z języka perskiego, czyli z obecnego Iranu. Tfu! Irańskie są również określenia szachmat i jaśmin. Donald Trump będzie więc miał czym się wykazać, tym bardziej, że zbliżają się wybory połówkowe do kongresu 3 listopada. Przypominam, że Amerykanie wybierają wtedy 435 przedstawicieli Izby Reprezentantów oraz 1/3 składu Senatu. Jeżeli demokraci po tych wyborach zaczną kontrolować kongres, to Trumpowi może być o wiele trudniej realizować swoje pomysły. Zobaczymy więc, jak na notowania w tych wyborach wpłynie wojna w Iranie i brak pokojowej Nagrody Nobla, rosnące ceny benzyny, a zamiast tego sala balowa w Białym Domu, teraz Ontario, a być może już niedługo Luizjana i piżama. Niestety, Donald Trump nie jest wyjątkiem. Również nasi politycy i wojskowi często stawiają sobie cele, zapominając o tym, co powinno być najważniejsze. Widać to było niedawno w telewizyjnym wywiadzie z jednym z polskich generałów odpowiadających za reformę naszego systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Dziennikarka prowadząca wywiad zapytała go przewrotnie, o co poprosiłby złotą rybkę, gdyby pojawiła się przed nim nagle w małym akwarium. Nasz generał odpowiedział, że poprosiłby, aby wszystkie planowane przez niego reformy zakończyły się sukcesem. Mnie zdumiała to odpowiedź, bo gdybym ja miał możliwość przedstawienia jednej prośby złotej rybce, to poprosiłbym o to samo, o co poprosiła Sandra Bullock w filmie Miss Agent, czyli o pokój na świecie. Niestety, politycy nie zawsze potrafią wybrać najprostsze i najlepsze rozwiązania. I nie twierdzę, że Donald Trump nie słyszał piosenki Imagine Johna Lennona. Jednak twierdzę, że jej kompletnie nie zrozumiał, chociaż była śpiewana po angielsku, a nie po hiszpańsku. I tak oto w ten lingwistyczno-filozoficzno-muzyczny sposób kończę dzisiejszy teren Wojskowy Radia RMF24 i od razu zapraszam na spotkanie w przyszłą środę na 16:00, tym bardziej, że będziemy na żywo z wozu transmisyjnego w Kielcach informowali Was, co ciekawego można zobaczyć na odbywającym się wtedy Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Będzie więc o piorunach, borsukach, krabach, no i oczywiście o dronach. A więc do usłyszenia.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta. To jest mega.
3: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: I to by było na tyle w terenie wojskowym Radia RMF24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Duras, Defense24, i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
1: Zaczynamy od Mazowsza. Na Krajowej 50 tragiczny wypadek w Lubiejewie.
2: Tam zderzenie samochodu osobowego z motocyklem.
1: Co dalej w sprawie Macieja Berka?
2: Czy były minister zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: W faktach za chwilę więcej pytań.
2: Bo przed nami popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Piotra Salaka Marcin Chorała, poseł z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu.
1: Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem w Lubiejewie.
2: Między Sochaczewem i Wyszogrodem trasa jest zablokowana. Uważajcie.
1: Wybór byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest praktycznie pewny.
2: Mimo zastrzeżeń części koalicjantów do tego, że jeszcze kilka tygodni temu Berek był prawą ręką premiera i członkiem konstytucyjnego składu rządu, głosy sprzeciwu wobec zasady apolityczności stopniowo milkną.
1: Na linii Sejm i dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co się stało?
3: Początkowe głosy oburzenia zostały chyba spacyfikowane w toku urabiania partnerów przez liderów koalicji. Hałaśliwie czasem protestujący posłowie lewicy zrezygnowali z rozgłosu, klub zrezygnował z pomysłu na spotykanie się z samym kandydatem, a z Maciejem Berkiem spotkał się rano tylko klub Centrum. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami.
4: Pan doktor Berek dostaje od nas konkretną rekomendację. Będziemy popierać go w głosowaniu. Jeżeli zostanie wybrany, ma działać na podstawie konstytucji, w granicach praw i w imię interesu obywateli.
3: Mówi szef klubu Mirosław Suchoń. Nikt z koalicjantów nie deklaruje jednak, że za będą wszyscy. Kilku niezłomnych posłów PSL i być może Polski 2050 prawdopodobnie sprzeciw wyrazi, nie głosując.
2: Wiedzieliśmy o wsparciu Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ale o finansowaniu dowiedzieliśmy się dopiero po referendum.
1: Tak, organizatorzy plebiscytu komentują informacje o wysokości wsparcia od organizacji, której liderem jest Łukasz Gibała.
2: Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym w Państwowej Komisji Wyborczej, stowarzyszenie pokryło ponad 95% kwoty wydanej na kampanię referendalną. To prawie 1 900 000 złotych.
5: Nie wiedzieliśmy nic o kwotach. Wiedzieliśmy o świadczeniach rzeczowych. Proszę zauważyć, że to jest rubryka świadczeniach rzeczowych. One zostały dopiero podsumowane post factum. Ja mogłem się tylko domyślać, ile na przykład kosztują słupy, które są reklamowane i jaka jest faktura za to. Natomiast jeżeli ktoś wydawał te pieniądze, to jest jakby poza mną, bo one już zostały wydane. Oczywiście było to za naszą zgodą, w sensie takim, że no nie mogłem się sprzeciwić, że ktoś promuje ideę, pod którą ja się podpisałem. Natomiast jest to podmiot, który jest podmiotem uprawnionym do wsparcia. Proszę zauważyć, że tam nie ma gotówki w ogóle. Dostawaliśmy to wszystko rzeczowo, jeżeli chodzi o usługi i o oświadczenia rzeczowe.
1: Mówił naszemu reporterowi Rafał Zątek, pełnomocnik inicjatorów referendum.
6: Rozmowa oparta na faktach.
1: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość, witamy.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Marcin Chorała, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wicemarszałek Sejmu INSPE, tak powiem. Dzień dobry, panie.
8: Nie doszły, może. Dzień dobry, panie.
7: A dlaczego nie doszły?
8: Dzień dobry państwu. Nie wiem, to zobaczymy.
7: No. Ale zobaczymy, to w takim razie pooglądajmy w takim razie, panie pośle. Ty, rozumiem, że wniosek już został złożony, czy nie?
8: Na tym posiedzeniu Sejmu będzie złożony, czy ta technicznie jakby czynność, że to pismo już płynęło do sekretariatu marszałka, to czy to dzisiaj, czy jutro, to szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo się to tym nie zajmuje, ale na tym posiedzeniu na pewno.
7: Ale będzie. Rozumiem, że pan swoją kandydaturę podtrzymuje i się zgadza na to, żeby
8: tak,
7: wicemarszałkiem być. Jeszcze wrócimy do tego tematu.
8: Gdybym się nie zgadzał, to raczej nie ma takiej opcji, żeby mnie ktoś był w stanie do tego zmusić. Także się zgadzam.
7: Panie pośle, w takim razie porozmawiajmy o tym, co się dzieje wokół Zonda Krypto. Kolejne zatrzymania, 3 osoby kolejne zatrzymane w tej sprawie. Myśli pan, że będą następne?
8: Ja nie mam żadnej istotowej wiedzy o tej sprawie.
7: Jest pan z tego powodu pewnie bardzo zadowolony?
8: No, może opatrzność, a może też jakby pewne metody funkcjonowania w polityce mnie od tego uchowały, więc po prostu nie wiem, no nie mam dostępu do akt prokuratury, służb, no być może jakieś będą.
7: Ale zaufanie do prokuratury w takim razie pan ma, czy nie?
8: Dość ograniczone, patrząc na praktykę działania prokuratury i oczywiście no, fakt, o którym nie możemy zapominać, że szef tej prokuratury został swego czasu zmieniony nielegalnie, niezgodnie z prawem.
7: Czyli jak dobrze pana rozumiem, jest tak, nie wie pan nic o sprawie, ale nie ufa pan prokuraturze.
8: Na podstawie swojej wiedzy co do zachowania prokuratury w różnych innych sprawach, a w tej sprawie również, no podstawowe dla mnie pytanie jest takie, że jeżeli, co jest wiedzą teraz publiczną, różnego rodzaju państwowe służby podległe rządowi od dawna wiedziały, że jest to proceder oszukańczy, to czemu tak długo nie reagowały, tak długo pozwalały na to, żeby oszuści zabierali, oszukiwali i Polacy tracili pieniądze?
7: Radosława Piesiewicza to pan zna w ogóle, czy nie?
8: Pan co, no nie powiem, że zupełnie, znaczy znam, po pierwsze wiem, kto to jest. I
7: no,
8: być
7: to
8: może,
7: myślę, że cała Polska.
8: I być może na jakiejś większej imprezie gdzieś tam mogliśmy się przeciąć.
7: A nigdy w cztery oczy nie było spotkania?
8: Nie, nie było takiego.
7: Nie spotkaliście
8: spotkania.
7: Się? A pańskim zdaniem Jacek Sasin się powinien wytłumaczyć z bliskiej znajomości z Radosławem Piesiewiczem?
8: No, myślę, że powinien. To w ogóle takie szeroko pojęte środowisko Jacka Sasina, przecież też Michał Moskal i tak dalej. No, myślę, że opinii publicznej takie ja nie przesądzam tutaj, że cokolwiek złego miało miejsce, ale no, wytłumaczenie opinii publicznej by się chyba należało.
7: Ale co to, co w tym tłumaczeniu by było najważniejsze dla pana, pańskim zdaniem?
8: No, jaki był charakter tej znajomości? Czy coś pomagali panu Piesiewiczowi? Czy pomagali nawiązywać jakieś znajomości? Czy pomagali w jakichś sprawach?
7: Kwestie finansowe?
8: Na czym to polegała? No, jeżeli jakieś były, bo nie wiem, czy były. No.
7: A Mateusz Morawiecki też nie zna Radosława Piesiewicza?
8: To już trzeba pana Mateusza Morawieckiego zapytać o to, ale z tego, co wiem, nigdy w tym temacie, jakby czymkolwiek związanym z kryptowalutami się nie zajmował. Wręcz przeciwnie, tutaj akurat stanowisko Mateusza Morawieckiego od lat było jednoznaczne, to znaczy już lata temu ostrzegał, że to jest bardzo ryzykowna forma inwestowania, że no osoby takie, zwykłe osoby fizyczne, które chcą lokować swoje oszczędności, to nie powinny tego w ten sposób robić, że to powinno być uregulowane, no jednocześnie też oczywiście nie jakoś całkowicie zakazywane, co byłoby nawiasem mówiąc fikcją.
7: Ale kiedy PiS, o ile dobrze pamiętam, w maju zgłaszał własny projekt ustawy w sprawie kryptowalut, gdzie kryptowaluty miały być w ogóle zakazane, to wtedy Mateusz Morawiecki pod tym projektem się nie podpisał.
8: Tak, no bo to był niestety wówczas już jedna z objawów dysfunkcji naszej byłej partii, czyli od ściany do ściany. To znaczy jeszcze parę tygodni wcześniej stanowisko PiS-u, wobec którego też byliśmy sceptyczni, było takie hura optymistyczne wobec kryptowalut. Potem przeszedł PiS na stanowisko, żeby całkowicie zakazać, co nawiasem mówiąc, no mówię, w warunkach internetu i tak dalej jest w ogóle nieskuteczne. Znaczy to co najmniej by musiał być taki zakaz całej Unii Europejskiej. No i trzecia rzecz, że w tym czasie był już w Sejmie projekt prezydencki, który przewidywał pewną formę uregulowania tego rynku, ale bez całkowitego zakazu i po prostu niezmiennie popieramy ten projekt prezydencki.
7: Jeżeli popieracie projekt prezydencki, to rozumiem, że nie będziecie głosowali za odrzuceniem weta.
8: Oczywiście, że nie. To znaczy przekonują nas argumenty pana prezydenta, dlaczego ten jego projekt jest po prostu lepszy od tego projektu, który trzeci raz rząd próbuje wcisnąć w gardło, mimo że doskonale wie, że on nie przejdzie. I co więcej, jeszcze manipuluje opinią publiczną, twierdząc, że to ma jakiś taki kluczowy związek z aferą Zonda Krypto, podczas gdyby ta ustawa przeszła, ta afera przy tej bierności służb, rządu, prokuratury idealnie tak samo by przebiegła.
7: Ale wie pan
8: nie przeszkodziłby
7: mi. Ale wie pan o tym, że zupełnie co innego mówi minister finansów, który mówi, że gdyby te prawo
8: ustawa przeszła, ta afera przy tej bierności służb, rządu, prokuratury idealnie tak samo by przebiegła.
7: Ale wie pan
8: nie przeszkodziłby
7: mi. Ale wie pan o tym, że zupełnie co innego

0: techniczny, żeby ze względu na to, że prezydent nie chce podpisać tej wadliwej ustawy, to jakoś na siłę skleić prezydenta z tą aferą.
1: Czyli lepiej w ogóle nic nie regulować, rozumiem, i zostawić ten rynek taki, jak
0: nie,
1: jest.
0: No lepiej uregulować tak, jak to proponuje pan prezydent, uregulować polski rynek kryptowalut, tylko kwestia uregulowania lub nie polskiego rynku kryptowalut. I też to nie jest też tak, że brak ustawy oznacza jego całkowite nieuregulowanie, bo wtedy się stosuje wprost dyrektywę unijną. Ma bardzo luźny, a właściwie żaden związek z kwestią afery Zonda Krypto, oszustów, których również i na podstawie obecnie obowiązującego prawa jak najbardziej można ścigać, bo oni popełniają przestępstwa w myśl kodeksu karnego po prostu, a nie uchwalonej lub nie ustawy o kryptoaktywach.
1: Brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli. Rosja wykorzystuje i korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć, tak mówi Donald Tusk.
0: No to już jest jeszcze kolejna wrzutka, to znaczy znów zakładając tę tezę, że Rosja faktycznie korzysta z kryptowalut.
1: A nie korzysta, pańskim zdaniem?
0: Nie mam takiej wiedzy, pewnie jakoś tam korzysta. Kwestia uregulowania lub nie giełd kryptowalut zarejestrowanych w Polsce i funkcjonujących pod polską jurysdykcją, nic, znaczy naprawdę Rosja chyba jest w stanie korzystać z kryptowalut rejestrowanych na innych giełdach na świecie niż Polska.
1: Ale zgodzi się pan, że łatwiej
0: to jest mówić, znów chodzi o to, że Rosja się źle kojarzy, więc przyklejmy i Rosję, tak?
1: Ale zgodzi się pan, że
0: powiem więcej. Rosja na pewno też prowadzi rozliczenia na przykład w euro i w dolarze. I czy teraz będziemy zakazywać euro lub dolara, bo Rosja się w nich rozlicza?
1: Ale łowienie ryb w mętnej wodzie jest dużo łatwiejsze, zgadza się pan?
0: Tak, tylko akurat w aspekt, dlatego jestem zwolennikiem racjonalnej regulacji polskiego rynku kryptowalut, tak jak zaproponował pan prezydent w swojej ustawie. Natomiast dorzucanie do tego akurat Rosjan, no to bardzo przepraszam, ale kojarzy mi się z takim memem, który może w radiu nie powinienem opowiadać, bo najlepiej zobaczyć. Otóż, że jest pies i mówi: dobrze, że przyszedłeś do właściciela, Putin nasikał na dywan.
1: Ale wie pan o tym doskonale, że to prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał, że nie potrzeba aż tak szerokich regulacji na tym rynku, wetując kolejne wersje ustawy.
0: Tak, i zaproponował swoją wersję ustawy, która w naszej ocenie jest po prostu racjonalna, lepsza. Nie stosuje nadregulacji, bo to jest też tak, że jeżeli, bo my możemy sobie właśnie całkowicie zakazać albo bardzo ściśle uregulować, jedyne co to spowoduje, że ktoś z Polski, kto będzie chciał, być może skądinąd powinien się dwa razy zastanowić, ale będzie chciał sobie te aktywa kupić, to się w najgorszym przypadku przez VPN połączy przez internet i sobie kupi na zagranicznej giełdzie, na której polski ustawodawca nie widział żadnego wpływu i w żaden sposób go nie zabezpieczy.
1: Tak mówi Marcin Horała, poseł Rozwój Plus, razem z nami, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom RMF-u już pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Panie pośle, pan potrafi liczyć i to bardzo dobrze, prawda? Więc daje pan
0: raczej
1: sobie
0: sprawę. Raczej zawsze siebie miałem za humanistę, no, ale nie, no, jakoś nie, sobie
1: że,
0: radzę.
1: Ale myślę, że dodawanie 20 plus 30 by pan sobie poradził.
0: Dam radę, 50.
1: No więc właśnie. Więc
0: zdałem.
1: Jak pan, idealnie, nawet bym powiedział, że na szóstkę. To jeżeli pan tak znakomicie potrafi liczyć, to jak to jest możliwe, że posłowie Rozwój Plus tak się upierają przy komisji śledczej, która wygląda na to, że nie ma absolutnie żadnych matematycznie szans, żeby przeszła w tym Sejmie?
0: Znaczy po pierwsze, wtedy kiedy zgłaszaliśmy ten projekt, to jeszcze nie wiedzieliśmy, no bo to trzeba zgłosić, żeby projekt wpłynął i wtedy inni się mogą powiedzieć. Głosowanie też się jeszcze nie odbyło, więc różne formacje polityczne mogą zmienić.
1: Nie zgłaszaliście go tak dawno, bo w poniedziałek tutaj siedział na pańskim miejscu Mateusz
0: Morawiecki. Naszym zdaniem jest to bardzo prosty test. To znaczy ci, co nie mają w tej sprawie nic do ukrycia, nie obawiają się postępowania przed kamerami, przed opinią publiczną, ba być może nawet chcieliby wyjaśnić, oczyścić swoje, prawda, dobre imię, no to ten projekt poprą. Ci, co nie poprą, no to niestety trochę trzeba mieć podejrzenie, że coś mogą mieć za uszami.
1: No ale przecież jest od tego prokuratura. Komisja śledcza się pojawia wtedy, kiedy prokuratura nie daje rady.
0: Nie do końca. Akurat tak się składa, że trochę się tym zajmowałem w życiu również i praktyce, bo byłem przewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej i również w teorii. I postępowanie przed Sejmową Komisją Śledczą i postępowanie przed prokuraturą to są postępowania niekonkurencyjne.
1: Mogą się toczyć równolegle.
0: Mogą się toczyć równolegle. Po drugie, postępowanie przed prokuraturą ma charakter karny po prostu. No, zmierza do wykrycia ewentualnych przestępstw i postawienia zarzutów w rygorze prawa karnego. A Komisja Śledcza jest przede wszystkim instytucją kontroli sejmowej. Czyli ona bardziej nie ma odpowiadać na pytanie, kto popełnił przestępstwo, choć też oczywiście może się przy okazji niejako zdarzyć, ale głównie, czy różne instytucje państwa w danej sprawie mającej wymiar skandalu publicznego funkcjonowały w sposób może nawet nie przestępczy, ale taki, który my możemy ocenić jako zły, niesprawny, niedobry i wymagający zmiany.
1: A nie będzie to jeden wielki spektakl polityczny wtedy pańskim zdaniem?
0: No to jest oskarżenie wobec wszystkich komisji śledczych do tej pory. Czasami ono było trafne, a czasami nie. Znaczy zdarzały się komisje śledcze, które moim zdaniem będąc, bo zawsze, tylko że na tym też demokracja, prawda? Można powiedzieć, że ustrój demokratyczny to jest jeden wielki spektakl. I w tym sensie tak, to znaczy, że opinia publiczna, kamery mają jakby odsłonioną kurtynę na pewien specyficzny wycinek rzeczywistości i ludzie mogą ocenić i wyciągnąć wnioski. No to w tym sensie tak.
1: Ale rozumiem, że tej komisji nie będzie, bo nie ma poparcia w tej chwili żadnego znaczącego klubu parlamentarnego.
0: Mam nadzieję, że zmienią zdanie.
1: Z wyjątkiem Rozwój Plus.

0: Nosi się na... Ale powiem tak, no jeszcze nie chcę przesądzać, ale wygląda na to, że więcej niż jeden klub poprze ten wniosek.
1: Jaki
0: ale oczywiście
1: klub w takim
0: te dwa
1: razie?
0: No właśnie nie chcę jeszcze przesądzać, bo te rozmowy trwają. Natomiast no zanosi się na to, bo takie są publiczne zapowiedzi, że ani klub Koalicji Obywatelskiej, ani ku mojemu zdziwieniu klub PiS nie poprze tego wniosku. No wtedy ten wniosek upadnie, ale jakby dajmy szansę sobie samym i tym klubom powiedzieć sprawdzam, niech będzie głosowanie, niech się jasno opowiedzą.
1: To musi pan w takim razie, skoro powiedział pan A, to powiedzmy B, to z kim się toczą te rozmowy? Z Konfederacją?
0: No nie z Koalicją Obywatelską i nie z PiS-em i tu pozostawię jeszcze chwilę niepewności z jakimi innymi formacjami.
1: Ale czy chodzi o koalicję rządzącą?
0: No oczywiście też byśmy chcieli, ale nie tylko, z opozycją też.
1: Czy przed taką komisją stanąłby Mateusz Morawiecki?
0: Czy no, gdyby z jakiegoś bliżej mi nieznanego powodu zechciała go wezwać, bo on akurat z tą aferą nie ma nic wspólnego, no ale to oczywiście tak, no. Każdy w Polsce ma obowiązek stawiennictwa przed komisją śledczą, która jest komisją śledczą, bo wiem, że tu jest jedna dyskusja,
1: znaczy,
0: bo,
1: pan mówi, że nie
0: bo
1: ma
0: jedna
1: nic
0: z komisji
1: wspólnego.
0: Śledczych działała nie będąc komisją śledczą w myśl orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale to są takie same obowiązki jak świadka w postępowaniu karnym, więc no po prostu trzeba się stawić albo przedstawić usprawiedliwienie.
1: Ale pamięta pan również, że to za premierostwa Mateusza Morawieckiego prokuratura kilkakrotnie umarzała śledztwo w sprawie poprzedniczki Zonda Krypto, którego to śledztwa domagał się KNF.
0: No i być może, tylko no tutaj jakby zwierzchnictwo premiera jest zerowe, zwierzchnikiem jest prokurator generalny, minister sprawiedliwości.
1: A kto był wtedy,
0: przypomnijmy?
1: Być może
0: to był właściwy adres, Zbigniew Ziobro. I być może wtedy też powinien na to pytanie albo odpowiedzieć, albo powiedzieć, że on się na przykład tym nie zajmował, wskazać, kto się w prokuraturze tym zajmował i taką osobę by należało spytać, jakie tu były przesłanki.
1: Pośrednio pan przyznaje, że Mateusz Morawiecki nie miał żadnego wpływu na ministra w swoim rządzie.
0: Nie jest to tajemnicą, że mamy w Polsce system parlamentarno-gabinetowy, a nie kanclerski. Rząd jest emanacją pewnej koalicji sił politycznych. Nie jest żadną tajemnicą, bo i koledzy z Solidarnej Polski i partii Zbigniewa Ziobry nie czynili tajemnicy, że gdyby to od nich zależało, to by w ogóle zmienili premiera, no i vice versa.
1: To dla waszego środowiska, dla Rozwoju Plus, to jest kapitał polityczny ta komisja? Komisja, ta afera Zonda Krypto?
0: Więc chciałbym, żeby naszym kapitałem politycznym była na przykład zgłoszona dzisiaj ustawa o rozwoju lokalnym, która przewiduje mechanizm pozwalający na finansowanie inwestycji żłobki, przedszkola, kanalizacji, a pan już mi przerywa.
1: Nie, bo to nie jest główny temat, wie pan o tym doskonale.
0: No, wiem o tym doskonale, ale mówię, no to my dzisiaj ten temat, mówiąc tak brzydko, próbujemy wrzucić na agendę, a to państwo, dziennikarze, inni politycy tutaj bardziej
1: o aferze.
0: Ale to
1: nie ja zgłaszałem wniosek o komisję śledczą w tej sprawie.
0: No bo afera jest niewątpliwa i warto ją wyjaśnić.
1: Czy to jest kapitał polityczny dla Rozwoju Plus?
0: No znów, najlepiej byśmy chcieli, żeby nie było okazji w ogóle do tego, przyjmijmy tę poetykę kapitału politycznego, bo by nie było takiej afery, no ale naprawdę jest. Ma wymiar skandalu publicznego, bo to jest jedna z przesłanek powołania komisji śledczej, że ona nie może dotyczyć błahej sprawy. Komisje śledcze z założenia mają dotyczyć spraw poważnych. Jest sprawa poważna, jest poważna wątpliwość, czy instytucje państwa w tej sprawie dobrze działały. Wyjaśnijmy to.
1: A jeżeli Zonda Krypto finansowała imprezy sipakowskie, czy na tych imprezach bywali politycy Rozwój Plus?
0: Oczywiście, zdarzało się. No, Zonda Krypto też finansowało, nie wiem, TVN na przykład, czy różne
1: no, ale
0: inne
1: wie pan,
0: media,
1: że to
0: w których
1: zupełnie co innego.
0: Przejawiali. No nie tak zupełnie co innego, bo finansowała imprezy w sensie odbywa się kongres, odbywa się impreza i on ma ofertę dla sponsorów, że jak ktoś zapłaci pieniądze, to może się na tym kongresie, na tej imprezie promować. No to tak samo jak kupując reklamy w mediach.
1: Mówimy o sytuacji, w której może dojść do swego rodzaju korupcji politycznej, pieniądze za odpowiednie reakcje polityczne.
0: No i jeżeli właśnie sejmowa komisja śledcza powinna odpowiedzieć na te pytania. No oczywiście nie można tutaj rzucać takich oskarżeń bezpodstawnie. Tak? No muszą być na to jakieś dowody, można przesłuchać świadków. Jeżeli, podkreślam ty warunkowy, jeżeli do takich sytuacji dochodziło, no to one po pierwsze powinny akurat te znaleźć swój wymiar karny, bo to wszystko na to wskazuje, że gdyby tak było, to były to przestępstwa, a już na pewno taki wymiar polityczny. No takie sytuacje, kiedy ktoś, polityk, za pieniądze zawiera jakiś układ, że będzie działał w interesie jakiejś firmy, no jeszcze firmy oszukańczej, ale nawet jak firmy nieoszukańczej, no to powinno to już co najmniej skreślać z polityki taką osobę.
1: To wracamy teraz do polityki przy ulicy Wiejskiej bezpośrednio i do tego, co się dzieje w Sejmie. Jakie są szanse na to, że pan zostanie tym wicemarszałkiem w tej chwili procentowo? Uważa pan, że to jest bliżej 10 czy bliżej 80%?
0: Pewnie ani to, ani to. Gdzieś tam po środku, to znaczy my szczerze mówiąc jakby nie chcemy się w to znów bawić, to nie jest jakaś sprawa kluczowa dla Polaków.
1: No ale kandydaturę zgłaszacie.
0: Jako po prostu uważamy, że trzeci największy klub w Sejmie ma prawo mieć swojego przedstawiciela i ma prawo zabiegać o to, żeby tego przedstawiciela mieć, zgłosić go. Zgłosiliśmy też projekt zmiany regulaminu Sejmu, który by pozwolił, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela w prezydium.
1: To ilu będzie tych przedstawicieli w prezydium?
0: No dwóch więcej niż obecnie. No to nie jest żaden problem. W Parlamencie Europejskim jest tam kilkunastu wiceprzewodniczących. przewodniczący.
1: Jeżeli znowu powstanie kolejny klub, to też będzie miał przedstawiciela w prezydium.
0: Być może tak, no, jest też kwestia kończącej się kadencji. No, gdyby powstał, nie wiem, tam na 3 miesiące przed końcem kadencji, no to pewnie już nie warto, bo to nie za bardzo będzie czas, żeby to skonsumować, ale nie wiem, naprawdę koszty funkcjonowania wicemarszałka są minimalne. Gdyby to był problem, to ja mogę się tam, nie wiem, zrzec czego, nie wiem, czego tam się można zrzec, bo nie byłem nigdy wicemarszałkiem, ale jak czegoś można, to proszę bardzo. Ale po prostu, no, byłaby jasna sytuacja, nie byłoby konfliktu, przynajmniej w małym wymiarze, nie najistotniejszym, malutkim wymiarze funkcjonowania państwa przywrócilibyśmy jakąś taką elementarną normalność, elementarną, że my też jesteśmy jakąś wspólnotą, a nie tylko dosłownie w każdej sprawie musi być wojna polityczna i wycinanie jednych przez drugich.
1: A czy będzie wojna polityczna?
0: Więc takie jest nasze stanowisko, my popieramy swojego kandydata i ten, a co zrobią inni, to szczerze mówiąc nawet nie prowadzimy za bardzo takich rozmów, no bo to już...
1: No dobrze, to ja zapytam o to, co zrobi Rozwój Plus. Czy Rozwój Plus poprze na przykład Marcina Ociepę?
0: Oczywiście poprzemy Marcina Ociepę w każdym głosowaniu, bo drugi największy klub też będzie mieć przedstawiciela, no z jednym wyjątkiem, gdyby to głosowanie przebiegało w takiej formule, że to oznacza, że nie możemy poprzeć swojego kandydata, no bo nie można od nas oczekiwać jakiejś takiej schizofrenii, że nie będziemy popierać swojego kandydata, ale w każdym innej formule, czyli jeżeli na przykład jest lista nazwisk i przy każdym kandydacie możemy powiedzieć tak, nie, no to i przy naszym, i przy Marcinie Ociepie powiemy tak, bo Prawo i Sprawiedliwość jest drugim klubem i też powinno mieć swojego przedstawiciela, tak samo jak my.
1: Wypłyńmy na szersze wody, panie pośle. Rosja musi się liczyć z konsekwencjami, tak mówi szef niemieckiego MSZ-u, po ataku w Lipsku, po ataku na elektrownię w Brandenburgii. Będziemy wspierać, powinniśmy wspierać Niemcy w tym ostrym konflikcie z Rosją?
0: Tak, pytanie, czy Niemcy same siebie chcą wspierać, bo na przykład są sygnały, że nie chciały uruchomić artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, bo się obawiają eskalacji. No to jest jakieś, przyznam, dla mnie niepojęte, że mają... No,
1: ale to dzisiaj Niemcy są najbardziej antorosyjskie w Europie, jeśli chodzi o zachodnią część
0: tego kontynentu. Poważne podejrzenie o atak na swoim terenie, o akt sabotażu, a jakby, no to co to jest za eskalacja w porównaniu z uruchomieniem artykułu 4, czyli konsultacji? No więc tak, no jeżeli Niemcy same sobie by chciały pomóc i wesprzeć i zająć twarde stanowisko wobec Rosji, to my oczywiście powinniśmy to wspierać, bo Rosja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem. Jest, była i pewnie jeszcze w najbliższym czasie będzie.
1: A jeżeli by się pojawiło jakiekolwiek niebezpieczeństwo po stronie naszych sojuszników, mówię o krajach bałtyckich, powinniśmy tam wysyłać naszych żołnierzy?
0: Ja wiem, do czego pan pije. Na pewno nie powinniśmy publicznie wykluczać, że wyślemy, bo jednym z celów odstraszania, jakby z funkcji odstraszania, jest budowanie strategicznej niepewności, czyli potencjalny agresor, atakując państwa bałtyckie, atakując Polskę być może i inne kraje, powinien przynajmniej mieć niepewność, że tam może się pojawić wsparcie, że ryzykuje wojną z całym NATO. I absolutnie nie jest w polskim interesie twarde wykluczanie, że nie, na pewno nie, napadajcie sobie, my nie pomożemy.
1: Ale rozumiem, że ja bym chciał twardej deklaracji, bo tutaj wchodzi w grę 5 artykuł, bo pan wspomniał o 4, a tutaj wchodzi w grę 5 artykuł, czyli oczywiście. Ten 5 artykuł mówi bardzo jasno, ale przynajmniej, powiedzmy, może nie bardzo, ale jasno mówi o tym, w jakich warunkach należy udzielić pomocy.
0: Polska powinna wyraźnie zajmować stanowisko, że wypełni swoje zobowiązania sojusznicze wynikające z członkostwa w NATO, tak jak inne kraje wobec Polski tak samo powinny.
1: A powinniśmy w takim razie posługiwać się aż tak mocną retoryką, w takim trudnym momencie dla Niemiec, aż tak mocną retoryką antyniemiecką, jakiej użył Karol Nawrocki, pańskim zdaniem?
0: Nie widzę związku. To znaczy w to, czy Niemcy rozliczą się ze swojej przeszłości podczas II wojny światowej, czy wypłacą nam należne reparacje, odszkodowania, których unikają. Ja przypomnę, że nawet Niemcy wypłacają tam Namibii, czy jakiemuś innemu krajowi, który doznał krzywd podczas okresu kolonialnego Niemiec przed I wojną światową. No a zdecydowanie nie rozliczyły się z tej historii wobec Polski, w której zamordowano 6 milionów naszych obywateli, zburzono polskie miasta i tak dalej. Więc co ma piernik do wiatraka?
1: Ale, pamięta pan oczywiście, że przez 8 lat z reparacjami niewiele się stało oprócz raportu wiceministra Mularczyka.
0: To znaczy, po pierwsze, panie redaktorze, oprócz... Znaczy, to jest jedyny rząd, za którego się cokolwiek stało. Więc tutaj, że to, że za mało się stało, no to mogę tu posypać głowę popiołem, że być może za mało. No niemniej jest to dużo więcej niż przez wszystkie inne rządy.
1: Ja pamiętam zapowiedzi ministra Mularczyka.
0: I oczywiście, że to nie jest sprawa, te reparacje do załatwienia dziś, jutro. I kto wie, być może w pełnym wymiarze, powiedzmy to sobie, być może nigdy to się nie uda. Ale to jest sprawa, którą musimy stale stawiać, stale o nią zabiegać i być może coś się uda. Ja przypomnę, że na przykład zjednoczenie Niemiec to był postulat zgłaszany przez Republikę Federalną Niemiec od lat 40. XX wieku, może 50., bo w 40. to jeszcze były bardziej strefy okupacyjne niż Republika Federalna Niemiec. I w latach 50., 60., 70., 80. wszyscy się puknęli w głowie, jakie zjednoczenie Niemiec, tu sowieckie dywizje, NRD, Układ Warszawski i tak dalej. Zmieniła się sytuacja. I udało się. A jeżeli by Niemcy to odpuścili, tak jak część strony polskiej by chciała odpuścić, no to wtedy na pewno nigdy się nie uda.
1: Panie pośle, jak się będzie nazywała wasza partia? Rozwój Plus?
0: No, partia dopiero powstanie, więc jej nazwa dopiero powstanie.
1: 15 października
0: to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale tak ręki sobie bym uciąć nie dał. Znaczy, to nie jest najważniejsze, jakby kiedy powstanie partia. Partia to jest jakieś tam narzędzie, które jeżeli będzie potrzebne do naszych działań, to ją powołamy. Pewnie ten moment nadejdzie. Natomiast na razie właściwie jej brak też w niczym nam nie przeszkadza, więc skupiamy się na przykład na tym, żeby wypracowywać kolejne dobre projekty ustaw, takie jak ustawa o rozwoju lokalnym, tak, która uruchomi inwestycje w polskich samorządach.
1: Tak mówi poseł Marcin Horała, poseł wciąż Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: I Klubu Parlamentarnego.
1: I Klubu Rozwój Parlamentarnego, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękujemy.
0: Ja dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Krzysztof Urbaniak, witam słuchających RMF24 przez internet i tych, którzy słuchają nas w FM, w RMF24 Wrocław. I przed nami kolejne tematy. Sabotaż w Berchem w Niemczech. Śledczy znaleźli wyrzutnie pirotechniczne, o tym już za chwilę. No a potem wróci temat telefonów komórkowych, smartfonów, które znikają ze szkół. Powiemy również, co na to rodzice, ale obiecuję jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF 24.
14: Jest 18.30, Daniel Chawrylenia, zapraszam na najnowsze fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działań podmiotów publicznych podczas powodzi z 2024 roku. Inspektorzy skontrolowali 4 instytucje, w tym 2 z Wrocławia, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich i ujawnili szereg nieprawidłowości na każdym szczeblu, przekazał nam rzecznik prasowy NIK Bartłomiej Konieczny.
15: Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją. W wielu przypadkach nie zapewniono właściwych ram formalno-prawnych i organizacyjnych do zarządzania sytuacją kryzysową. Ponieważ mimo upływu wielu miesięcy proces odbudowy infrastruktury po powodzi nadal trwa, NIK rozpoczyna obecnie kontrolę regionalną poświęconą odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym w województwach dolnośląskim i opolskim.
14: Dodajmy, że w raporcie NIK zwraca uwagę na nieprawidłowości w pracy ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać w faktach. Jak już wiecie z anteny RMF 24 Wrocław, rośnie liczba interwencji dolnośląskiego WOPR-u. Najnowszymi statystykami podzielił się z nami Krzysztof Skrzyniarz, a wynika z nich, że tylko od początku roku ratownicy odebrali około 400 zgłoszeń o osobach w niebezpieczeństwie.
16: Proszę sobie wyobrazić, że 2 lata temu wszystkich interwencji przez cały rok mieliśmy około 220-230. W zeszłym roku mieliśmy 350. W tym roku już mieliśmy w czasie wakacji ponad 400. Więc zakładamy, że jeszcze mamy wrzesień, październik, listopad. Myślę, że tych interwencji będzie co najmniej 450 albo i 500. Na szczęście coraz więcej mamy wyzwań właśnie takich, gdzie świadkowie widzą zagrożenie, dzwonią asekuracyjnie i bardzo dobrze.
14: Podczas tegorocznych wakacji, przypomnijmy, na Dolnym Śląsku utonęło 9 osób. Po południowych faktach w RMF 24 Wrocław wracamy do Teatru Polskiego, który zdradził szczegóły dotyczące nowego sezonu artystycznego. W jego trakcie aż 7 premier, to m.in. Tartuf Moliera, Mąż i żona Aleksandra Fredry, Król Edyp Sofoklesa czy Festung Breslau Huberta Sulimy. Ale Michał Zadara, dyrektor teatru, mówi, że plany na rozpoczynający się sezon są jeszcze bardziej ambitne.
1: Nasz cel jest jakby taki sam, że znowu zwiększamy ilość spektakli o 27% do 200 w tym sezonie. Było 157, co już się wydawało wszystkim dużo, będzie 200 i zwiększamy o kolejne 10 tysięcy widzów w tym sezonie. To są nasze cele. O kolejne dokładamy 10 tysięcy widzów. Będziemy co roku, aż do końca mojej kadencji, dokładać 10 tysięcy widzów. Takie są cele teatru, żeby jak najlepiej służyć Dolnemu Śląskowi.
14: Dużo nowości ma pozwolić osiągnąć ten cel, a dodajmy, że na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku przedstawienia mają wrócić na otwartą po remoncie dużą scenę Teatru Polskiego.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje z Niemiec. Po sabotażu stacji elektroenergetycznej w Berchheim, to niedaleko Kolonii, śledczy znaleźli na polu kukurydzy 6 wyrzutni pirotechnicznych. Według policji mogły służyć do przerzucenia drutu nad liniami wysokiego napięcia i wywołania zwarcia. Prokuratura uznała znalezisko za bardzo silną poszlakę, która wskazuje na umyślne działanie. Sabotaż stacji miał wpływ na pracę linii zasilających i doprowadził do awarii urządzeń w elektrowni zasilanych węglem brunatnym w Berchheim i w Gravenbroich. W jej następstwie 5 bloków elektrowni zostało odłączonych od sieci. Śledczy sprawdzają, jaki jest związek sabotażu stacji elektroenergetycznej w Berchheim z podobnym zdarzeniem w Brandenburgii. Tam, przypomnę, w pobliżu elektrowni węglowej nieznani sprawcy za pomocą samodzielnie przygotowanych ładunków wybuchowych próbowali wczoraj wywołać zwarcie na liniach wysokiego napięcia. Jeden z ładunków eksplodował. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.
1: RMF 24.

0: Słuchajcie, radio RMF 24. Bez smartfona w szkole trwa pierwszy miesiąc, kiedy uczniowie podstawówek nie mogą korzystać z telefonów. Szkoły mają czas do końca grudnia, żeby dopasować do nowych przepisów statuty. Teraz jest czas na dokładne wytłumaczenie rodzicom i uczniom, na czym polegają zmiany. Jak te tłumaczenia przyjmują rodzice i co sądzą o zakazie? Pytaliśmy o to rodziców, a dokładnie mamy uczniów ze szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie.
1: Ja jestem na przykład bardzo zna, tak? Zwłaszcza dla starszych klas, tak? Bo gdzieś tam było widać, że ja mam w czwartej klasie teraz dziecko i w pierwszej, no i gdzieś tam w tej trzeciej, pamiętam jak już chodził, to dzieciaki zazwyczaj już miały telefony, no i przerwy wyglądały tak, że zbierali się w kubki i gdzieś tam nawet razem grali, tak? Także uważam, że to jest bardzo dobra opcja, żeby poświęcali czas raczej na rozmowę, poznawaniu siebie i w ogóle na poznawaniu świata rzeczywistego, a nie wirtualnego. A oczywiście ten telefon jest tak przyzwolony, że jeżeli by się coś faktycznie takiego działo, to dziecko ma możliwość za zgodą nauczyciela zadzwonić do rodzica czy tam do opiekuna, jeżeli coś się będzie działo.
2: A czy wy już dokładnie wiecie, było już to tłumaczone, tłumaczyłyście dzieciom, jak to z tymi telefonami będzie?
1: Tak. Tak, dokładnie, żadnego sprzeciwu nie było, to dla niego było też jak najbardziej zrozumiałe, więc wszedł w to jakby tak płynnie, no bo też chyba widział, że rzeczywiście to mogło gdzieś tam przeszkadzać i to jest dobre rozwiązanie.
2: A pani córeczka w pierwszej klasie? Już była taka rozmowa, co z tym telefonem, czy jeszcze nie ma telefonu?
3: My kupiliśmy w trakcie poprzedniego roku, że tak powiem wakacyjnego, z myślą o przygotowaniu dziecka taki właśnie zegarek zwykły, ale taki no, z tą funkcją jakąś smart, żeby po prostu tam orientowała się z godzinami i tak dalej. Potem się okazało, że przydał się on na wyjście, powiedzmy gdzieś tam na podwórko przed blokiem, no ale potem padła informacja, że no, do szkoły tego jednak nie przynosimy. Zostało po prostu zaakceptowane i w sumie to myślę, że może być to dobre, bo jednak ta elektronika trochę odwraca uwagę, a szkoła jednak wraca do takiego...
2: Czyli bardziej siedzimy z kolegami, z koleżankami, rozmawiamy, a nie siedzimy w urządzeniach.
1: Zdecydowanie tak, a poza tym gdzieś tam ta koncentracja jest rozbita, jak jest ta elektronika.
3: Opisa.
1: Dokładnie, więc to zostawmy sobie na przykład na weekend, jakiś taki wolniejszy czas, wtedy dziecko gdzieś tam, okej, jeżeli potrzebuje, to niech sobie nadrobi. Natomiast w tygodniu to myślę, że przynajmniej na etapie czwartej klasy, bo podejrzewam, że może starsze dzieci, jak już są gdzieś tam siódma, ósma klasa, to też to inaczej wygląda, tak? Natomiast na tym poziomie czwartej klasy uważam, że spokojnie na weekendy wystarczy.
0: Z panią Kasią, mamą czwartoklasisty i też panią Kasią, mamą pierwszoklasistki ze szkoły podstawowej numer 407 w Warszawie. Rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner. Ja jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Piszcie, co o tym myślicie pod 3322. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 19:00.

0: poczekaj.
1: Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy we Wrocławiu i w związku z rewolucją w szkolnych stołówkach zapytamy, co jedzą nasze dzieci.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Po reklamie.
7: To już 19, czas na fakty RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
8: Zablokowana jest droga krajowa nr 10 na Mazowszu.
9: W pobliżu Studzieńca zderzenie dwóch aut. 3 osoby zostały ranne.
8: Do Polski zostały przetransportowane kolejne 2 osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
9: Prezydent USA wpadł na pomysł, jak można inaczej nazwać cieśninę Ormus.
8: Cieśnina Trumpa, a jakże.
9: A za chwilę również piłkarski Puchar Polski. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 10 na Mazowszu.
8: W pobliżu Studzieńca, chodzi o trasę Skępe-Sierpc, zderzyły się 2 samochody osobowe.
9: Droga jest zablokowana, ostrzegamy.
8: Kolejne 2 osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostały dziś przetransportowane do Polski, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
9: Do wypadku doszło ponad 2 tygodnie temu. Zginęło w nim 12 osób.
8: Autokarem podróżowało 59 osób z Podkarpacia. Wszyscy wracali z Medjugorje.
9: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Gdzie trafili poszkodowani?
10: Te 2 osoby przetransportowane dziś samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do Warszawy, do Wojskowego Instytutu Medycznego. Na Węgrzech pozostaje jedna osoba ranna w wypadku polskiego autokaru. Jej stan wciąż jest na tyle poważny, że sztab humanitarno-medyczny wciąż nie zgadza się na transport do Polski. Część rannych wciąż jest pod opieką lekarzy, przede wszystkim w szpitalach na Podkarpaciu.
9: Dowództwo Centralne Wojsk Amerykańskich zaprzeczyło, by celowo atakowało cywilów w Iranie.
8: Siły Stanów Zjednoczonych wczoraj zbombardowały dom, w którym odbywało się wesele. Zginęły 4 osoby, a 67 zostało rannych.
9: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił atak jako zbrodnię wojenną. Miało do niego dojść w portowej miejscowości nad cieśniną Ormus.
8: A to tam teraz skupia się obecna faza trwającej od pół roku wojny USA z Iranem. Amerykański prezydent zasugerował dziś, że mógłby zmienić nazwę cieśniny Ormus i nazwać ją własnym nazwiskiem.
9: Donald Trump po raz kolejny zapewnił, że Stany Zjednoczone kontrolują ten szlak wodny, kluczowy w transporcie ropy naftowej.
8: Teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa?
9: Zapytał prezydent w krótkim wpisie w mediach społecznościowych.
8: Wszystkie ogólnodostępne czeki turystyczne na wypoczynek na Lubelszczyźnie rozeszły się w mgnieniu oka.
9: Ci, którzy się załapali, dostaną 300 zł do wykorzystania do końca września.
11: Ogólnie czeków przeznaczyliśmy na pierwszą turę, to było 7 tysięcy.
12: Czyli można było dostać 300 zł pod warunkiem, że bierze się 2 noclegi.
11: Tak, ten program działa. Odczują to przede wszystkim obiekty hotelowe.
12: To pomoże bardziej dużym hotelom czy małym gospodarstwom agroturystycznym, takim jak pani?
13: Ja myślę, że małym, bo duże i tak są duże skupiska. Tam, gdzie są większe miasta, ludzie jeżdżą, prawda? A tutaj na wieś jest za mało rozreklamowane te nasze tereny.
8: Z Rafałem Kamienieckim, prezesem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lucyną Jung, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
14: Piłka nożna w faktach RMF FM.
8: W Pucharze Polski nie ma już Legii czy Wisły Kraków.
9: O awans do drugiej rundy stara się właśnie inny zespół z Krakowa.
8: Krakowia gra na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.
9: Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
15: Tak, witam, jest, dobry wieczór.
9: To kto jest bliżej awansu?
15: No, jak na razie można powiedzieć, że nikt. 73. minuta spotkania i mamy bezbramkowy remis. Krakowia co prawda atakuje, stwarza sobie sytuację, no ale nie jest w stanie żadnej zamienić na bramkę i jak na razie remisuje bezbramkowo z grającym w drugiej lidze Zniczem. W Zielonej Górze o awans do drugiej rundy gra pierwszoligowy Ruch Chorzów. Niebiescy prowadzą po 45 minutach 2-0 z miejscową Lechią. Awans do kolejnej rundy wywalczyła dziś Wisła Płock, klub z Ekstraklasy. Nie bez problemów jednak, szczególnie w drugiej połowie pokonał trzecioligowy Weekend Luzino 3-2. Awans wywalczyła też pierwszoligowa Polonia Warszawa, która 1-0 pokonała Górnika Polkowice. Dziś jeszcze ciekawy zapowiadający się mecz Resowi Rzeszów z Arką Gdynia i spotkanie Ekstraklasy Tomasowiczu w Łodzi. Widzew podejmie koronę Kielce. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 20:30.
8: No a niespełna pół godziny wcześniej w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.
7: Jak mówiliśmy w faktach RMF FM, w piłkarskim Pucharze Polski niespodzianka, nie ma już Legii czy Wisły Kraków, a do trwających właśnie teraz spotkań jeszcze będziemy wracać w tej godzinie. Ale zaczniemy od kolejnych zatrzymań w sprawie Zonda Krypto. Co do tej pory wiadomo, to sprawdza nasz reporter i o tym już za moment. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, to jest Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF24. U nas teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do kolejnych zatrzymań w sprawie afery Zonda Krypto. Jak już informowaliśmy, dziś policjanci na wniosek prokuratury zatrzymali 3 osoby. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy wiadomo coś o zatrzymanych?
1: No zatrzymano 3 osoby, tak jak mówiłeś, ale wiadomo, że jednym z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski, znany inwestor giełdowy, znany z mediów społecznościowych, który no, robił spore wyświetlenia, mówiąc o tym, jak warto inwestować, i to on został zatrzymany. Dziennikarzom, gdy był wprowadzany do prokuratury, powiedział jedynie, tu cytat, jestem poszkodowany. Sam Waldemar Żurek, który po południu miał konferencję prasową w sprawie tych zatrzymań, o tych 3 osobach mówił tak.
2: Ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Chodzi o Sylwestra Suszka, który był właścicielem giełdy kryptowalut BitBay. To był tak zwany poprzednik Zondy Krypto, bo później z giełda Zonda Krypto została, nazwa giełdy BitBay została zmieniona na Zonda Krypto. Jak wiemy, Sylwester Suszek jest osobą zaginioną od wielu lat.
0: Kacprze, a co wiadomo o kolejnych zatrzymaniach i co mówią politycy na wiejskiej?
1: No, przerzucają się odpowiedzialnością za to, kto jest winny tej afery. Jak można się tylko domyślać, opozycja mówi, że to jest, tu cytat, afera Tuska, a koalicja rządowa, tu cytat, mówi, że to jest afera PiSu i prawicy. Jacek Sasin, jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że rządzący obawiają się komisji zaufania publicznego, komisji, której chce Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj o tym mówił Jarosław Kaczyński. Taką komisję chciałoby powołać Prawo i Sprawiedliwość. Posłuchajmy Jacka Sasina.
3: Znaczy, my się w tej sprawie, proszę pani, w tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas w Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tą sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na powołanie tej komisji.
1: No, z kolei teraz posłuchajmy tej drugiej strony sceny politycznej. Tomasz Trela, Lewica, no on mówi, że to jest właśnie afera, w której główną rolę gra opozycja.
4: Czy sprawa jest rozwojowa? Myśmy się spodziewali, że jak Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał, komu co dawał, pokazywał screeny, pokazywał rozmowy i to wszystko ujawniał. I jeżeli prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy, brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
1: Podobnego zdania jest senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Dzisiaj dowiadujemy się, że prokuratura prowadzi czynności nie tylko w PKOL-u, ale także w UOKiK-u. W związku z tym trzeba szczegółowo sprawdzić, czy ta kontrola, którą urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzili, przebiegała normalnie, czy były jakieś ustalenia, a później zapomniano je uwzględnić na przykład w raporcie końcowym, czy nie. Na te wszystkie pytania musi znaleźć odpowiedzi prokuratura. To, co wiemy, to, że pan Kral chciał wykorzystać pana Piesiewicza, żeby za pomocą jego kontaktów z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem UOKiK-u wpłynąć, skręcić kontrolę, którą robił UOKiK w Zonda Krypto.
1: To głosy koalicji rządowej. Wróćmy jeszcze do opozycji, bo jak mówiłem, Prawo i Sprawiedliwość chce powołania komisji zaufania publicznego, w której mieliby zasiadać wyłącznie eksperci, a nie politycy. Z kolei Rozwój Plus, czyli dawni politycy PiSu, stronnicy Mateusza Morawieckiego, wnioskują o powołanie komisji śledczej, sejmowej komisji śledczej, takiej, która mieliśmy przecież do czynienia w tej kadencji z komisją śledczą do spraw afery Pegasusa między innymi, więc takiej komisji chce Rozwój Plus. O tym mówił między innymi Marcin Horała w dzisiejszej popołudniowej rozmowie w RMF FM.
6: Jest to bardzo prosty test, to znaczy ci, co nie mają w tej sprawie nic do ukrycia, nie obawiają się postępowania przed kamerami, przed opinią publiczną, ba być może nawet chcieliby wyjaśnić, oczyścić swoje, prawda, dobre imię, no to ten projekt

0: poprą. Ci, co nie poprą, no to niestety trochę trzeba mieć podejrzenie, że coś mogą mieć za uszami.
1: A czy poprą, czy nie poprą, no tutaj już sprawa wydaje się być jasna. Z tego, z moich rozmów wynika w Sejmie, że koalicja rządowa zarówno nie poprze tego wniosku o komisję zaufania publicznego, której chce Prawo i Sprawiedliwość, jak również nie poprze wniosku o komisję śledczą do spraw afery Zonda Krypto.
2: Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM, z tymi informacjami. Kacprze,
1: bardzo dziękuję.
2: Również bardzo dziękujemy, kłaniamy się. A już za chwilę w Radiu RMF 24 sport, piłkarski Puchar Polski. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 teraz sport. Dzisiaj kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj sensacyjnie z rozgrywek odpadły Wisła Kraków i Legia Warszawa. Na to, co dzieje się w meczach pucharowych, śledzi Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Wojtku, niespodzianki, to już wczoraj mówiliśmy o tym. To jest nieodłączna część meczów pierwszych rund Pucharu Polski.
1: To prawda.
0: Dziś też doszło do sensacji?
1: Nie, póki co nie. Jak na razie spoglądam na to, co wyprawia Krakowie, no to męczy się. Męczy się z drugoligowym zniczem Pruszków, no ale od czego ma się swoich liderów, od czego ma się zawodników, którzy mogą coś wnieść do twojej drużyny, no bo dzięki trafieniu Hasicia w końcówce, bo w 81 minucie Krakowia wyszła na jednobramkowe prowadzenie, prowadzi 1-0, już jest doliczony czas tego spotkania i choć Znicz naprawdę grał dobrze, długo się bronił nad Krakowią, która miała przewagę w tym meczu, no to jak na razie wygląda na to, że to właśnie Krakowia awansuje do kolejnej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, a nie niżej notowany Znicz Pruszków. Jak na razie do tych sensacji nie doszło. Miała problemy Wisła Płock w starciu z Weekendem Luzino. To trzecioligowiec. Wisła tam co prprawda prowadziła 3-0, ale potem była czerwona kartka i się zaczęły w drugiej połowie problemy. Dwa rzuty karne dla zespołu z Luzina. Zrobiło się 2-3 i nerwowa końcówka tak naprawdę Wisły Płock, która do końca musiała walczyć o utrzymanie tego wyniku. Udało się, Ekstraklasowicz awansuje dalej. Dalej gra też pierwszoligowa Polonia Warszawa, która 1-0 pokonała Górnika Polkowice. Druga drużyna Górnika Zabrze przegrała 3-4 z Olimpią Grudziądz, ale zasługuje tutaj na uwagę jeden fakt. Bramkę strzelił Podolski, ale nie Lukas. Luis, czyli brat właściciela, syn właściciela Górnika Zabrze, Luis Podolski.
0: Grający. Brawo młodzież.
1: Tak jest. No, widać, że być może tutaj pójdzie w ślady ojca i będzie, ale tutaj mamy teraz zwrot sytuacji w meczu Krakowi ze Zniczem Pruszków, bo za sytuację w polu karnym chyba zagranie ręką jednego z zawodników Krakowi sędzia wskazał właśnie na 11 metr i będzie, wszystko wskazuje na to, rzut karny.
0: Ale jeszcze oczywiście to jeszcze nie gol.
1: To raz, a dwa, że jeszcze w XXI wieku, w tym piłkarskim świecie, trzeba jeszcze wszystko sprawdzić systemem VAR, bo oczywiście taki rzut karny tutaj, no ale faktycznie tak widać na powtórce jednak, że to zagranie ręką, które zatrzymało piłkę zmierzającą prosto bramkarza właściwie Krakowi, więc decyzja arbitra wydaje się słuszna, więc zobaczymy, jak to tutaj się potoczy, więc no tak to wygląda.
0: A dopiero
1: jak
0: co mówiliśmy, że dzisiaj nie było żadnej sensacji, no.
1: No właśnie, a tutaj rzuty karne, tutaj rzut karny, jeżeli będzie trafiony, no to wszystko wskazuje na to, będzie dogrywka, bo sędzia doliczył 3 minuty, 4 minuty i końcówka już tego doliczonego czasu gry trwa, więc no niewiele sekund będzie miała Krakowia, żeby ewentualnie odwrócić jeszcze losy tego. Łapią się kibice Krakowi za głowę teraz, bo sami nie dowierzają, że coś takiego mogło się wydarzyć. No a to może być woda na młyn dla drugoligowca, który załapie troszkę wiatru w żagle i no ruszy może do przodu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Piłka już na 11 metrze i jest gol, tak, gol, bramka dla Znicza Pruszków, więc jest 1-1, no i wszystko na to wskazuje, będzie tutaj dogrywka w Pruszkowie w starciu Znicza z Krakowią. Z takich ciekawych meczów jeszcze, no to oczywiście Ruch Chorzów gra w Zielonej Górze z Lechią, prowadzi 2-0, Chrobry Głogów prowadzi zaś z Miedzią Legnica w 25 minucie. To tak z dzisiejszych meczów, patrząc na to, co się dzieje.
0: Co jeszcze dzisiaj w Pucharze Polskim?
1: Jeszcze jedno spotkanie mamy i to takie spotkanie, które zapowiada się zdecydowanie najciekawiej, ekstraklasowo można powiedzieć, bo w Łodzi Widzew podejmie Koronę Kielce. W niedawnym meczu ligowym tych drużyn 2-1 wygrała Korona Kielce, ale Jacek Zieliński, szkoleniowiec zespołu z Kielc, mówił, że no to nie ma znaczenia przed takim meczem, bo to jest zupełnie co innego niż ligowe granie, tam się gra o punkty, a tutaj po prostu trzeba wygrać, obojętne jak, obojętne w jaki sposób, ważne, żeby wygrać i to jest najważniejsze w takim meczu, więc zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. Arbiter meczu Znicza z Krakowią zakończył podstawowe 90 minut i za chwilę dogrywka w starciu drugoligowca z Ekstraklasowiczem.
0: No zobaczymy, czy będzie sensacja kolejna w Pucharze Polski. Oczywiście dowiemy się o tym w Radiu RMF 24 i w faktach sportowych RMF FM. Te najbliższe, Wojtko, o której?
1: 20.
0: Tak jest.
1: Nic się nie zmienia.
0: Wojciech Marczyk, redaktor RMF FM. Wielkie dzięki, kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
2: RMF 24.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF24. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała, sfinansowało ponad 95% kampanii referendalnej. Przypomnę, ta kampania zachęcała do udziału w głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tak wynika ze sprawozdania pokazanego w Krajowym Biurze Wyborczym. Na działania związane z referendum organizatorzy zebrali prawie 2 miliony złotych. Inicjatorzy plebiscytu twierdzą, że nie wiedzieli o tak dużym zaangażowaniu finansowym stowarzyszenia, ponieważ świadczenia Krakowa dla mieszkańców opisane są jako środki niepieniężne, czyli na przykład usługi, takie jak plakaty czy ulotki. Nasz reporter Paweł Konieczny rozmawiał z Rafałem Ządkiem, pełnomocnikiem inicjatorów referendum, i pytał m.in., czy bez tak potężnego wsparcia zakończyłoby się ono sukcesem.
1: W świetle moich doświadczeń z całej kampanii byłoby to bardzo trudne, żeby w ogóle ta akcja odniosła skutek i sukces, aczkolwiek siła internetu była potężna i tak zwana emocja referendalna też była potężna. Myślę, że też by było pozytywnie, ale nie wiem, czy tak szybko by na przykład poszła zbiórka podpisów, bo to było akurat trudny okres, był zimowy, była okres ferii zimowych. Zaangażowanie ludzi, które wówczas było, no na pewno byłoby mniejsze albo przynajmniej opóźniłoby reakcję na to wszystko, dlatego że no, nie mamy po prostu takich możliwości, żeby rozgłosić to po prostu wśród ludzi, bo część ludzi korzysta z internetu, część nie korzysta, a tak mniej więcej no, każdy na przykład słupy widział, jak, że coś się dzieje w Krakowie. Rozliczenia nasze wewnętrzne są rozliczeniami tylko poprzez rachunek bankowy, który ja osobiście prowadziłem, nikt więcej do niego nie miał dostępu. Także wszystkie wydatki, które były robione i środki, które pozyskaliśmy, są tylko pozyskiwane przez rachunek. Natomiast zgodnie ze wzorem sprawozdania, ja muszę sprawozdać o też tak zwanych świadczeniach rzeczowych i usługach, które były nam zaoferowane przez podmioty inne. No i takim podmiotem, który nam zaoferował te rzeczy, które były brandowane naszymi znakami, naszymi logotypami, też były pokazywane jako nasze, no było Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Natomiast szacunki są wobec, znaczy z ich faktur zakupowych, bo oni się też jako stowarzyszenie są, rozliczają się finansowo, także to są ich faktury zakupowe i według tych faktur zakupowych jest to oszacowane, ile tego było wydatkowane na poszczególne składniki, które tam ze sprawozdania wynikają.
2: Mnie jest trochę dziwne, że 95% całej kampanii referendalnej opłaca jedno stowarzyszenie, no, które ma też swojego kandydata, który cały czas próbuje zostać prezydentem.
1: To nie jest do końca tak, bo ta kampania była szersza. Szereg osób też mogło za tym agitować, natomiast to są ujęte rzeczy, które były powiązane z nami. Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest nasz logotyp, gdzie jest nasze jakby powiązanie, nawiązanie do naszego komitetu, no to traktowaliśmy to, że to jest nasz materiał. Natomiast jeżeli ktoś, nie będę tu wymieniał jakichś serwisów internetowych, czy kont na Facebooku, które też za tym agitowały, czy też partii politycznych, przepisy mówią tak, że każdy może prowadzić kampanię tak, jak to czuje. Może ją prowadzić przeciwko referendum, za referendum, natomiast to nie są wydatki moje i to nie są moje obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie. Natomiast to były decyzje stowarzyszenia, jak ono chce nas wspierać, natomiast no, ja nie mam takiej władzy, żeby odmówić komuś, kto chce nas wesprzeć, bo to by było wbrew całej idei, no, działałbym na szkodę tego komitetu, jeżeli bym na przykład powiedział, nie, od ciebie to nie chcę wsparcia. Jeżeli oferuje ktoś to i jest legalnie to zrobione, w sensie takim, że nie jest podmiotem wyłączonym z ustawy, który może mnie wspierać, czyli na przykład podmiotem zagranicznym. Łukasz Gibała no, działa w Krakowie przecież nie od dzisiaj, wiemy, że pamiętamy jeszcze Logiczną Alternatywę, pamiętamy działania podczas poprzednich wyborów, także to jest akurat, dla mnie to było zrozumiałe, natomiast ja byłem zaskoczony, że też partie polityczne to wsparły akurat zbiórkami, ale to też było dla mnie dosyć istotne i to były partie od prawa do lewa.
0: Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa funkcję tę pełni jego dotychczasowy zastępca Stanisław Kracik, a przypomnę, że pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście 27 września. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji, już za chwilę alarmujące dane IMGW.

W Radiu RMF 24 teraz niepokojące informacje. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano dziś rekordowo niski stan wody na poziomie 98 cm. Tak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tej pory najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa Bulwary wynosił 100 cm i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Przypomnę, że dolna granica stanów średnich dla tej stacji wynosi 180 cm. Z danych Instytutu wynika, że również pobliskie stacje hydrologiczne, czyli Warszawa nad Wilanówka i Modlin, rejestrują niskie stany wody, odpowiednio 16 i 186 cm. Jak poinformował IMGW na platformie X, obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym także dla zlewni, która obejmuje obszar Warszawy. No, miejmy nadzieję, że ten stan się poprawi. Czekamy zatem na deszcz. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 20. W nich nowe informacje w sprawie awantury z udziałem policjantów na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Zostańcie z nami. Jest 19:50.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM. Jest 20. W Studiu Faktów Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
7: Polecamy. Zawieszony w czynnościach służbowych i odwołany ze stanowiska został komendant miejski policji w Jeleniej Górze.
8: To konsekwencja awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu.
7: 12 dużych rosyjskich rafinerii ropy naftowej zaatakowanych przez Ukrainę.
8: A szef amerykańskiej dyplomacji komentuje wizytę dyrektora CIA w Moskwie.
7: W faktach sportowych RMF FM.
8: Wieści z piłkarskiego Pucharu Polski.
7: Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych.
8: To konsekwencja awantury, do której doszło w poniedziałek na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Przypomina dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
9: Kierowcy pokłócili się o wydawałoby się błahostkę, miejsce w kolejce. Zwykła sprzeczka szybko zamieniła się jednak w wulgarną szarpaninę. W ruch poszła nawet pałka teleskopowa. Całe zajście nagrał świadek, a film podbił internet i to właśnie na jego podstawie policja szybko ustaliła, że w bójce uczestniczyło 3 funkcjonariuszy, w tym właśnie komendant z Jeleniej Góry, podinspektor Krzysztof Lewandowski, który musiał pożegnać się dziś ze stanowiskiem. Policja wszczęła wewnętrzną kontrolę. Sprawą z urzędu zajęła się też prokuratura okręgowa w Świdnicy. No, miało być tankowanie do pełna, a skończyło się na pełnym baku konsekwencji.
8: Siły ukraińskie zaatakowały w sierpniu 12 dużych rosyjskich rafinerii ropy naftowej, poinformowało Ministerstwo Obrony w Kijowie.
7: Zaatakowano cele położone nawet w odległości niemal 2000 kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej.
8: Z kolei minister finansów USA Scott Bessent zasugerował, że wyższe ceny ropy są między innymi właśnie efektem ukraińskich ataków przeciwko rosyjskiemu sektorowi naftowemu.
7: Bessent zapewnił jednocześnie, że ceny ropy opadną po zakończeniu wojny z Iranem.
8: Wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie miała charakter rutynowy i nie była częścią żadnej szerszej inicjatywy, oświadczył szef dyplomacji USA.
7: Marco Rubio ocenił też, że jakiekolwiek wsparcie Rosji dla Iranu nie wpływa na działania Waszyngtonu.
8: Media spekulowały, że szef CIA ostrzegł Rosję przed próbą prowokacji wobec państw NATO. Pojawiły się też doniesienia, że zaproponował szczyt w składzie Trump-Putin-Zełenski.
10: Fakty ze szkolnego korytarza.
8: Nowy rok szkolny, nowe obowiązki.
7: Dziś uczniowie idąc do szkoły musieli zostawić w wyznaczonym miejscu swoje smartfony.
8: Mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
11: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
12: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
13: A i tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
12: Okay. A uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
13: Nie, lepiej... uważam, że okej.
14: Okay. No, lepiej też jest okay.
13: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
7: Słuszna uwaga.
8: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
7: Pobiegniesz?
8: Pomożesz.
7: W weekend w Krakowie 5-osobowe sztafety złożone z przedstawicieli firm i instytucji będą walczyć na trasie biegu charytatywnego Poland Business Run.
8: Pieniądze, które uda się zebrać, zostaną przeznaczone na pomoc osobom z amputacjami. Dzięki takiemu wsparciu pani Angelika, która w wypadku straciła nogę, zyskała protezę.
15: Zbieram nowe doświadczenia właśnie przez kontakt z osobami również po amputacjach. Zwłaszcza jak się siedzi razem i opowiada o sytuacjach, które dla innych osób są całkowicie normalne. emocjonalne, jak wyjście na kajak, zmoczenie nóg. Dla nas to nie jest takie łatwe też. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to nogi się pocą. Trzeba się zatrzymać, poprawić sobie protezy, gdzie no, osoby pełnosprawne, które mają obie nogi, dwie kończyny, no, nie będą w stanie tego rozumieć. Więc możliwość spędzania czasu z takimi osobami jest bardzo ważna.
7: W tegorocznym Poland Business Run w wersji stacjonarnej i wirtualnej bierze udział prawie 48 tysięcy osób.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Pierwsze wieczorne fakty sportowe zaczynamy od emocji związanych z piłkarskim Pucharem Polski.
7: A zaprasza Wojciech Marczyk.
14: Dobry wieczór. Rzuty karne zadecydują, czy Krakowia, czy drugoligowy Znicz Pruszków awansuje do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Po 90 minutach był remis 1-1. W dogrywce nie oglądaliśmy bramek. No i za chwilę początek rzutów karnych. W tym spotkaniu do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski awansował występujący w pierwszej lidze Ruch Chorzów, który 2-0 pokonał na wyjeździe Lechię Zielona Góra. A w Łodzi za niespełna pół godziny początek starcia zespołów z Ekstraklasy Widzew podejmie Koronę Kielce. Drużyna z Łodzi to wymagający rywal, jak na pierwszą rundę pucharu, ale może to dobrze wpłynąć na drużynę, podkreśla bramkarz Korony Rafał Mamla.
16: Z tymi słabszymi drużynami ciężej się gra pod względem no i mentalnym, i sportowym, bo to oni są jeszcze tak bardziej zaangażowani, że grają z zespołem ekstraklasowym, więc mam nadzieję, że będzie jak najlepiej.
14: W niedawnym meczu ligowym górą była Korona. W wieczornych fakach sportowych będziemy sprawdzać, kto dziś wywalczy awans do kolejnej rundy piłkarskiej Pucharu Polski. My przenosimy się teraz na korty w Nowym Jorku. Swój mecz w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open rozgrywa Hubert Hurkacz. Rywalem naszego tenisisty Amerykanin Ben Shilton. No, Polak najlepiej tego meczu nie rozpoczął. Przegrał pierwszego seta 3-6. Trwa teraz druga partia, w której Hurkacz dobrze serwuje i jak na razie prowadzi 3-2 w drugim secie. A dziś swoje przerwane wczoraj z powodu opadów deszczu mecze dokończą Magdalena Fręch i Magda Linet. Mecz pierwszej naszej tenisistki Sisiński został przerwany w pierwszym secie i Fręch remisowała wtedy 4-3 z Amerykanką Iwą Jović. Mecz Linet z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones został zaś przerwany po pierwszym secie, którego Polka przegrała 4-6. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej z kompletem zwycięstwa awansowała do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. W ostatnim meczu fazy grupowej biało-czerwoni po nie najlepszym spotkaniu, w którym popełnili kilka błędów, pokonali jednak 7-3 reprezentację Chile.
17: Musi się zdarzyć troszeczkę słabszy ten mecz na turnieju. Nam się zdarzy słabszy na turnieju, wygrywamy 7-3. Więc jest okej. No mówię, no teraz zaczynamy prawdziwą zabawę.
14: Mówił nasz reprezentant Norbert Jaszczak, a Polacy na turnieju w niemieckim Essen bronią tytułu Mistrzów Świata, który wywalczyli przed rokiem w Meksyku.
3: Radio RMF 24.
6: I u nas za chwilę gość, medioznawca, wielki miłośnik gier, dr Miłosz Babecki, z którym porozmawiam o filmie GTA 6, który podbija Netflix. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dobry wieczór.

To jest wieczorny program Radio RMF 24. Grand Theft Auto 6 przebija się nie tylko do świata gier, ale też mocno do mainstreamu. Materiał GTA 6.

0: Cześć, szersze spojrzenie obejrzało na Netflixie w ciągu 4 dni ponad 31 milionów widzów, co dało mu pierwsze miejsce wśród anglojęzycznych filmów platformy na 87 z 93 monitorowanych rynków. Jednocześnie pojawiają się głosy krytyczne, bo duża część graczy spodziewała się bardziej takiego klasycznego pokazu gry, gameplayu, mechanik i możliwości, a dostała 27-minutowy materiał zmontowany głównie ze scen fabularnych, co właściwie Rockstar chciał nam w ten sposób pokazać. No o to będziemy pytać naszego gościa. Z nami medioznawca, miłośnik gier, dr Miłosz Babecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie, czy pana zdaniem Rockstar rzeczywiście pokazał tam coś nowego GTA 6, czy raczej inaczej zapakował informacje, które już wcześniej znaliśmy?
1: Nie, no jednak pokazał coś nowego, z tego względu, że mamy do czynienia z zupełnie nową jakością, jeśli chodzi o kwestie takie naprawdę techniczne, ponieważ jest to jakość serialowo-filmowa, to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia, to o czym pan powiedział, czyli prezentacja właśnie także za pośrednictwem platformy streamingowej, jest takim zapoczątkowaniem nowego trendu. I pan tutaj wspomniał o tym, że część, zwłaszcza wielbicieli Grand Theft Auto, którzy są z tą grą kilkanaście, no można nawet powiedzieć kilkadziesiąt lat, bo przecież premiera pierwszej części to 97 rok, troszkę kręcą nosem na sposób prezentacji, ale trzeba też dodać, że przecież cały czas do tego uniwersum gier wideo, bo nie tylko o GTA chodzi, dochodzą przecież nowi gracze, którzy przychodzą na świat, którzy dorastają, którzy się z grami wideo starzeją i to jest tak przecież, że przy okazji mediów społecznościowych kolejne generacje dostają nowe media, czy nowe odmiany aplikacji, już nie tylko mediów, które działają z poziomu przeglądarki, ale przecież są integralną częścią smartfonów zaraz po odpakowaniu ich z pudełek w sklepach, więc to po prostu jest takie uśmiechnięcie się, skinięcie głową w kierunku też nowego typu odbiorcy i zaproszenie go do tego świata gier wideo. Mhm.
0: Czyli to nie są jakieś nietrafione oczekiwania odbiorców, bo Rockstar rzeczywiście coś nam pokazał, ale może mógł pokazać znacznie więcej?
1: No mógł oczywiście pokazać znacznie więcej, ale musimy też pamiętać o tym, że to jest ogromny biznes. Rockstar zainwestował w tę grę strasznie dużo pieniędzy i strasznie dużo wysiłku najlepszych ludzi na planecie zajmujących się grami wideo, więc no trudno też oczekiwać, że oni pokażą wszystko. To jest prawie 27-minutowy materiał. Jeśli popatrzymy na to, gdzie ten materiał jeszcze jest, on jest także na YouTubie. Został tam wrzucony także kilka dni temu i ma, jeśli dobrze pamiętam, chyba 18,5 miliona odsłon, jest w jakości 4K, więc jest tam, gdzie są na przykład także prezentowane trailery, zapowiedzi filmów i seriali. No i też trzeba powiedzieć o tym, że kolejne te elementy będą na pewno odkrywane do samej premiery do 19 listopada, zwłaszcza, że pre-order, czyli ta możliwość nieco wcześniejszego grania też wejdzie troszkę wcześniej, więc no nie można odkryć wszystkiego naraz z tego względu, że spaliłoby się tak świetnie zapowiadający się tytuł.
0: Panie doktorze, a co Rockstar mógł chcieć jeszcze osiągnąć takim sposobem prezentacji? Bardziej zbudować klimat i zainteresowanie historią Jasona i Lucy, czy pokazać skalę, no i jakość świata gry?
1: Ja myślę, że właśnie ta kwestia związana ze skalą i z jakością jest tutaj tym, na co Rockstarowi, o co Rockstarowi mogło chodzić, czyli wejście na platformy streamingowe, gdzie mamy filmy i seriale po to, żeby pokazać, że to jest naprawdę filmowo-serialowa jakość, bo jeśli popatrzymy zwłaszcza na takie dalekie, ale też bliskie plany związane z miastem, ze stanem, z takim widokiem z wysokościowców, podświetlonego nieba i takiego obrazu miasta wieczorem czy w nocy rozświetlonego miliardami świateł, to rzeczywiście jest to produkcja, jak najlepsza produkcja hollywoodzka, ale ja bym tutaj jeszcze nawiązał do jednej kwestii, do takiej wypowiedzi Jeffa Bezosa z 2024, który powiedział, że być może w przyszłości w ogóle nie będziemy potrzebować komputerów, tylko będziemy grali zupełnie w inny sposób i to jest też troszkę chyba taki balon próbny, żeby zobaczyć, jak ewentualnie widzowie, odbiorcy odbiorcy docelowi zareagują na to, że gra jest właśnie prezentowana na platformie streamingowej, bo to jest ten kierunek, jeśli popatrzymy na to, co robi Nvidia, na to, co robi Amazon Luna i na to takie cloud gaming, czyli granie w chmurze, to widzimy, że być może w przyszłości właśnie ten kierunek zintegrowania platformy do oglądania filmów i seriali z takim jakimś wirtualnym miejscem do grania w gry wideo bez konieczności posiadania konsoli czy telewizora, ale właśnie w taki sposób, że po prostu pady będą zintegrowane z telewizorami, jest tym kierunkiem, do którego podążamy, w który zmierzamy.
0: Panie doktorze, mamy też ten bardzo ciekawy eksperyment Netflixa, bo materiał o grze został potraktowany jak film i przypomnę, obejrzało go ponad 31 milionów widzów. I co ten wynik mówi o tym, jak GTA funkcjonuje dziś jako marka, no taka marka popkulturowa?
1: No to jest marka, która funkcjonuje jak najlepsza franczyza filmowa. Jeśli popatrzymy na to, jak funkcjonują inne franczyzy, czyli te takie wielkie serie, prawda? Weźmy na przykład pod uwagę takie serie jak seria o X-Menach, o tych bohaterach z nadprzyrodzonymi mocami, jak weźmiemy pod uwagę te różne franczyzy, które są z uniwersów, na przykład DC Comicsu, czy weźmiemy pod uwagę na przykład jeszcze inne serie, to one przecież w bardzo podobny sposób się reklamują. Tak jak kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, takim głównym miejscem, w którym prezentowano informacje o nowych tekstach kultury popularnej była telewizja, no to dzisiaj widzimy, że to są sieci. Zwłaszcza dlatego, że to pokolenie graczy pomiędzy, powiedzmy, 13, widzów najpierw, pomiędzy 13 a mniej więcej 35 rokiem życia, to jest pokolenie czy kilka pokoleń, które już nie oglądają telewizji, tylko właśnie mają ze sobą swoją własną telewizję, czyli mają ten streaming w swoim smartfonie. Do tego mówimy o tym, że przecież te wszystkie systemy streamingowe podpowiadają nam, co mamy oglądać. My już nie polegamy tylko na tym, co sami znajdziemy, tylko na tym, co nam podpowie algorytm. Jeśli pan korzysta z platform streamingowych, a myślę, że też, to na pewno otrzymuje pan podpowiedzi w danym tygodniu na podstawie wcześniejszej swojej historii wyszukiwania. Tak. No i to jest taki nowy sposób. Dlaczego gracz miałby się na przykład powoływać na opinię kolegów, koleżanek czy znajomych? Dlaczego miałby sam szukać w sieci, skoro tak ogromna firma może wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji, badające różnego rodzaju zwyczaje i temu graczowi, temu widzowi serialu czy filmu postawić tę wartą miliardy dolarów produkcję przed oczami i powiedzieć, to jest to, co najlepsze, co przygotowaliśmy dla ciebie, obejrzyj i zagraj.
0: A czy to pokazuje, panie doktorze, że granica między grami, filmem i serialem coraz bardziej się zaciera?
1: Ona się zatarła już na dobre jakiś czas temu. Być może państwo, nasi słuchacze pamiętają, że krótko po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę, mieliśmy do czynienia z taką informacją także upublicznioną przez duże agencje informacyjne na świecie o tym, że na terytorium Ukrainy znaleziono żołnierzy NATO. Okazało się, że tak wcale nie było, że to były fragmenty kadrów, sekwencji z takiej gry Arma, które po prostu zostały wykorzystane w taki dezinformacyjny sposób przez propagandystów kremlowskich i w taki sposób tutaj próbowano zmylić światową opinię publiczną. I dlaczego wtedy nikt się nie połapał, że to są fałszywe kadry? No między innymi dlatego, że ta jakość obrazu, ta jakość animacji była tak niesamowita, tak bardzo złożona, tak drobiazgowa, tak świetnie oddawała na przykład tutaj tę biodynamikę, ruchy ludzkiego ciała, że po prostu nawet wyspecjalizowani ludzie od informacji, którzy pracują w agencjach informacyjnych i w telewizjach, się na to nabrali. A kiedy państwo przyglądają się właśnie tym sekwencjom, tutaj z GTA 6, to zobaczycie państwo, czy może już państwo widzieliście i na pewno macie podobną refleksję, że naprawdę to, jak zachowuje się to wymyślone, wzorowane na prawdziwym ludzkie ciało, jaka jest dynamika ruchu, na przykład jak rozszerzają się się źrenice bohaterów, jak dobrze widać fakturę skóry bohaterów, bo niektórzy występują tam na przykład bez koszulki, jak dobrze odwzorowywane są żyły na przykład, mięśnie. To jest coś.
0: To wszystko naprawdę robi wrażenie. Panie doktorze, musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz.
1: Dziękuję również.
0: Gościem Radia RMF24 był medioznawca i miłośnik gier, dr Miłosz Babecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji. Za chwilę sport, US Open i mecz Hubert Hurkacz, Ben Shelton. Zostańcie z nami.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne. Rozmowa o 7 w Radiu RMF24.
3: Te tematy budzą emocje już o poranku.
4: W całej tej niebezpiecznej sytuacji i złej sytuacji, że z prywatnej firmy wykradziono dane i to bardzo dużą paczkę danych, jedno jest pozytywne, że wygląda na to, że mamy do czynienia z tak zwanymi białymi kapeluszami, czyli szarymi kapeluszami.
2: Rozmowa o 7 w Radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
5: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Po reklamie.
2: Wieczór w Radiu RMF24.

0: W Radiu RMF24 czas na sport, czas na tenis. Na nowojorskich kortach dziś nie pada, całe szczęście. Mecze są rozgrywane więc nie tylko na zadaszonych obiektach. A o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open gra Hubert Hurkacz, rywalem Polaka Ben Shelton ze Stanów Zjednoczonych. Spotkanie naszego tenisisty śledzi Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Witamy ponownie.
1: Witam ponownie.
0: Jak sobie radzi Hurkacz?
1: No, nie jest to łatwy mecz dla naszego reprezentanta, ale trudno się dziwić. Ben Shelton rozstawiony z numerem 9. Tak, to bardzo dobry tenisista młodego pokolenia, tak byśmy powiedzieli. No, ten pierwszy set zdecydowanie pod dyktando Amerykanina, przegrany przez Huberta Hurkacza 3-6. I to trzeba przyznać wprost, bardzo szybko i gładko, bo 32 minuty zaledwie trwała ta pierwsza partia przegrana przez Hurkacza. Druga zdecydowanie bardziej zacięta. Obaj dobrze serwują. Hubert Hurkacz w porównaniu do tego pierwszego seta ten swój serwis na pewno w tym drugim poprawił. Teraz prowadzi 6-5 w tym drugim secie. Każdy ma przełamanie rywala na swoją korzyść, więc zobaczymy, jak to tutaj będzie się dalej układać, bo wygląda na to, że ten drugi set zmierza w kierunku tiebreaka, tak to trzeba powiedzieć. Więc zobaczymy, jak tutaj Hubert Hurkacz wytrzyma tą też wojnę nerwów troszkę, bo to zawsze te zacięte końcówki, to jest zawsze stresująca sytuacja, ale wiemy, że Hubert Hurkacz w tych takich tiebreakowych sytuacjach na styku radzi sobie całkiem dobrze, więc zobaczymy, jak tutaj będzie się to dalej układało. Na pewno będzie to trudny mecz do końca, myślę sobie, dla Huberta Hurkacza, no bo jednak trybuny po stronie amerykańskiego tenisisty, nie ma co tutaj dyskutować, więc na niewielkie wsparcie trybun może liczyć. Z drugiej strony Ben Shelton musi mierzyć się na pewno z większą presją, bo jego porażka z Hubertem Hurkaczem, no byłaby jednak lekkim zaskoczeniem, bo mimo, że Hubert Hurkacz jest uznanym tenisistą, bo wiemy, że on potrafił wygrywać z tymi zawodnikami z czołowej dziesiątki, no to jednak w ostatnim czasie gra trochę gorzej, spadł niżej w rankingu, więc wiemy, że to też na tą ocenę polskiego tenisisty wpływa. Rozpoczyna się 12 gem tego drugiego seta i będzie serwował Amerykanin.
0: Wojtku, wczoraj przerwano mecze Magdy Linet i Magdaleny Fręch. One mają zostać dokończone dzisiaj. To wszystko z powodu deszczu. Czy wiadomo już, o której godzinie nasze tenisistki wrócą do gry?
1: Tak, patrząc na tą rozpiskę, która się pojawiła, gdzie te mecze, że tak powiem, które trzeba dokończyć, zostały gdzieś powpychane w ten taki regularny terminarz, no to mniej więcej powinny obie pani rozpocząć za około pół godziny. Ale wiemy, że w tenisie to się lubi przesuwać, bo patrząc oczywiście na to, co się na teraz dzieje na kortach. Więc być może te mecze rozpoczną się gdzieś już po godzinie 21, między 21 a 22. Zobaczymy, jak te mecze trwające na tych innych kortach będą przebiegały. No ale przypomnijmy, jak tu sytuacja wygląda. Magda Linet gra z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Ich mecz został przerwany wczoraj po pierwszym secie. Polka przegrała tą pierwszą partię 4-6. Natomiast Magdalena Fręch w pierwszej partii remisuje z rozstawioną zdecydowanie wyżej, bo z numerem 14 w tym turnieju, także Amerykanką Iwą Jowicz. No i tutaj w tym pierwszym secie jest remis 4-4. Nie możemy też zapominać, że po północy już polskiego czasu swój mecz na kortach Flushing Meadows rozegra Kamil Majszak. To druga runda, także on zmierzy się z reprezentantem Monako, Valentinem Wascheru. Także zobaczymy, jak będzie sobie tutaj radził polski tenisista. Więc to na pewno intensywny wieczór i noc dla kibiców tenisa. Spoglądam jeszcze na to, co dzieje się w meczu Huberta Hurkacza. Dalej Shelton serwuje, ale Hurkacz w tym 12 gemie prowadzi 30-15, no i oby te prowadzenie utrzymało się do samego końca i Hubert Hurkacz wygrał tego drugiego seta.
0: Choćby to miała być nawet pięciosetówka. I trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM, zebrał te informacje. Wojtku, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Ja przypomnę, że fakty sportowe RMF FM już o 21:00.

0: Na US Open trwa mecz Ben Shelton, Hubert Hurka, czyli jest remis w setach 1-1. Trzymamy kciuki za Hubiego, a wy słuchacie wieczornego programu radia RMF24. Kwestia regulacji giełd kryptowalut zarejestrowanych w Polsce niewiele zmieni. Rosja sobie poradzi bez tego, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Horała. Poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus odnosił się w ten sposób do słów premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że przyjęcie przepisów w sprawie kryptowalut jest konieczne, by, tu cytat, odciąć anonimowe finansowanie rosyjskich aktów sabotażu. Posłuchajmy.
1: Naprawdę Rosja chyba jest w stanie korzystać z kryptowalut rejestrowanych na innych giełdach na świecie niż Polska.
2: Ale zgodzi się pan, że łatwiej
1: to znów chodzi o to, że Rosja się źle kojarzy, więc przyklejmy i Rosję, tak?
2: Ale zgodzi się pan, że
1: powiem więcej. Rosja na pewno też prowadzi rozliczenia na przykład w euro i w dolarze. I czy teraz będziemy zakazywać euro lub dolara, bo Rosja się w nich rozlicza?
2: Ale łowienie ryb w mętnej wodzie jest dużo łatwiejsze, zgadza się pan?
1: Tak, tylko akurat w aspekcie, dlatego jestem zwolennikiem racjonalnej regulacji polskiego rynku kryptowalut, tak jak zaproponował pan prezydent w swojej ustawie. Natomiast dorzucanie do tego akurat Rosjan, no to bardzo przepraszam, ale kojarzy mi się z takim memem, który może w radiu nie powinienem opowiadać, bo najlepiej zobaczyć. Otóż, że jest pies i mówi: dobrze, że przyszedłeś do właściciela, Putin nasikał na dywan.
2: Ale wie pan o tym doskonale, że to prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał, że nie potrzeba aż tak szerokich regulacji na tym rynku, wetując kolejne wersje ustawy.
1: Tak, i zaproponował swoją wersję ustawy, która w naszej ocenie jest po prostu racjonalna, lepsza, nie stosuje nadregulacji, bo to jest też tak, że jeżeli... Bo my możemy sobie właśnie całkowicie zakazać albo bardzo ściśle uregulować. Jedyne, co to spowoduje, że ktoś z Polski, kto będzie chciał, być może skądinąd powinien się dwa razy zastanowić, ale będzie chciał sobie te aktywa kupić, to się w najgorszym przypadku przez VPN połączy przez internet i sobie kupi na zagranicznej giełdzie, na której polski ustawodawca nie widział żadnego wpływu.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Marcinem Chorałą znajdziecie na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Gorąco polecam. A u nas... jeszcze więcej informacji.

0: A u nas w wieczornym programie Radio RMF 24 jeszcze więcej informacji. Turcja pozostaje najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. To są dane z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Egipt. Tuż za podium plasowały się natomiast Hiszpania i Egipt. Na czele najpopularniejszych regionów turystycznych znalazła się Riviera Turecka. Polska Izba Turystyki przekazała, że Polacy w tym roku na zagraniczne wakacje wydali średnio 9,5 tysiąca złotych na jedną rezerwację. Średnia na osobę wyniosła 3263 zł. Według danych Izby Polacy jadąc za granicę na wakacje planują głównie w czasy trwające od 7 do 8 dni. Blisko co piąty wybiera pobyt krótszy od 1 do 6 dni, a nieco ponad 12% jeździ na 9 i 13 dni. W raporcie wskazano, że Polacy najchętniej decydują się na zagraniczne urlopy w lipcu. Zerkam jeszcze na korty tenisowe US Open. W meczu Ben Shelton, Hubert Hurkacz, trzeci set i jest remis w gemach 1-1. Więcej oczywiście w faktach sportowych RMF FM tuż po 21. W tych faktach powiemy również o zapasach gazu na zimę w Polsce. Zostańcie z radiem RMF 24.
1: Tu radio RMF 24.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie. Reklamie.
5: Jak zawsze w RMF FM aktualne fakty. 21 na naszym zegarze, a zatem zapraszamy.
6: W studiu faktów Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, zapraszam. Europa wejdzie w zimę z niższymi zapasami gazu. Tymczasem Polska nie ma powodów do obaw. Trump chce szczytu z Putinem w sprawie Ukrainy, ale stawia warunek. Poziom Wisły w stolicy znów rekordowo niski, ostrzegają synoptycy. I na koniec piłkarski Puchar Polski w faktach sportowych. Polskie magazyny gazu są już wypełnione praktycznie w 94%, informuje korespondentka RMF FM w Brukseli. Jeden z najsłabszych wyników mają Niemcy. Ich magazyny są wypełnione w niespełna 54%. Natomiast obecnie średnia dla całej Unii to 65%. I to jeden z najniższych poziomów o tej porze roku od kilku lat. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak na te dane reaguje Komisja Europejska?
8: Komisja uspokaja, że na razie nie ma powodów do alarmu. Rzeczniczka komisji Anna Kajsa Itkonen przekonuje, że 80% wypełnienie magazynów na poziomie Unii powinno wystarczyć do zabezpieczenia dostaw na przyszłą zimę i że osiągnięcie tego poziomu jest technicznie możliwe. Bruksela zwraca ponadto uwagę, że zużycie gazu w Unii jest obecnie o 17% niższe niż przed kryzysem energetycznym z 2022 roku. Rzeczniczka zapewnia, że komisja cały czas monitoruje sytuację, a jutro ponownie nie oceni poziom zapasów.
7: Chce zorganizować szczyt z Putinem, ale tylko kiedy strony będą gotowe na zawarcie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy, mówi prezydent USA Donald Trump. Wiecie, chcemy mieć dobre relacje z Rosją, z Ukrainą, ze wszystkimi. To byłoby świetne dla biznesu. Rosja dysponuje wspaniałą ziemią, bardzo cennymi terenami. Założę się, że mógłbym zorganizować to od ręki. Chcę to zrobić, kiedy ta wojna dobiegnie końca i myślę, że właśnie tak się stanie, oświadczył amerykański prezydent. Źródła w Moskwie sugerowały niedawno, że Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogliby spotkać się w listopadzie podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku organizowanego w chińskim Shenzhen. Słuchacie faktów RMF FM. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. 98 cm pokazał dziś wodowskaz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. Dotychczasowy najniższy poziom rzeki w tym miejscu wynosił 100 cm i został zarejestrowany pod koniec ubiegłego tygodnia. W całej Polsce obowiązuje obecnie 91 ostrzeżeń synoptyków przed suszą hydrologiczną. Ponad 700 niewybuchów z II wojny światowej znalazł rolnik z gminy Płońsk na Mazowszu. Amunicja strzelecka, granaty ręczne i inne przedmioty znajdowały się na polu około 20 metrów od zabudowań. Na miejsce wezwano patrol saperski. Wydobyty arsenał można zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl w zakładce Regiony.
9: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
7: Prezydent Francji Emmanuel Macron otworzył dziś w Londynie najbardziej oczekiwaną w tym stuleciu wystawę w Muzeum Brytyjskim. Jest na niej tylko jeden eksponat, 70-metrowa tkanina z Bayeux, przedstawiająca podbój Wysp Brytyjskich przez Normanów.
10: Emmanuel Macron odegrał kluczową rolę w podjęciu decyzji o wypożyczeniu tkaniny brytyjskiemu muzeum. Jest ona niezwykle krucha. Wykonano ją prawie 1000 lat temu i przechowywana jest w jednym z francuskich muzeów. Nigdy wcześniej nie nie opuściła Francji. Otwarcie wystawy zaplanowano przed jutrzejszymi rozmowami Macrona z brytyjskim premierem Andym Burnhamem, które mają zapoczątkować nową erę w stosunkach między Francją i Wielką Brytanią. Wystawa bezcennego artefaktu zostanie otwarta dla zwiedzających dopiero 10 września. Tkaninę z Baye będzie można podziwiać w Muzeum Brytyjskim do lipca przyszłego roku.
7: O czym z Londynu donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Dodajmy jeszcze, że tkanina przedstawia 58 scen, 626 postaci i 202 konie. Żaden inny zabytek, jak przypomina BBC, nie jest tak ważnym źródłem informacji na temat czasów średniowiecznych w Normandii i Anglii.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W RMF FM kolejne fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
11: Krakowia już po pierwszym meczu żegna się z Pucharem Polski. Zespół ze stolicy Małopolski po rzutach karnych przegrał z drugoligowym Zniczem Pruszków. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1, a bohaterem konkursu jedenastek 17-letni bramkarz Znicza Norbert Gzowski, który obronił aż 3 rzuty karne. Zaglądamy teraz na stadion Widzewa w Łodzi. Tam o awans do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski Widzew gra z Koroną Kielce. 35. minuta tego spotkania i jak na razie nie oglądaliśmy w tym spotkaniu bramek. A w drugiej rundzie US Open gra Hubert Hurkacz, rywalem polskiego tenisisty Amerykanin Ben Shelton. Polak pierwszego seta przegrał z Amerykaninem 3-6. W drugiej partii poprawił jednak serwis, no i wygrał po zaciętej grze 7-5, a teraz w trzecim secie jest remis 3-3. Nie mamy na co czekać. Tak o zmianach w Polskim Komitecie Olimpijskim mówi Sebastian Chmara. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki podkreśla, że liczy na to, że oprócz zapowiadanego na 8 września spotkania prezydium PKOL-u odbędzie się także posiedzenie zarządu, które może podjąć decyzje dotyczące zmian w komitecie.
12: Szybciej uda nam się nieco posprzątać to wszystko, co się teraz dzieje, to będzie lepiej. Żadne oczekiwanie nic w tym momencie nie zmieni, zatem wierzę, że pan Mieczysław Nowicki zwoła ten zarząd w dniu posiedzenia prezydium.
11: Mówił Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a w piątek rusza przedostatnia runda rajdowych Mistrzostw Europy, Rajd Wali. Testy przed ściganiem na wyspach ma już za sobą broniąca tytułu mistrzów Starego Kontynentu załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Testy były nietypowe, bo na walijskich trasach właściwie nie padało, ale kolejne dni znowu będą bardzo intensywne przed polską załogą.
13: Jutro i pojutrze przed nami zapoznanie z trasą rajdu, a tegoroczny rajd Walii będzie o tyle charakterystyczny, że już w piątek rozpocznie się takie prawdziwe ściganie. Poza miejskimi odcinkami pojedziemy na 2 nocne próby, 6- i 9-kilometrową.
11: Mówił kierowca Orentimu Miko Marczyk, a ściganie na walijskich trasach potrwa do niedzieli.
2: RMF 24.

0: Wrocławski wieczór w RMF24. Wrocław, czas zacząć. Maciej Sas, zapraszam. Porozmawiamy dzisiaj o wrocławskim małym akrobacie. I nie mam na myśli żadnego początkującego mistrza sportu, a niezwykły miejski program dla dzieci w wieku lat od 7 do 9. Naszymi gośćmi są jego autorzy. Agnieszka Rauk-Kubacka, trenerka akrobatyki sportowej, i jej mąż Rafał Kubacki, znakomity polski judoka, człowiek prowadzący zajęcia z judo dla najmłodszych wrocławian i wykładowca Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Postanowiliście zamienić małych wrocławian w wyczynowych sportowców, tak można by wnioskować z tytułu programu, który opracowaliście, ale to chyba nie o to chodziło.
1: Nie. Taką główną myślą tego programu było zacząć od początku, jeżeli chodzi o gimnastykę w szkole. Jak wiemy, klasy 1-3 nie mają teraz WF-u takiego stricte na salach z nauczycielami WF-u. Brakuje w ogóle jakby pomieszczeń dla tych dzieci, żeby trenowały w salach sportowych. Zazwyczaj odbywają się te zajęcia gdzieś w sali i gdzie się uczą. I naszym taką pierwszą myślą było, żeby te dzieci ściągnąć na profesjonalną salę gimnastyczną, gdzie jest profesjonalny sprzęt, i pokazać, na czym polega ta gimnastyka, że gimnastyki nie trzeba się bać. Gimnastyka jest fajna, można ją polubić i jest łatwa.
0: No, no, ale to, że jest łatwa i że jest fajna, to jest jedno, ale teraz trzeba jeszcze dzieci przekonać, bo nam cały czas się wmawia, czy z różnych, czy to mas mediów, przekazów, bardziej pewnie social mediów, dzieci słyszą, że ta gimnastyka, czy w ogóle zajęcia fizyczne, to coś nudnego, trudnego, szkoda się męczyć. Trzeba najpierw pokazać, że to jest ciekawe, no, a potem dopiero inne efekty przyjdą.
2: Właśnie cały program jest, sprowadza się właśnie do tego, żeby zachęcić dzieciaki, aby brały udział w przyszłości już w takich profesjonalnych zajęciach akrobatyki sportowej, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pokazać rodzicom dzieci, że to nie jest nic strasznego, że jednak sami kiedyś przecież podczas lekcji wychowania fizycznego mieli gimnastykę, takie elementy jak stanie na rękach, stanie na głowie, przewrót w przód, przewrót w tył, prawda, przerzut bokiem, skok przez skrzynię, przez kozła. Pewnie jest takie pokolenie rodziców, które to dokładnie pamięta i wie, że to się im nawet w życiu później przydało, chociażby przeskakując płot.
0: Program startuje wraz z początkiem roku szkolnego w wersji rozszerzonej względem poprzedniego roku. Kogo i w jaki sposób tak naprawdę zamierzacie nim obejmować, objąć?
1: Znaczy tak, co roku zapraszamy do współpracy 5 szkół. Z każdej szkoły przychodzą 3 klasy, tak, czyli 15 klas mamy w ciągu roku objęte całoroczną opieką. I dlaczego tak? Dlatego, że zależy nam też na ciągłości tego projektu. To nie jest co roku inna szkoła, inne dzieci. Przychodzą dzieci w klasie pierwszej, są z nami w klasie drugiej, w trzeciej, i jak już wychodzą od nas, to są takimi gimnastykami, sprawnymi dziećmi, gimnastycznie sprawnymi.
0: To nie chodzi o to, żeby oni wszyscy zostali gimnastykami, to jest niemożliwe zresztą, ale żeby zobaczyć efekt, rozwój ten fizyczny ich, tak?
1: Tak. Dzieci przychodząc do nas, państwo nie uwierzą, nie potrafią podskoczyć na dwóch nogach jednocześnie. Co nam jakby, którzy przeszli tą gimnastykę kiedyś, się wydaje niemożliwe, tak? No jak dziecko nie potrafi podskoczyć na dwóch nogach, nie mówiąc o przeskoku przez skakankę, gdzie ten przeskok przez skakankę, taki prosty, następuje dopiero w drugim roku. To tak wygląda.
0: Bo znaczy,
1: to
0: brzmi śmiesznie, ale tak, to śmieszne nie jest.
1: Nie, nie jest śmieszne, dlatego nam bardzo zależy, żeby te dzieci kontynuowały to. Każdy mówi przewrót przód, no przecież to jest takie, co to tam, przetoczenie się. Ale dzieci mają nawet opór, żeby opuścić głowę w dół. Więc naprawdę ten etap takiego szkolenia to nie zaczyna się tak jak... Ja pamiętam czasy już, bo jestem 20 parę lat trenerem, że dzieci przychodziły, dawało się materac, wszystkie na hura robiły, a potem się dopiero poprawiało jakby technikę.
0: Dzisiaj to niemożliwe.
1: Dzisiaj jest to niemożliwe. Niemożliwe, dlatego że my zaczynamy po prostu od takich najprostszych rzeczy, jak bieg na czworakach. To też zajmuje dużo czasu. Podskoki, ostatnio takie jumpy niskie, takie podskoki w przysiadzie, to odkryłam na zajęciach, że połowa nie potrafiła przeskoczyć z jednej strony na drugą. Nie potrafiła po prostu tego zrobić, więc już mam następny etap, że będę na następnym roku uczyć dzieci tych jumpów niskich. Więc to naprawdę jest tak, nam się to wydaje, że to gimnastyka i my od razu po prostu chcemy od tych dzieci nie wiadomo co.
0: Wyczynowcy będą.
1: Wyczynowcy zaczną robić Mistrzostwa Świata, zdobywać. Nie. My chcemy ich nauczyć takich podstaw, 1-3 dzieci, żeby wyszły i właśnie umiały przewrót przewrót w tył. To już będzie dla nas naprawdę duży sukces.
0: Wyższa szkoła jazdy.
1: Tak, przerzut bokiem, stanie na rękach, stanie na głowie, i jeżeli te dzieci po prostu nie będą

0: To się przewracały biegnąc.
1: A ja tylko przypomnę, że o programie Wrocławski Mały Akrobata w RMF24 Wrocław opowiadają dzisiaj Rafał Kubacki i Agnieszka Rauch-Kubacka. Mówicie, że te nasze dzieci są tak mało sprawne, no i to jest problem, ale myślę, że większym problemem jest to, jakie to konsekwencje oznacza, bo o tym trzeba myśleć i wy o tym myślicie jako praktycy, podejrzewam, czyli co się stanie, jak oni będą dorosłymi, co się stanie, jak będą seniorami, no pan się zajmuje też seniorami, pan ma to w głowie zapewne też.
2: Patrząc na pokolenie tej starszej młodzieży, bo takich nazywam, nie chcę ich nazywać seniorami, to oni właśnie przeszli ten etap lekcji wychowania fizycznego z udziałem elementów gimnastyki podstawowej. Natomiast dzisiaj największym wyzwaniem jest to, w jaki sposób spowodować, że dzieci jednak będą chętnie chciały brać udział w lekcjach wychowania fizycznego. I jednym takim z elementów jest zaciekawienie właśnie za pomocą naszego programu, zaciekawieniem takiego powrotu do gimnastyki, czyli powrotu tej gimnastyki podstawowej poprzez elementy akrobatyczne do szkół.
1: No dobrze, ale jak przekonujecie dzieci, że to jest fajne? Używam celowo tego słowa. Że to jest ciekawe, że im się to podoba?
2: No właśnie, z tym mamy problem, bo wszystkie dzieci chciałyby się bawić po prostu. No, wszyscy się chcą bawić. Nie chcą być w sporcie, tylko chcą się po prostu bawić. Rodzice uważają, że jak się dziecko dobrze bawi na zajęciach, no to jest wszystko okej. Okay. My mówimy, do tej zabawy dołóżmy jeszcze coś takiego, żeby dziecko się trochę spociło, żeby poczuło jakąś obowiązkowość, czyli żeby to były białe skarpetki, krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka i związane włosy i brak elementów metalowych. I trzeci element, który jest bardzo ważny na tym etapie, to jest socjalizowanie się w grupie, czyli znanie swojego miejsca w grupie, ufność dla prowadzącego, do instruktora, czy do trenera, czy nauczyciela, bo to też pomaga w pracy później z tymi dziećmi w samej szkole. My mówimy w ten sposób, my jesteśmy takimi nauczycielami od zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki, a takim trenerem jest na przykład pani, która prowadzi z nimi zajęcia już takie typowe w szkole. Ale my się oczywiście zamieniamy rolami, możemy to inaczej po prostu nazywać. Natomiast jedno i drugie musi być nierozłączne. Ruch, rozwój emocjonalny dziecka i rozwój intelektualny to jest coś razem stanowi komponent.
1: Czyli podejrzewam, że państwo jak to robicie, jak ten program, kiedy program trwa, kiedy dzieci przychodzą na kolejne zajęcia, kolejny miesiąc mija, rok mija, widzicie ten postęp, to o czym przed chwileczką pani mąż powiedział.
0: Postęp jest ogromny, ogromny. Jeżeli weźmiemy takie dzieci we wrześniu i później czerwiec, teraz robiliśmy takie mini testy, to naprawdę większość dzieci wykonała te testy, wykonała, bo ja nie mówię, że my żądamy od tych dzieci wykonania perfekcyjnie, nie żądamy takich rzeczy.
1: Nie jest to ocena, wszyscy muszą mieć siódemkę.
0: Nie, nikt w ogóle nie ocenia tych dzieci, tylko po prostu, żeby wykonały pewien ruch. I tam był i wskok na skrzynię, i zeskok ze skrzyni, i nawet podskoki właśnie na skakance, przewroty, stają na rękach i te dzieci po prostu dostawały tam serduszko, gwiazdeczkę, wiadomo, że to nie, w ogóle nie oceny na razie.
1: Zachęta.
0: Tak, zachęta. I to wszystko przez zabawę, ale nie też taką zabawę, wie pan, bo
1: chaotyczną,
0: nie,
1: tylko jakoś...
0: Tak, bo to w ogóle, oczywiście one zagrają w berka, prawda? No berek jest taki, żeby rozładować emocje, ale później muszą się skupić, tak? Bo gimnastyka wymaga skupienia, gimnastyka wymaga, żeby słuchać, więc to też jest nauka takiego elementu, żeby te dzieci potrafiły skupić na mnie uwagę, tak? Bo ja im mówię, ja im poprawiam, ja ich tam
1: instruuję
0: ustawiam,
1: pani.
0: Tak? Instruuję i chcę, żeby po prostu one na mnie skupiły uwagę i to też jest bardzo trudne. Pierwsze tam lekcje, czy tam nasze spotkania, no to jest większość po prostu takiej, no nie powiem musztry wojskowej, ale no to nie, rzeczywiście tak wygląda, bo one muszą umieć się zatrzymać, tak? Zabawa jest zabawą, krzyczcie, wołajcie, rzucajcie, ale później musimy się skupić.
1: Jeszcze jedna rzecz, o której chyba nie powiedzieliśmy, ale jest szalenie istotna w tym przypadku. Mówiliście o tym, że w szkołach, w tych klasach najniższych, 1-3, nie ma dzisiaj takiej klasycznej gimnastyki. Zresztą tam nie ma normalnego WF-u, bo jednak pani wszystkiego uczy. Natomiast ważne jest też, po pierwsze, umiejętność asystowania, umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa. Wy to robicie, wy wiecie, jak to robić.
0: Tak, znaczy ja też tak mówię, że po prostu, żeby coś zrobić, trzeba mieć gdzie to zrobić. Bo jeżeli ta pani by miała taką salę gimnastyczną, jak my mamy, to ona jest na tyle bezpieczna, ta sala, że w tych pierwszych elementach takich, jakby na czworaka, skoki zajęcze, czy ten, no to przecież jakby tam nie ma tej asekuracji i takie potrzeby, żeby ta pani ingerowała.
1: Dopiero, no bo tam nie ma szalonych ewolucji,
0: no tak,
1: żadnych.
0: Ale to jest właśnie ta podstawa, o której my mówimy, że po prostu jeżeli te dzieci będą sprawne fizycznie, będą potrafiły się przetoczyć, wstać szybko, no bo to też przecież jest tak, że jak idziemy ulicą, wywrócimy się, to też jest dobrze się pozbierać i wstać, a nie rozłożyć i leżeć, tak?
1: A więc one nabierają nawyków, które potem w dorosłym życiu im pomogą.
0: Tak, właśnie. właśnie o to chodzi. I ja mówię, i to są takie podstawy podstaw i później na przykład, jeżeli dziecko, bo dużo dzieci tam, my pytamy oczywiście, czy trenują, czy tam na judo też dużo chodzi, tam siatkówka, piłka nożna, to przecież one nabywają tą sprawność fizyczną, która tam jest potrzebna. One nabywają umiejętność rozpoznawania ruchów, więc to jest wszystko, które potem w dorosłym życiu jest potrzebne. Wszystko.
1: Chcę pani powiedzieć, że gimnastyka, no bo w tym momencie mówimy o gimnastyce, jest bazą, matką całego sportu.
0: Tak. Ja tak uważam, że właśnie ta gimnastyka, te podstawy gimnastyczne i nauczenie jak najszybciej dzieci, znaczy nauczenie, bo wie pan, jak spotkamy takiego 3-4-latka, to przecież on to robi naturalnie. A później zaczyna się nagle degradacja umiejętności tych dzieci, tak? Bo one siedzą, bo one się nie ruszają, bo one zaczynają te komórki, no i one zaczynają się bać zrobić przewrotu albo położyć głowę na podłodze, na przykład.
1: Więc boją się czegoś, co wcześniej robiły normalnie.
0: Tak, ja tak uważam. I my chcemy zachęcić te dzieci, ale one naprawdę bardzo chętnie biorą udział. Ja już w czerwcu mam zamówienia tych szkół, żeby tylko ich nie wykreślać i żeby zostawić jeszcze na rok, bo te dzieci tak chcą chodzić na te zajęcia, że tam ćwiczą wszystkie. My nie musimy prosić nikogo.
1: Tam nie ma zwolnień z WF-u, nie. Że nie, nie, my nie chcemy i połowa klasy, jak w wielu szkołach, potem znika pani z zajęć?
0: Nie, nie mamy. W ogóle nie mamy dzieci. Jeżeli dziecko jakieś siedzi, to albo jest, nie wiem, może miał złamaną rękę. No wiadomo, są takie wypadki. I wtedy, ale też uczestniczy, bo na przykład też siedzi, przygląda się i też słucha. To nie jest tak, że my go wykluczamy. Więc jakby naprawdę nie ma zwolnień z WF-u. I te dzieci chętnie uczestniczą na nasze zajęcia.
1: Wrocławski Wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław niezmiennie pozostaje z wami, a wy, mam nadzieję, z nim. Już za chwilę wrócimy do rozmowy z Agnieszką Rauk-Kubacką i Rafałem Kubackim.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama. Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo. No.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Maciej Sas, słuchacie wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. Wracamy do naszej gimnastycznej, a właściwie akrobatycznej rozmowy o programie miejskim, który ma pomóc najmłodszym wrocławianom być sprawnymi, zdrowymi ludźmi. A naszymi gośćmi są Agnieszka Rauk-Kubacka i Rafał Kubacki, autorzy programu Wrocławski Mały Akrobata, a prywatnie małżeństwo sportowców. To program miasta Wrocław, objęty przez miasto Wrocław patronatem, państwo go wymyśliliście. Uczestniczą w nim również inne instytucje. Wszystko dla uzyskania lepszego efektu. Jakiego? Jaki ma być ten efekt? Bo teraz tak naprawdę kompleksowo chcecie zadbać o te wszystkie rzeczy związane ze sprawnością dzieci.
1: Chcielibyśmy uzyskać informację w tym roku już taką bardziej szczegółową na różnych polach.
0: To znaczy?
1: Po pierwsze, będziemy chcieli się zwrócić do rodziców o określenie preferencji żywnościowych dzieciaków. Czyli co jedzą, jak często jedzą, jakie produkty preferują. I tutaj zajmuje się taka grupa dwóch profesorów, którzy będą przygotowali cały raport dla miasta. Oczywiście to będą pytania skierowane tylko i wyłącznie do rodziców. Druga grupa to na samym początku, we wrześniu, chcielibyśmy określić stan wyjściowy dzieci, czyli za pomocą odpowiednich testów ogólnej sprawności fizycznej pokazać ich poziom, taki potencjał wyjściowy. Bo my wiemy o tym, że ten potencjał widzimy, że on się zmienia, ale teraz chcielibyśmy wprowadzić taki akcent trochę unaukowienia.
0: A więc wszystko, żeby było mierzalne i przewidywalne, tak żeby też pokazać na końcu, jak to działa.
1: Dokładnie. Trzeci element, który wprowadzamy, to jest też, chcielibyśmy, żeby rodzice uzyskali, jakie są wady postawy dzieci. Czy one w ogóle są, czy ich nie ma. Czy za pomocą odpowiedniego tego programu możemy korygować na przykład wady postawy, czy możemy zmieniać sposób chodu tego dziecka, stania na jednej nodze, orientacji przestrzennej. I tutaj będziemy korzystali z uprzejmości jednej z wrocławskich bardzo, bardzo, bardzo znanych działających w badaniach przesiewowych firm i mamy nadzieję, że ten element da obraz miastu, że warto właśnie ten program rozszerzyć. Co ciekawe, dotychczas robiono badania przesiewowe, ale nie robiono na tych polach, czyli mówimy o żywieniu, o ogólnej sprawności fizycznej i o wadach postawy. To będzie pierwszy taki konglomerat tych badań, które dadzą obraz taki bardziej szczegółowy. Jaka jest korzyść z tego programu dla rodziców? No przede wszystkim rodzic pozna możliwości swojego dziecka w tych trzech obszarach. Będzie możliwość zaproponowania rodzicowi też pewnych korekcji zachowań, na przykład żywieniowych, czy też dostanie taki pakiet informacji dotyczącej, jakie ćwiczenia należałoby robić.
0: Pani jako praktyk, trener akrobatyki, pewnie potrafi podpowiedzieć, kiedy pani wie, że dziecko ma taką wadę. Wie pani, że coś można skorygować ćwiczeniami, czegoś nie można. Jak sądzę, tutaj w czasie tych zajęć praktycznie rocznych wiele będzie można zmienić.
2: Też jakby nie ma możliwości indywidualnego podejścia do dziecka, prawda? Bo mamy 25 dzieci do 30 na jednych zajęciach, ale możemy zobaczyć, jaka jest tendencja w danej grupie i wtedy skupić się na danym obszarze. Na przykład bardzo takim obszarem słabym u dzieci są mięśnie brzucha. To samo na przykład chłopcy nie potrafią zrobić jednej pompki, co się też wydaje niemożliwe, że chłopiec nie zrobi pompki. Zauważamy, że dziewczynki są silniejsze od chłopców.
0: To trochę jak zawsze powiedziałbym, no ale może się mylę.
2: Może kiedyś tam ten, ale naprawdę jest taka duża przepaść między właśnie się tutaj zaczęła dziać i my to próbujemy korygować w tej grupie. Oczywiście rodzic, jeżeli dostanie jakąś informację, powinien specjalistycznie się nią zająć, bo my nie jesteśmy w stanie tutaj specjalistycznie się zająć, ale my chcemy właśnie wiedzieć, jakie są tendencje, tak? Czyli, że na przykład więcej tych mięśni brzucha angażować w ćwiczenia lub może więcej mięśni grzbietu, bo są tam już skrzywienia, prawda, i te garby dziecięce zaczynają być. No i to tak właśnie wszystko chcemy złożyć, bo my o tym wiemy, ale nie mamy jakby namacalnych dowodów na to, żeby sobie nawet to udowodnić, tak? Tylko my to wiemy jako praktycy, ale nie wiemy jako naukowcy, że tak powiem.
0: Ale poprawcie mnie państwo, jeżeli się mylę, bo kiedy słucham was, to myślę sobie, że gdyby każdy z rodziców chciał samodzielnie coś takiego zrobić, czyli postawić diagnozę dziecka pod tymi względami, o których pan powiedział, potem zorganizować zajęcia, taką, powiedziałbym, ruchową terapię, to musiałby mieć naprawdę bardzo gruby portfel.
1: Tak, i tu chciałem właśnie podkreślić rolę właśnie władz Wrocławia. To jest finansowane ze środków miasta i mieszkańcy Wrocławia, ci, którzy płacą tutaj podatki, rodzice tych dzieci, otrzymują bardzo wartościowe informacje, za które, tak jak pan redaktor powiedział, musieliby ponieść naprawdę wysokie koszty, gdyby chcieli indywidualnie to wszystko wykonywać. Tutaj dostają informacje nie tylko rodzice. Bardzo ważne jest to, że mamy też dużą grupę osób, czyli mówimy o nauczyciela wychowania fizycznego, tych właśnie nauczycieli pierwszego kontaktu, czyli my to nazywamy w klasach 1-3, ja taki duży skrót myślowy zrobiłem w tej chwili, oni dostają taką informację, na co należałoby zwrócić uwagę, jaki jest w tej chwili ten stan tych dzieci, które oni mają, z którymi oni pracują. Chcemy też przekonywać, chcemy też dać asum do tego, żeby jednak pójść w kierunku wprowadzenia nauczyciela wychowania fizycznego do takich prowadzenia lekcji wychowania fizycznego jako specjalistów ruchu w klasach 1-3. Jest światełko małe w tunelu, małe światełko w tunelu jest. Jest takie zrozumienie władz Wrocławia, że należałoby to zrobić i prawdopodobnie dyrektorzy będą mogli dostać takie zielone światło co do decyzji, jeżeli chodzi o siatkę godzin, czyli włączenia tego nauczyciela do tego właśnie programowania.
0: Jakie są przyczyny tego niedbania o rozwój fizyczny dzieci w tym wieku, kiedy one się przecież bardzo intensywnie rozwijają? To złe programy szkolne, brak nauczycieli, brak pieniędzy, coś innego? Jak sądzicie?
1: Myślę sobie tak, że my pokolenia się zmieniają. To już mówimy o tych różnicach, jak śpiewał Bart, że jedno pokolenie nie będzie rozumiało drugiego, tak, ale generalnie nie ma co tutaj ukrywać, że to, co się dzieje w sieci, czyli przejście tych dzieci do sieci, praca w sieci, AI i tak dalej, chodzi generalnie o to, żeby zachęcić dzieciaki do ruchu i żeby było coś takiego, takie zrozumienie i przyzwolenie na to. Siedzący tryb życia ma ogromne znaczenie tutaj, tak zwane pozostawanie w bezruchu, czyli ta hipokinezja, o której my naukowo tak to mówimy, ten bezruch, to nas po prostu zabija. Widzimy zmiany w układzie kostnym. Powiedzmy sobie tak, jeżeli dzieci jedzą papkę, to widzimy, że po co im są ósemki, więc już jakby naturalny sposób, już dzieciaki nie mają ósemek, a już widzimy od lekarzy, ortodontów, że dzieciaki nie mają zawiązek siódemek, tak? W związku z tym coś się zaczyna zmienić w obrębie miednicy, tak? Jeżeli na początku...
0: Zmiany anatomiczne, o tym pan mówi.
1: Tak, tak, tak. Dziecko nie potrafi wykonać tak zwanego głębokiego przysiadu, my go nazywamy przykucem, tak? A przecież wiemy, że jak jesteście państwo na wycieczce w Indochinach, w Wietnamie, to widzicie, że ktoś potrafi siedzieć w głębokim kucaku na ulicy i konsumować posiłek, bo to jest taka najbardziej wygodna pozycja, która w naturalny sposób służy człowiekowi. A u nas krzesła, fotele samochodowe, to właśnie to są te ograniczenia, które sami sobie wprowadziliśmy. I dzieci są czujnymi obserwatorami tego, są odbiciem tego, odbiciem rodziców.
0: Dzieci zachowują się, czy prezentują taki poziom sprawności, ale też zachowują się tak na bazie tego, co wynoszą z domu. Zdaje się, że to widać, prawda? Jeżeli rodzice się nie ruszają, to wtedy dzieci też nie mają chęci.
2: Znaczy taki, nie wiem, schemat idzie, że ten WF jest taki zły, prawda? Nie wiem, jakiś taki był moment w życiu, że każdy zwolnienia z WF-u to było coś dobrego.
0: No zwłaszcza dziewczynki.
2: Tak. Mam bardzo dużo, jak rozmawiam z rodzicami, bo jak mówię, że no skoki przez skrzynię, skoki przez kozła. Oni, o Jezus, to było najgorsze, co by mnie spotkało w życiu na tym WF-ie i ja dlatego te moje dziecko nie robi tego i tak dalej. No ale dlaczego? No jak rodzic mówi, że to jest coś złego, strasznego, niedobrego, że on się prawie zabił, no to te dzieci się tego boją po prostu.
0: Wdrukowany strach.
2: Tak, wdrukowany strach. Nie rób tego, bo jak ja zrobiłem kiedyś salto w przód, to coś się tam stało. No i to tak, i przychodzi takie dziecko i mówi, mama mi nie pozwoliła robić przewrotów w przód. A ja mówię, no ale dlaczego mama ci nie pozwoliła robić? Nie wiem, no może są jakieś przeciwwskazania. Bo mama powiedziała, że ja mogę sobie złamać kręgosłup.
0: I co, no, udaje się przekonać potem to dziecko?
2: Długo to trwa, długo. No bo też jakby nie mogę działać przeciwko, tak, niezgodnie z wolą rodziców. Więc to dziecko sobie idzie na bok, dostaje jakieś tam grube materace, najgrubsze jakie są na sali, i się próbuje tam przetoczyć bokiem najpierw coś tam. No i z czasem udaje się, ale to trwa po prostu, nie wiem, rok, a mogłoby to trwać tydzień. Więc dziecko przyszło już z jakimś schematem, który rodzic mu tam powiedział. Więc to jest bardzo ważne, żeby ci rodzice byli otwarci, żeby chcieli, żeby namawiali, żeby przywozili, żeby oni traktowali to jako inwestycje w swoje dziecko na przyszłość.
0: Jaka część z tych dzieci, które przychodzą na te zajęcia, zostanie sportowcami? Bo pewnie i o tym myślicie państwo, nie mam wątpliwości, wy jako sportowcy, trenerzy, ludzie aktywni przez całe życie.
1: No patrząc z naukowego punktu widzenia, to co mamy w najnowszych doniesieniach naukowych, po przebadaniu dużych kohort ludzkich, no to można powiedzieć, że 95% ludzi nie nadaje się do wyczynowego uprawiania sportu, bo definiujemy to poprzez określone sprawności fizyczne. Jakbyśmy to porównali do silnika takiego wewnętrznego, to mówimy o takim silniku, który ma taki pięcionapędowy, czyli tam wytrzymałość, szybkość, koordynacja i tak dalej, bym mógł wymieniać. Ten silnik pięcionapędowy posiada tylko 0,7% populacji ludzkiej. Pozostali mają jedno, dwunapędowe. Dlatego nasz program jest skierowany właśnie do tej grupy 95%, którą chcemy, żeby to był zdrowy obywatel. Czyli w tych wyzwaniach państwa polskiego, które nas czekają, sytuacja jest jaka jest, to każdy widzi.
0: Mówi pan o sytuacji demograficznej.
1: Sytuacji demograficznej, sytuacji politycznej, sytuacji zagrożenia państwa. To jest o pobór do służby wojskowej i tak dalej, ta sprawność.
0: Kluczem będzie.
1: To będzie właśnie po prostu kluczem. Jeżeli ja patrzę, że do służb mundurowych, do policji, wojska, straży granicznej, większość w naborze stanowią kobiety, no to zaczynam się zastanawiać bardzo głęboko, że trzeba już zacząć działać, tak? To jest dla nas ogromnym wyzwaniem, ale przede wszystkim chcemy pokazać za pomocą tego programu, że warto ten program uruchomić w innych miastach w Polsce, w mniejszych miejscowościach, bo wiem, że jest wielu nauczycieli wychowania fizycznego, mówię takim dużym cudzysłowie, z prawdziwego zdarzenia, którzy by się chcieli podjąć tej roboty, bardzo trudnej roboty.
0: Nie wiem jak wy, słuchacze RMF24 Wrocław, czujecie się po wysłuchaniu tego, co mówią nasi dzisiejsi gościa, więc Rafał Kubacki i Agnieszka Rał-Kubacka, ale ja mam ochotę wybrać się na salę gimnastyczną, zrobić kilka fikołków, oczywiście pod warunkiem, że w pobliżu będą jacyś ratownicy medyczni. Dziękuję państwu bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. RMF24.

0: Słuchacie programu Wrocławski Wieczór, nazywam się Maciej Sas. Rozmawiamy dzisiaj o kondycji fizycznej i psychicznej uczniów, którzy po wakacyjnej przerwie wrócili do szkoły. Naszym kolejnym gościem jest Anna Krzyżowska-Kamińska, lekarz rodzinny z wrocławskiego Ptaszyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Pani doktor, mówiliśmy o sprawności fizycznej dzisiaj. Pani pewnie też może kamyk wrzucić do tego ogródka. Chodzi mi o to, jak dbać o tę sprawność i tu nie chodzi tylko o to, że jest niezbędna gimnastyka, bo podejrzewam, że pani podzieli to, o czym rozmawiali poprzedni moi goście, nasi goście, ale sporo jest tych elementów, które sprawiają, że taki młody człowiek lepiej się czuje i fizycznie, i psychicznie.
1: Na nasze samopoczucie i fizyczne, i psychiczne wpływa całe nasze życie, czyli to, ile czasu poświęcimy na pracę. Zauważmy, że szkoła to jest praca naszych dzieci. Ile czasu na pozostałe zajęcia, bo bardzo często dzieciom fundujemy ogromną ilość zajęć dodatkowych w trosce o nie. Niemniej jednak proszę zliczać te godziny, bo czasem może się okazać, że damy im tyle zajęć, że przekraczają 40 godzin tygodniowo, czyli normalny czas pracy plus szkoła. Nasza aktywność fizyczna, wysyłamy dzieci bardzo fajnie, że wysyłamy na treningi, ale pamiętajmy o tym, że dzieci potrzebują też zabawy, czyli takiej spontanicznej, normalnej aktywności fizycznej.
0: Chcę pani powiedzieć, że taki trening po kolei w ciągu tygodnia będzie trening piłki nożnej, judo, czegoś jeszcze, to nie jest zabawa?
1: Taki trening to nie jest zabawa, to jest od gwizdka do gwizdka, trener wymaga, to jest wysiłek. Głównie fizyczny, ale również psychiczny, bo tam często jest współzawodnictwo, muszą być osiągnięcia, a dzieci potrzebują też zwykłej aktywności fizycznej, takiej swobodnej, po prostu zabawy. Tak jak kiedyś biegaliśmy po parkach, wspinaliśmy się na drzewa, zwieszaliśmy na trzepaku. Wszyscy, w tej chwili nasze dzieci albo trenują, albo siedzą za biurkiem, a trzeba im umożliwić taką normalną, swobodną aktywność fizyczną. Czyli zabieramy je ze sobą do parku, kopiemy z nimi piłkę, ale w ramach zabawy, idziemy z nimi do basen, ale do akwaparku, na zjeżdżalnię, na jacuzzi, żeby się pobawić, a nie tylko pracować.
0: Skoro pani o tym mówi, to znaczy, że są skutki uboczne tego traktowania dzieci właśnie szkoła, potem jeszcze języki, potem jeszcze 6 dodatkowych zajęć jakichś tam szczególnych. Podejrzewam, że to może być coś na wzór wypalenia zawodowego. I oni trafiają do pani, no a potem często też chyba do psychologów, psychiatrów.
1: Dokładnie tak. W tej chwili mamy bardzo duży problem z dziećmi, które są przepracowane, przemęczone, które sięgają potem po leki przeciwdepresyjne, żeby funkcjonować. Z jednej strony to może być zaniedbanie rodziców, to są te dzieci, które nie robią nic poza internetem i zabawą, tabletami i całą elektroniką, a druga to są te dzieci, które są przepracowane.
0: Czym się to kończy? Taka, bo pani wspomniała o tym, że jest wysyp tych rozmaitych problemów natury psychicznej, to niedobrze działa na cały organizm, to znaczy fizycznie też się wszystko sypie potem.
1: Tak, dzieciaki mają kontuzje, te przepracowane fizycznie, tak, przemęczone przeróżnymi treningami, ulegają kontuzjom. Jeśli są to sporty na przykład jednostronne, takie jak tenis i nie są zrównoważone dobrą siłownią, to rozwija nam się głównie jedna część ciała. Dzieci mają skoliozy na przykład. Także wszystko musi być w równowadze i trzeba dbać o dziecko całościowo. Natomiast jeśli chodzi o element emocjonalny, to nadmiar pracy, a zbyt mało czasu na nudzenie się. Dziecko potrzebuje też mieć czas, żeby się ponudzić.
0: A do czego potrzebna jest nuda?
1: Wszystkie poradniki dla dorosłych mówią: znajdź czas dla siebie, usiądź, zapasz sobie herbaty i nie rób nic. I dzieciom tak samo. Potrzebujemy, żeby mogły się ponudzić, żeby były kreatywne w przyszłości, żeby potrafiły wymyślać sobie zabawę, żeby potrafiły w ogóle zobaczyć i poznawać świat też po swojemu. Dzieci są ciekawe z natury. Jak my wszystko im wkładamy od razu do ręki i dajemy wszystko gotowe, całą wiedzę, to one przestają być kreatywne, one nie szukają.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pani doktor Anna Krzyżowska-Kamińska, lekarz rodzinny z wrocławskiego Ptaszyna. Te wszystkie rzeczy, o których pani wspomniała, składają się na to, że dziecko, które nie ma balansu, czyli wszystkiego w odpowiednich proporcjach, będzie małym, nieszczęśliwym człowiekiem. Nie przez przypadek dzisiaj się bardzo dużo mówi o tym, że przychodnie, te poradnie psychologiczne czy psychiatrzy dziecięcy mają nadmiar pracy.
1: Jest bardzo dużo zaburzeń emocjonalnych u dzieci.
0: Często trafiają najpierw do pani.
1: Tak, rodzice przychodzą i mówią, niech pani coś zrobi z moim dzieckiem, żeby ono potrafiło się skupić. Na pewno potrzebujemy leki te na ADHD. Moje dziecko na pewno ma ADHD albo ma depresję, bo moje dziecko chodzi wciąż śpiące albo jest tak aktywne, że nie potrafi się skupić nad lekcjami. Rodzice przychodzą, mają tonę żalu do dzieci i jak zaczynamy przyglądać się normalnemu tygodniowi pracy tego dziecka, ile ono czasu spędza potem z ekranami, a ile czasu spędza z rodzicem po prostu na spacerze, na rozmowie, na przygotowywaniu wspólnego posiłku, ile to dziecko po prostu ma czasu na życie, to okazuje się, że bardzo mało i czasem rezygnacja z niektórych rzeczy lub właśnie wdrożenie większej aktywności fizycznej u tych, które głównie siedzą na kółkach matematycznych, brydżowych i wszystkich innych, bo teraz moda jest na szachy, fizykę, chemię, prawda? Dziecko musi być genialne, plus języki obce. Najlepiej, żeby znało oprócz polskiego dwa perfekcyjnie. To okazuje się, że te dzieci radzą sobie bez leków, tak? I nie potrzebują brać antydepresantów czy leków na koncentrację. Tylko trzeba na spokojnie dziecku zabezpieczyć równowagę.
0: Jest jeszcze jeden element, o którym do tej pory nie wspomnieliśmy, a w przypadku szkoły dużo się o tym mówi przecież. Dieta. Z jednej strony rodzice chcieliby, żeby dziecko jadło zdrowo, z drugiej strony sklepiki szkolne mają zdrowo karmić, ale niekoniecznie. A jeszcze jest trzecia strona medalu, powiem tak nielogicznie, co sami rodzice jedzą. I to dziecko tak naprawdę jest wypadkową tego wszystkiego.
1: Dokładnie tak. Dzieci nie uczą się z tego, co im mówimy i co im nakazujemy, tylko uczą się z tego, co my robimy, obserwując nas. Czyli ja jem rano sałatkę, to moje dziecko będzie jadło sałatkę. A jeśli ja sobie zjem jakieś słodkie płatki zalane sokiem, to moje dziecko zje takie samo śniadanie. Także to, co my robimy, co przygotowujemy w domu, zresztą ten czas na przygotowanie wspólnych posiłków, które potem możemy też zabrać ze sobą. To jest wspaniały czas, który możemy spędzić z dziećmi. Dieta powinna być urozmaicona, bogata i w białko, i w dobre tłuszcze, i dobre, złożone węglowodany. Unikajmy węglowodanów prostych. One naprawdę robią, kolokwialnie mówiąc, wodę z mózgu naszym dzieciom. Jak nasze dzieci najedzą się prostych słodyczy, trudno im się skupić.
0: Proste słodycze, czyli pani doktor, wyjaśnijmy, to wcale nie jest oczywiste. Słodka buła drożdżowa wcale nie jest fajna, tak?
1: Tak, słodka drożdżowa buła wcale nie jest fajna. Tak jak kiedyś nasze babcie piekły raz w niedzielę ciasto drożdżowe z posypką, pewnie każdy od babci pamięta. Okej, ale na co dzień te drożdżówki, szybkie takie jakieś hot dogi kupowane byle gdzie, to naprawdę nie jest dobre jedzenie. Natomiast chciałabym poruszyć jeszcze jedno, sen. Proszę pamiętać, że nasze dzieci powinny kłaść się spać o 21 do łóżka i wstawać sobie potem o tej w pół do siódmej, siódmej. Natomiast bardzo często siedzą do późna w nocy. Nasze szkoły, niektóre dzieci chodzą na siódmą rano, co według mnie jest absolutnie bez sensu, bo one nie myślą o tej porze. Naprawdę tylko parę jest skowronków, które by o tej porze w stanie było się skupić.
0: Więc jest to wbrew potrzebom, możliwościom biologicznym.
1: Tak, wbrew potrzebom, a już nastolatki są biedne, bo one z założenia są sowami. One lubią do późna posiedzieć i później iść. I nie wiem, czemu w niektórych krajach typu Norwegia dzieci mogą iść na dziewiątą do szkoły, a u nas idą na siódmą, dziesięć. Nie korzystając z tego w ogóle. Prawidłowy sen i to my wyróbmy nawyk w rodzinie, że wyłączamy telewizory, wyłączamy ekrany, idziemy na wspólny spacer wieczorem.
0: Potem ekrany, bo te ekrany, czyli to niebieskie światło, tak? Mityczne trochę, ale to jest rzeczywiście kłopot dla mózgu.
1: Przysadka wariuje, nie potrafi produkować prawidłowej serotoniny w momencie, kiedy wciąż jest bombardowana tym niebieskim światłem. Jeszcze jest jeden bardzo ważny element, czyli relacje międzyludzkie. My mamy tworzyć relacje z naszymi dziećmi, ale też trzeba wspierać ich tworzenie relacji, bo oni przez to, że uciekli w świat wirtualny, młodzież obecnie ma ogromny problem z relacjami międzyludzkimi. Oduczyli się tego. Jeszcze ten etap pandemii, który zamknął prawie na 2 lata dzieciaki w domu, to jest katastrofalne i pewnie wszyscy psychiatrzy i psycholodzy o tym mówią, że to się odbiło ogromnie. Dzieci przestały potrafić budować normalne relacje, bo wszyscy mają być doskonali. Instagram uczy nas, że wszyscy są fit i doskonali, wspaniali, w związku z czym jak koleżanka okazuje się na chwilę B, to my ją odrzucamy. Sami też od siebie oczekujemy jakiejś doskonałości. To jest rzeczywiście ogromne też pole do pracy naszej, żebyśmy wyciągali dzieci na wspólne zabawy ze znajomymi. Oni też mają dzieci, żeby tworzyć relacje międzyludzkie.
0: No to coś, czego chyba w tej chwili najbardziej brakuje. A jest potrzebne, jeżeli pani o tym mówi.
1: Tak, bo ucieka, bo musimy na to poświęcić cenny czas, tak? Czas, który powinniśmy się uczyć, pracować, my dorośli zarabiać pieniądze, a dzieciaki się wciąż kształcić. A naprawdę to nie jest tak istotne.
0: Nic dodać, nic ująć, więc ja dodawał nie będę. Dodam tylko jedno, że gościem wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław była pani doktor Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarka rodzinna z wrocławskiego Ptaszyna. Teraz użyłem feminatywu. Wniosek z naszej rozmowy jest znany od stuleci chyba. To za dużo, to niezdrowo. Z dbaniem o rozwój też tak jest. Dziękuję pani doktor, dobranoc.
1: Dziękuję państwu, panu i państwu bardzo, dobranoc.

0: Radio RMF 24. Liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy we Wrocławiu i w związku z rewolucją w szkolnych stołówkach zapytamy, co jedzą nasze dzieci.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio RMF 24.

0: Za chwilę program RMF na koniec dnia, ale na razie 22 na zegarze, co oznacza fakty.
1: Te najnowsze ma dla was Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Są zarzuty dla kierowcy tragicznego wypadku na śląskiej A1. Wczoraj zginęło tam 4 drogowców. W rękach policji kolejne osoby zamieszane w aferę Zonda Krypto. Zabezpieczono u nich luksusowe auta, pieniądze, zegarki i biżuterię. George Clooney wyróżniony w Wenecji za całokształt twórczości. Podróżujecie w zachodniopomorskiem? Dajcie teraz głośniej. Opona wystrzeliła w ciężarówce na trasie S3 między węzłami Goleniów Południe a Kliniska. Kierowcy na szczęście nic się nie stało. Strzępy opony porozrzucane na drodze wjechało jednak aż 7 innych samochodów. Nikt nie ucierpiał, a uszkodzenia aut nie są poważne. Ciężarówka blokuje obecnie jeden pas w kierunku Szczecina. Uważajcie na siebie na trasie. Kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na śląskim odcinku A1 koło Mykanowa usłyszał zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego spowodowania katastrofy i ukrywania kart, które po włożeniu do tachografu rejestrują czas pracy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-latek najechał na pojazd ekipy remontującej jezdnię. 4 osoby zginęły, a kolejne 4 zostały ranne. Podejrzany przyznał się tylko do pierwszego z zarzutów. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o 3-miesięcznym areszcie. Jutro policja ma poinformować o efektach zatrzymania kolejnych 3 osób w sprawie afery Zonda Krypto. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny przekazał, że w toku działań zabezpieczono luksusowe auta, zegarki, biżuterię, a także znaczną ilość gotówki. O szczegółach dzisiejszej akcji służb reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
3: Jedną z zatrzymanych osób jest znany z mediów społecznościowych inwestor giełdowy Rafał Zaorski, który prawdopodobnie miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Jak wyjaśniał prokurator generalny, zatrzymanie mogło mieć istotne informacje dotyczące całej sprawy.
4: Ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
3: Oprócz zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczali także dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by zebrać dowody w sprawie.
2: W RMF FM i RMF 24 polecamy nasze poranne rozmowy. W pierwszej o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie Michał Wójcik z PiSu. Z kolei 2 minuty po 8:00 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego. Zachęcamy was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy.
5: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
2: W Wenecji oficjalnie rozpoczął się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Złotym lwem za całokształt twórczości wyróżniony został amerykański aktor George Clooney. Wiecie, kiedy mówią wam, że otrzymacie nagrodę za całokształt twórczości? Naprawdę przychodzą do głowy tylko 2 rzeczy. Pierwsza to, jakie to niesamowite wyróżnienie. A druga to, czy oni wiedzą coś, czego ja nie wiem? Żartował George Clooney. Pierwszą festiwalową projekcją jest konkursowy film Ink o magnacie medialnym Rupercie Murdochu. Wokół tegorocznej edycji jest też sporo kontrowersji. Jedną z produkcji miał finansować rosyjski biznesmen powiązany z Władimirem Putinem. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na początek ostatnich dziś faktów sportowych: tenis i wielkoszlemowy US Open. O tym Wojciech Marczyk.
6: O awans do trzeciej rundy na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku gra Hubert Hurkacz. Polak przegrywa aktualnie w setach 1-2 z Benem Shiltonem ze Stanów Zjednoczonych. To jedno z 2 obecnie rozgrywanych spotkań na zadaszonych kortach, no bo w Nowym Jorku znów pada. No i wznowienie meczów przerwanych wczoraj jest utrudnione, a wracając do meczu Huberta Hurkacza, Polak pierwszego seta przegrał 3-6, w drugim okazał się lepszy 7-5. Trzecia partia była niezwykle zacięta, wygrana przez Hurkacza po tiebreaku, no a w czwartym trwającym secie jest remis 2-2. Z powodu deszczu odpóźnia się wznowienie meczów polskich tenisistek. Mecz Magdalinette z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones został przerwany po pierwszym secie. Polka przegrała tę partię 4-6, a Frank w pierwszej partii remisuje z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowi 4-4, a po północy, oczywiście o ile pogoda pozwoli, swój mecz drugiej rundy z Valentinem Veszeru rozpocznie Kamil Majszak, a w ostatnim dziś meczu piłkarskiego Pucharu Polski Widzew Łódź przegrywa 0-1 z Koroną Kielce. Trwa 79. minuta tego spotkania. A jutro w Stambule awans do fazy medalowej Mistrzostw Europy powalczą polskie siatkarki. Biało-czerwone w ćwierćfinale zmierzą się z Holenderkami, z którymi wygrały w tym roku między innymi w Lidze Narodów.
7: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vianella, gdzie no miałyśmy trochę na początku z tym trudności, żeby się do tego zaadaptować.
6: Mówiła Katarzyna Wenerska, nasza rozgrywająca, a początek tego meczu jutro o 15 w Pardubicach. Rozpoczną jutro rywalizację w Lidze Mistrzów Hokeiści GKS Otychy. Mistrzowie Polski w pierwszym meczu zmierzą się z mistrzem Czech, Dynamo.
8: Drużyna, która praktycznie od paru lat gra o Mistrzostwo Czech, w bramce Suban, który bronił w NHL-u. Mamy wiecznie młodego Czerwenkę, prosto z Florydy jest Nosek.
6: Mówił Jarosław Rzeszutko, dyrektor sportowy hokejowego GKS Otychy, a ten mecz rozpocznie się jutro o 18.
9: Radio RMF 24.

0: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. W środę głośno było na temat wyników najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działań podmiotów publicznych podczas powodzi z 2024 roku. Inspektorzy skontrolowali 4 instytucje, w tym 2 z Wrocławia, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i wykazali szereg nieprawidłowości na każdym szczeblu, przekazał faktom rzecznik prasowy NIK Bartłomiej Konieczny.
1: Powódź z września 2024 roku, która dotknęła województwa dolnośląskie i opolskie, przyniosła straty liczone w miliardach złotych. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy elementy infrastruktury publicznej,

0: września 2024 roku w istotny sposób zmienił się stan prawny związany z wykonywaniem zadań w sytuacjach zagrożenia. Nowe przepisy zawierają wiele rozwiązań, które w przyszłości powinny wyeliminować błędy systemowe powielane przez lata i cyklicznie komunikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ponieważ mimo upływu wielu miesięcy proces odbudowy infrastruktury po powodzi nadal trwa, NIK rozpoczyna obecnie kontrolę regionalną poświęconą odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym w województwach dolnośląskim i opolskim.
1: W swoim raporcie NIK zwraca uwagę na nieprawidłowości w pracy ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia. Z ustaleń kontrolerów wynika, że miał nie zapewnić aktualności wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz, że 15 września nie przekazał dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informacje o przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. W konsekwencji ostrzeżenie miało nie dotrzeć do RCB, a mieszkańcy zagrożonych terenów nie zostali na czas zaalarmowani. Ponadto mimo bieżących danych hydrologicznych i meteorologicznych nie ogłosił na zagrożonych obszarach pogotowia ani alarmu przeciwpowodziowego. We wtorkowych faktach wróciła też kolejna odsłona sporu o przeszklone ogródki na wrocławskim rynku. Miasto w dalszym ciągu nalicza kary i szykuje pozwy eksmisyjne. Jak ustaliliśmy, do tej pory kary sięgają blisko 700 tysięcy złotych, a z informacji przekazanych przez ratusz wynika, że przedsiębiorcy uregulowali jak dotąd jedynie część należności. Na konto urzędu wpłynęło około 190 tysięcy złotych. Władze Wrocławia zapowiadają zaostrzenie kursu wobec właścicieli lokali. W najbliższym czasie do przedsiębiorców mają trafić formalne wezwania nakazujące demontaż i usunięcie przeszklonych pawilonów. Brak reakcji na pisma skieruje sprawy na drogę sądową. Magistrat złoży pozwy o eksmisję i wydanie zajmowanego terenu. W przypadku wygranej miasta i braku dobrowolnego wykonania wyroku, procedurę likwidacji ogródków przeprowadzi komornik sądowy na koszt właścicieli lokali. Anna Skrzypek będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Working Equitation 2026 w hiszpańskim Jerez de la Frontera. Zawody odbędą się pomiędzy 8 a 13 września. Polska zawodniczka wystąpi na swoim ulubionym koniu Novatel del Penedo. Do Jerez de la Frontera Anna Skrzypek i jej koń pokonają ponad 3000 km. O tej wyprawie, o zawodach z Piotrem Makarewiczem z wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice rozmawiał Maciej Sas.
2: To, o czym będziemy mówili, to jest niesamowita sprawa, bo wrocławianka po raz pierwszy w tego typu mistrzostwach świata związanych ze sportami konnymi będzie uczestniczyła. I to nie tylko same zawody, ale też cała wyprawa, logistyka jest niezwykłą rzeczą.
3: Tak, to będzie długa podróż, ponieważ Anna Skrzypek z Partynic, członkini kadry Polski Working Equitation, we wrześniu wybiera się na mistrzostwa świata do Jerez de la Frontera, do Hiszpanii. Czyli będzie musiała przemierzyć całą Europę.
2: I nie samolotem, bo konie trzeba też zabrać.
3: Nie samolotem, czyli to będzie podróż z koniowozem, w którym będzie wiozła swojego konia, na którym wystartuje w tych mistrzostwach, a w związku z tym, że ma do pokonania ponad 3000 km, cała podróż z obowiązkowymi postojami oczywiście będzie trwała około 5 dni w jedną stronę, czyli trochę podróżowanie w stylu XIX wieku.
2: Te zawody są zupełnie inne niż te, które możemy oglądać zwykle na torze wyścigów konnych Partynice.
3: Tak, tak, to nie ma nic wspólnego z wyścigami konnymi, to są zawody jeździeckie, które łączą w sobie elementy sprawności, szybkości i zręczności. Bardzo widowiskowa dyscyplina, która mocno wchodzi tutaj w Europę. Ona początki swoje ma właśnie na Półwyspie Iberyjskim. Bardzo popularna jest w Niemczech. Zaczyna być bardzo popularna w Polsce.
2: A na czym polega?
3: Chodzi o to, że jeździec konie mają do pokonania charakterystyczny, bardzo taki specyficzny tor przeszkód. Tak? To nie są przeszkody w stylu drągi do przeskoczenia. To są takie przeszkody, nie wiem, mamy na przykład postać byka, tak? Mamy garocze, czyli taką długą dzidę, powiedzmy.
2: I taką lancę niejako.
3: Tak, i taką lancą musi jeździec zdjąć takie kółeczko, tak? I odłożyć to kółeczko w konkretne miejsce. Tak? Mamy na przykład przeszkodę, która nazywa się zagroda, tak? Czyli jeździec musi wjechać w tą zagrodę, otworzyć tą zagrodę ręką, tak, wjechać tam koniem, zamknąć ją ręką. To wszystko oczywiście na czas, tak, także to nie jest prosta historia. To jest bardzo, bardzo wdzięczne do oglądania, naprawdę, i jest to coś zupełnie innego, do czego ludzie są przyzwyczajeni, jeżeli mówią o sportach końskich, tak.
2: To liczymy oczywiście na to, że pani Anna sięgnie tam nagród, czyli stanie na podium. Natomiast czy to można zobaczyć we Wrocławiu też? Jak to wygląda?
3: To można zobaczyć u nas na dniach wyścigowych, bo przy okazji dużych dni wyścigowych Ania często występuje w pokazach Working Equitation. Aczkolwiek w związku z tym, że ona teraz jedzie na Mistrzostwa Świata, nie będzie można jej zobaczyć na Wielkiej Wrocławskiej.
2: Ale zostają nam jeszcze 4 gonitwy do końca sezonu, więc wtedy, kiedy pani Anna wróci, pewnie będzie można zobaczyć, jak to wygląda, jak to malownicze jest.
3: Ja już teraz powiem, że będzie duża szansa zobaczenia Ani 18 października Crystal Cup, Dzień Województwa Dolnośląskiego, duży dzień wyścigowy i ja mam nadzieję, że wtedy już

0: opromieniona tym sukcesem, jaki mam nadzieję, że odniesie w tej Hiszpanii.
1: I tym hiszpańskim słońcem.
0: I tym hiszpańskim słońcem zaprezentuję się tutaj Państwu przy okazji Dnia Wyścigowego.
2: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
3: We wtorek w Faktach dzieliliśmy się także z Wami szokującymi doniesieniami z regionu. To policjanci brali udział w bójce na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci kilka dni temu, widać szarpaninę trzech mężczyzn i kobiety. Jeden z uczestników prawdopodobnie używa pałki teleskopowej. Dolnośląska policja potwierdziła, że trzy osoby widoczne na filmie to mundurowi. Więcej Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej.
4: Informujemy, że w związku z opublikowanym w sieci filmem stanowiącym fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i fakt, że wykonane ustalenia potwierdziły udział w nim trzech funkcjonariuszy policji, w tym jednego pełniącego funkcję komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze, zgodnie z obowiązującymi procedurami, na polecenie komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu wyjaśnieniem sprawy zajęły się policyjne komórki kontrolne z Wrocławia. Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym. Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu, który nadal prowadzi czynności w tej sprawie, w tym także te związane z udziałem w zdarzeniu policjanta z powiatu wałbrzyskiego, dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze. Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
3: W RMF 24 Wrocław cały czas trzymamy rękę na pulsie i śledzimy rozwój sytuacji. Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, a we Wrocławiu nadal brakuje nauczycieli. Braki kadrowe od lat utrzymują się na podobnym poziomie, a luki w planach lekcji dyrektorzy łatają nad godzinami pracujących już pedagogów.
5: W skali Wrocławia ta statystyka od lat wygląda podobnie, z taką tendencją lekko spadkową liczby wakatów. Jest około 5% w skali całego miasta, a nauczycieli mamy około 12 tysięcy. To jest około 500 wakatów w skali miasta. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby, ponieważ my zawsze te dane zbieramy na 30 września. 30 września to jest taki dzień, kiedy wszystkie statystyki edukacyjne są zbierane. Teraz mamy jedynie predykcje, które wynikają z arkuszy organizacyjnych naszych placówek. Od lat są to nauczyciele realizujący przedmioty ścisłe, matematykę, fizykę, chemię. Zmiana, jaka nastąpiła, to anglistów już nam nie brakuje w mieście. Prawie wszystkie stanowiska są obsadzone.
6: Co szkoły robią w takich sytuacjach? Jak zapewniają te godziny lekcyjne?
5: Nauczyciele, niektórzy pracują w dwóch placówkach, pracują na półtorej etatu, czy realizują po prostu nadgodziny.
3: To był Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. We wtorek mieliśmy też dobre informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnym targowisku przy Skoczylasa. Przebudowa w tej części leśnicy właśnie ruszyła, a magistrat, chcąc zaspokoić ciekawość wszystkich, przedstawił wizualizację tego miejsca po metamorfozie. Zainteresowanych odsyłamy na facebookowy profil Urzędu Miejskiego, a teraz w skrócie, teren dawnego targowiska zamieni się w wielofunkcyjny plac, przeważnie do celów społeczno-kulturalnych, ale też i do okazjonalnych handlu. Pamiętajmy, że tędy poprowadzi najkrótsza droga piesza z pętli tramwajowej do Placu Świętojańskiego oraz do OPT Zamek. Na placyku pojawią się ławeczki oraz kontenery socjalne z toaletami, a od ulic Płońskiego i Skoczylasa oddzieli go pas zieleni. Przebudowa tego obszaru zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Wartość robót to ponad 1,5 miliona złotych. Przypomnijmy jeszcze, że remont dawnego placu targowego to element projektu, który ruszył w ubiegłym roku pod hasłem rewitalizacja i odnowa leśnictwa. Po tym wątku robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Zostańcie.

0: Daniel Chawrylenia ciągle z wami. Wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. W środę wrocławska policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o czyny seksualne wobec małoletnich. Podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji przekazała, że jego ofiarami miały być dziewczynki poniżej 10 roku życia.
1: Intensywna praca policjantów, głównie z pionu kryminalnego wrocławskiej komendy, doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 19-letniego mężczyzny podejrzanego o popełnianie przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich dziewczynek do lat 10. Na wniosek prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. To ta sprawa była właśnie przedmiotem intensywnych czynności operacyjnych prowadzonych przez wrocławskich policjantów. Pomimo, że 19-latek jest mieszkańcem innego powiatu i dotychczas nie był karany, policjanci ustalili jego tożsamość i został on szybko zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, za co grozić może kara pozbawienia wolności do lat 15.
0: W środę sąd apelacyjny we Wrocławiu skazał na 25 lat więzienia 34-letniego Mateusza J., oskarżonego o to, że przez 4 lata na posesji w miejscowości Gaiki więził, gwałcił i maltretował o 2 lata młodszą od siebie kobietę. Sąd orzekł ponadto, że J. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 20 latach. W pierwszej instancji, przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie. Co istotne, biegli psychiatrzy nie rozpoznali u niego choroby psychicznej, ale stwierdzili, że wykazuje psychopatyczne zaburzenia osobowości oraz zaburzenia preferencji seksualnych w postaci sadyzmu. Ich zdaniem ma cechy osoby psychopatycznej, traktującej ludzi instrumentalnie i nie liczącej się z ich uczuciami. Dodajmy, że wyrok, który zapadł w środę przed wrocławskim sądem, jest prawomocny. Plac Solny i ulica Kiełbaśnicza nadal zamknięte dla samochodów wieczorami i nocą. Miasto przedłuża pilotaż, który ruszył w maju, a Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu, z którą rozmawiała w środę Paulina Niedźwiedzińska, podkreśla, że w okolicy zrobiło się bezpieczniej i ciszej.
2: Pilotaż na Placu Solnym rozpoczął się podczas majowego weekendu. Jego głównym celem było ograniczenie nocnego hałasu powodowanego przez samochody i motocykle, które zjeżdżały na Solny. Rozwiązanie się sprawdza, mieszkańcy pozytywnie oceniają zmiany. Wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej i bezpieczniej. Potwierdzają to też służby. Ze statystyk policji wynika, że liczba interwencji spadła. Od 1 maja do 25 sierpnia 2026 roku policja odnotowała w tym rejonie 74 interwencje. Rok wcześniej natomiast w tym samym okresie było ich 133. Teraz odpowiadając na głosy florystów, dla których weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe, chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, soboty i niedzielę będzie możliwość wjazdu na Plac Solny w dzień, a ograniczenie ruchu będzie zaczynało się od godziny 18. Czyli od 4 września ograniczenie wjazdu będzie obowiązywać od poniedziałku do czwartku w godzinach 22 do godziny 5. W piątki, soboty i niedzielę od godziny 18 do godziny 5. W czasie tego obowiązywania ograniczenia nadal będą mogły korzystać z niego osoby uprawnione. To mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, goście hoteli oraz mieszkańcy posiadający abonament strefy A. Straż Miejska prowadzi listę stałych numerów rejestracyjnych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do wjazdu, a w przypadku gości hotelowych potrzebę takiego wjazdu zgłasza hotel. Te nowe zasady będą testowane około 2 miesiące do rozpoczęcia jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku Plac Solny, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie ponownie zamknięty dla ruchu.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Aż 7 premier zostanie wystawionych w rozpoczynającym się sezonie na scenach Teatru Polskiego we Wrocławiu. To m.in. Tartuf Moliera, Mąż i żona Aleksandra Fredry, Król Edyp Sofoklesa czy Festung Breslau Huberta Sulime. Już w ostatnim sezonie, mimo trwającego remontu 2 scen, zarówno przedstawień, jak i widzów było znacznie więcej niż rok wcześniej. Jednak plany na rozpoczynający się sezon są jeszcze bardziej ambitne, o czym z Izabelą Duchnowską, zastępczynią dyrektora Teatru Polskiego do spraw operacyjnych w środku tygodnia rozmawiał Maciej Sas.
4: Startujecie Państwo z nowym repertuarem i z nowymi nadziejami w dość trudnym momencie, bo jeszcze kilka miesięcy zostało do końca remontu głównej sceny, najważniejszej, i zakładane cele, o których Państwo dzisiaj mówiliście, bardzo ambitne, dość trudno w takiej sytuacji realizować.
5: Z jednej strony trudno, ale z drugiej strony to, że mamy w remoncie 2/3 teatru, bo dwie nasze sceny są remontowane, spowodowało, że szukaliśmy innych rozwiązań, jak dotrzeć do widza.
4: Kreatywność inna jest?
5: Kreatywność wchodzi na wyższy level i proszę pamiętać o naszym głównym celu. Tak jak pan powiedział, za kilka miesięcy otworzymy swoją główną scenę, dużą scenę, więc co wieczór będziemy chcieli zobaczyć u nas ponad 700 widzów.
4: Bardzo ambitnie.
5: Ale ambicje i plany są od tego, żeby je realizować, i rzeczywiście wspólnie z marszałkiem Rabczenko wymyśliliśmy taki projekt Teatr Bliżej Ludzi.
4: Co to znaczy?
5: To oznacza, że wyjedziemy w teren, na Dolny Śląsk, do 10 miejscowości. Zaczynamy już 10 września, czyli inauguracja sezonu teatralnego w Teatrze Polskim we Wrocławiu rozpocznie się właśnie w Bolesławcu. Dokładnie 10 września, bo we Wrocławiu zaczniemy tydzień później.
4: Cytując klasyka, chcecie nieść oświaty kaganiec poza Wrocław.
5: Powiedziałabym inaczej, tam są widzowie już wyedukowani, tylko chcemy im pokazać, że Koleje Dolnośląskie przywiozą do naszego teatru wszystkich widzów z całego Dolnego Śląska. Chcemy też pokazać widzom, że gramy naprawdę świetne spektakle. Pokażemy tego 10 września prawdziwą historię, czyli spektakl przygotowany do tekstu Olgi Tokarczuk, noblistki naszej dolnośląskiej, w reżyserii Michała Zadary, ale będzie też Gospodarstwo Zwierząt, propozycja dla dzieci, i to jest przecież bardzo poważny tekst Orwella, ale przygotowany w wersji dla dzieci, i komedia Mąż i Żona. I mam nadzieję, że te trzy propozycje sprawią, że widzowie z Dolnego Śląska do nas przyjadą, natomiast widzowie wrocławscy będą mogli do nas przyjść już od 17 września. 19 września mamy premierę Męża i Żony, także serdecznie zapraszam. Nasz program premierowy jest bardzo ambitny.
4: No właśnie zauważyłem, że mnóstwo premier jest, i to też ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę te realia remontowe chociażby.
5: Natomiast musimy myśleć już teraz o tym, że za kilka miesięcy będziemy mieć dużą scenę. I z taką myślą rzeczywiście szykujemy aż 6 premier. Przygotowujemy, to już zdradzę, kolejne premiery na kolejny sezon, po to, żeby tych widzów przyciągnąć tytułami. W tym sezonie jest to głównie klasyka, bo przecież mamy i Sofoklesa, i Fredrę, więc to są w zdecydowanej większości tytuły klasyczne, natomiast przygotowywane przez świetne reżyserki, świetnych reżyserów, bardzo dobre ekipy realizacyjne, więc myślę, że ten sezon rozpoczynamy bardzo mocno.
4: No i jeszcze jedna sprawa rzuciła mi się w uszy właściwie, nie w oczy, mianowicie taka, że ten repertuar jest mocno zróżnicowany, czyli dostosowany do różnych potrzeb i do różnego poziomu ogłady tego widza teatralnego.
5: Rzeczywiście bardzo nam zależy na różnorodności. Teatr Polski we Wrocławiu jest miejscem dla każdego widza. Dla widza wymagającego, dla widza, który lubi komedię. Od razu dodam, że w tym sezonie również będziemy grać w kolejny rok spektakl kultowy chyba w Teatrze Polskim, czyli Mayday. Natomiast rzeczywiście naszą ideą i ambicją jest to, żeby do naszego teatru przychodzili wszyscy mieszkańcy.
4: Czyli żeby to nie było takie, że ktoś myśli sobie, to zbyt wysublimowane dla mnie, nie zrozumiem, ale można znaleźć coś na swoim poziomie wiedzy i też potrzeb.
5: Myślę, że u nas każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna. Państwo przedstawiacie repertuar i możliwości kupienia biletu już teraz do końca sezonu. To dość unikalna sprawa, ale też możliwość zaplanowania sobie tych wizyt teatralnych, chociażby ze znajomymi.
5: Rzeczywiście, całe wakacje pracowaliśmy nad tym. Muszę przyznać, że to było karkołomne zadanie, ale faktycznie bardzo ważne jest, aby widzowie mogli z wyprzedzeniem zaplanować. Także za chwileczkę ogłosimy nasz repertuar i można będzie kupić bilety aż do końca sezonu, czyli do 4 lipca 2027 roku. Muszę przyznać, że już mamy w sprzedaży pierwsze 3 miesiące i tam bilety trudno kupić.
0: Dodajmy, że przedstawienia na dużą scenę mają powrócić na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. I tak dotarliśmy do końca drugiej części dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Więcej faktów już za kilka minut. Bądźcie blisko.
3: Radio RMF

0: Daniel Chawrylenia, kłaniam się i zapraszam na ostatnią odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Nie ratuj sam, wezwij pomoc, apelował w środku tygodnia na naszej antenie Krzysztof Skrzyniarz z Dolnośląskiego Wopru. Częstą przyczyną tragedii nad wodą bywa bowiem próba niesienia ratunku innej osobie. Popularne przysłowie mówi, że tonący brzytwy się chwyta, jednak ratownicy wolą inne powiedzenie: tonący brzydko się chwyta. Jak podkreśla Skrzyniarz, bez odpowiedniego przygotowania bezpieczne wyciągnięcie drugiego człowieka z wody jest niemal niemożliwe.
1: Na Dolnym Śląsku, proszę Państwa, jest prawie 9 tysięcy ratowników WOPR-u. To są osoby, które już nie są czynnymi ratownikami. To są osoby, które mają po 40, 50, 60 lat, ale oni są przeszkoleni. Może w krzakach siedzieć wędkarz, może przejeżdżać choć rowerem, może starszy pan siedzieć albo pani z wózkiem. To mogą być ratownicy, którzy wejdą do wody, potrafią ratować i oni sobie poradzą. My do wody nie wchodzimy. Co możemy zrobić? Cokolwiek podać. Tak przysłowiowo się mówi, podajmy gałąź. No ciężko jest znaleźć, szczególnie w centrum miasta Wrocławia, 4-metrową gałąź, żeby podać komuś, ale musimy zachować zdrowy rozsądek. Przede wszystkim krzyczeć, wezwać służby, czyli albo 112, albo numer dedykowany do ratownictwa wodnego na Dolnym Śląsku 984. To jest numer, który uruchamia wszystkie służby. Ratownicy, czy straż pożarna, czy policja, czy WOPR może w przeciągu kilku minut teoretycznie dotrzeć wszędzie. To są 3-4 minuty, 5 minut na dojazd i to jest ten czas, kiedy możemy tą osobę nawet z powody jeszcze wyciągnąć i odratować. Ale żeby tej osobie na bieżąco pomóc, jeżeli nie mamy niczego, co możemy podać, na przykład gałęzi, to postarajmy się, żeby ta osoba się utrzymała na lustrze wody. Proszę sobie wyobrazić, że żeby utrzymać dorosłego człowieka na lustrze wody, wystarczy około 2,5 litra powietrza. Czyli dwie butelki, 2,5 butelki litrowej, zakręcone, puste, utrzymają człowieka. Skąd to wiemy? Proszę sobie wyobrazić takie rękawki, które zakładamy, jak chcemy się nauczyć pływać. Na jedne ramię zakładamy jeden rękawek, tam jest lekko ponad litr wody, powietrza, drugi rękawek to samo i to wystarczy, żeby się utrzymać. Więc jeżeli mamy 2-3 butelki puste, zakręcone, takie, które mają wyporność i podamy tej osobie, która tonie, wystarczy, że ta osoba się złapie. Ona nie musi wsiadać. Jeżeli się złapie, wystarczy, że może złapać oddech, że będzie na lustrze wody. Takie butelki rzucone na wodę, no niestety ciężko, nawet dobry pływak nie złapie tej butelki, ale jeżeli wsadzimy je do ubrania, czyli ściągniemy kurtkę, ściągniemy bluzę, ściągniemy spodnie, zawiążemy nogawki do nogawek czy do rękawów, wsadzimy te butelki, jeszcze raz zawiążemy i taki pakunek z butelkami w środku, rzucimy tej osobie i ta osoba złapie, bo ona będzie próbowała się utrzymać na lustrze wody i tymi rękoma będzie pracowała, przynajmniej przez te pierwsze dwie fazy tonięcia i w tym czasie, jeżeli podamy, ta osoba za ubranie złapie, utrzyma się, za butelkę nie. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp, to możemy tych ubrań więcej zrobić, powiązać rękawy, nogawki i zrobić taki łańcuch, że możemy rzucić te 2-3-4 metry. No 2-3 ubrania, to już mamy 4 metry zasięgu. Jeżeli nie trafimy, rzućmy jeszcze raz. Nie odchodźmy z tego miejsca, bądźmy na miejscu, bo nawet jak okaże się, że ta osoba już zniknie pod drugim stronem wody, a przyjadą jakiekolwiek służby, to powinniśmy palcem wskazać. O, tu ta osoba zaginęła, tu jest pod wodą, wtedy możemy podjąć jakieś działania. Zdarza się niejednokrotnie, że świadek przejeżdża albo zgłasza, że ktoś tonie w rzece albo w jeziorze, natomiast jak służby przyjeżdżają na miejsce, tej osoby już nie ma i mówi gdzieś w rzece, gdzieś w jeziorze, tam znaleźć tej osoby bardzo szybko jest naprawdę bardzo trudno. Przeważnie to są działania kilkunasto albo nawet minutowe, albo wielogodzinne i wtedy już jest z tragedią. Więc przestrzegamy, nie wchodzimy, krzyczmy i jeżeli możemy, podajmy cokolwiek, co pływa. Jeżeli jesteśmy na plaży, nawet materac, nawet koło, ale przestrzegam, nie wchodźmy do wody, nie starajmy się utrzymać kontaktu z osobą tonącą, bo tak jak przysłowie mówi, tonący brzytwy się chwyta, my ratownicy mówimy, tonący brzydko się chwyta. Jeżeli on nas złapie, nawet dobrego pływaka wciągnie pod wodę i wtedy są dwie tragedie.
0: W tegoroczne wakacje na Dolnym Śląsku utonęło 9 osób, a ratownicy WOPR-u od początku roku odebrali już ponad 400 zgłoszeń. W całym ubiegłym roku było ich zaledwie 350. Trwają prace nad wyborem wykonawcy projektu nowej trasy dla pieszych i rowerzystów na osiedlu Gazowników. Planowana ścieżka połączy ulicę Tarnogajską z Ząbkowicką, przebiegając przez ulicę Kamieniecką i Złotostocką oraz łącząc się z podwórzem przy ulicy Tarnogajskiej i Gazowej. Łączna długość trasy wyniesie około 400 metrów. Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury pieszo-rowerowej, oświetlenia kanału technologicznego oraz miejskiego monitoringu. W ramach inwestycji przewidziano także odwodnienie z zastosowaniem zielono-niebieskiej infrastruktury, takiej jak jak ogrody deszczowe i muldy chłonne, a także sadzonki drzew w formie szpaleru. Ze względu na położenie inwestycji na terenie historycznego układu urbanistycznego osiedla Tarnogaj, projekt powstaje we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Biuro projektowe, które zostanie wyłonione w postępowaniu, będzie miało 14 miesięcy na przygotowanie dokumentacji. W tej części podsumowania również wracamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu, nie tylko na temat nowego sezonu, ale również o trwających remontach. Z Krzysztofem Budzanowskim, zastępcą dyrektora do spraw inwestycyjnych w placówce, rozmawiał Maciej Sas.
2: Można powiedzieć, że ta trochę odyseja związana z remontem sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu powoli, ale skutecznie zbliża się do końca chyba, prawda? Widzicie światełko w tunelu już?
3: Tak, tak obrazowo to światełko w tunelu jest coraz bliżej, bo rzeczywiście zbliżamy się już ku końcowi tej inwestycji. To, co było zaplanowane w ramach Funduszu Europejskich dla Dolnego Śląska, czyli przebudowa widowni i fuaje. Jesteśmy na etapie kończenia prac tych brudnych takich, które po prostu musimy jak najszybciej zakończyć, żeby
2: budowlanych, ciężkich,
3: żeby już przystąpić do prac wykończeniowych związanych z parkietem, wykładzinami i montażem foteli, i to jest przewidziane gdzieś w granicach listopada, jeżeli chodzi o fotele, natomiast wykładzina i parkiety to październik też i listopad, także chcemy to zakończyć do końca tego roku i rozpocząć jakby ten cały proces odbiorowy, rozruchowy.
2: No, ten proces odbiorowy, brzmi to tak łagodnie, ale to też jest ciężka praca i dość długo potrwa, zanim pierwsze takie oficjalne premiery odbędą się na scenie.
3: Zgadza się i stąd właśnie tak zaplanowaliśmy cały ten proces inwestycyjny, żeby zakończyć prace budowlane ciężkie i przystąpić do odbiorów i rozruchu. I chcemy rozpocząć od tej części systemu przeciwpożarowego, systemu DSO, bo on jest...
2: Co to jest?
3: System tak zwanego głośnego ostrzegania widza, ludzi będących w tym teatrze. To też jest obowiązkowo do wykonania i stąd realizujemy cały zakres zabezpieczenia dla teatru, ale jakby dla widza i wszystkich, którzy będą korzystać z tego teatru.
2: Co jeszcze się zmieni, tak w skrócie telegraficznym, w tym, co pamiętamy sprzed remontu i to, co się stanie po jego zakończeniu?
3: Poczynając od tej części górnej, czyli od plafonu, jak Państwo widzieliście, nie mamy tej części konstrukcyjnej z szybami, które wisiały nad widownią. Jej już nie ma. Będzie nowy żerandol, nowy plafon. Będzie zapadnia, której nie było w tym teatrze.
2: Co daje nowe możliwości też twórcom.
3: Tak, twórcom, ale też ze względów logistycznych, technicznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej przestrzeni. Ta zapadnia będzie dawała możliwość szybkiego montażu, demontażu foteli i chowania tych foteli, które będą właśnie wynikiem przesunięcia i przedłużenia widowni. Ilość foteli się zwiększy, bo będzie 742 miejsca.
2: A było?
3: 650, no to trochę jest więcej, ale to jest związane z tym, że totalnie została przebudowana widownia i zweryfikowane przewyżki po to, żeby widz siedzący w teatrze mógł dobrze to widzieć. One muszą być zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, czyli do tego nie unikniemy, natomiast wyprofilowanie widowni spowodowało, że można było zamontować więcej foteli.
2: I każdy będzie widział to, co powinien.
3: To, co powinien, ale jeszcze jeden element bardzo istotny jest, jeżeli chodzi o wyposażenie, oprócz technologicznego światła, czyli zakupu reflektorów, to ten imersyjny system nagłośnienia, który daje możliwość słyszenia w każdym miejscu siedzącego w teatrze tego samego efektu, który jest na scenie, czyli aktor nawet obracając się i grając jakby do tyłu, tak można powiedzieć, do widza, poruszając się, to nie będzie ten głos uciekał, wręcz przeciwnie, widzowie będą dokładnie i dobrze słyszeli to, co aktor mówi, no nie mówiąc już o efektach różnego rodzaju, które są wykorzystywane.
2: Mówiąc krótko, akustycy, zawodowcy musieli solidnie popracować nad tym.
3: No tak, to jest kwestia projektowania i też naszego zespołu oświetleniowego, elektroakustycznego, który dawał mi się we znaki, ale uważam, że warto. Także ja uważam, że warto, ale mam nadzieję, że widzowie też to docenią.
0: Przypomnijmy, Teatr Polski we Wrocławiu ma ambitne plany na nowy sezon. To m.in. 7 premier i zwiększenie ilości widzów, i to o 10 tysięcy osób miesięcznie. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje z faktów w środę w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę i do... Radio.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
2: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 23, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Możliwa eksmisja mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Na miejscu interweniowała policja.
2: Parafia Świętego Jana nie ma już żadnego tytułu do tej nieruchomości.
1: Rosyjski statek badawczy zajęty w Norwegii na wniosek ukraińskiego koncernu Naftohaz. Hubert Hurkacz niestety odpadł w drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju US Open. Do awantury i użycia siły przez policję doszło podczas eksmisji komorniczej na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Głośna sprawa niejasnego statusu prawnego mieszkańców dawnych ogródków działkowych nabiera tempa. Dziś komornik wykonał egzekucję na posesji zamieszkiwanej przez panią Sandrę.
2: Moim zdaniem ta egzekucja jest prowadzona na podstawie wadliwego tytułu prawnego, dlatego że w klauzuli wykonalności jest ujawniona parafia Świętego Jana, która tak naprawdę nie ma już żadnego tytułu do tej nieruchomości, bo sprzedała po prostu ten grunt w styczniu 2026 roku, a pomimo tego złożyła wniosek egzekucyjny.
1: Wyjaśniał mecenas Marcin Czachor, pełnomocnik eksmitowanej. Kobieta miała szansę otrzymać nowe lokum od nowego właściciela gruntu.
3: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu na datę bodajże 21 września. Pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
1: Tłumaczył mecenas Jacek Masiota, reprezentujący kurię w kwestii osiedla maltańskiego. Kampania referendalna dotycząca odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego została w ponad 95% sfinansowana przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. W faktach reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak organizatorzy referendum tłumaczą tak hojne wsparcie?
4: Twierdzą, że nie mieli pojęcia o tak dużym zaangażowaniu stowarzyszenia, bo były to świadczenia niematerialne i usługi, czyli na przykład plakat lub ulotki, o których organizacja poinformowała dopiero po kampanii.
5: Proszę zauważyć, że to jest rubryka świadczenia rzeczowych, one zostały dopiero podsumowane post factum.
4: Tłumaczył Rafał Zątek, pełnomocnik inicjatorów referendum. Renata Arobska ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zapewnia, że pieniądze wydane przez organizację na kampanię promującą głosowanie były adekwatne do potrzeb.
6: Nikt nie wydaje pieniędzy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Była po prostu potrzebna i dlatego daliśmy.
4: Przypomnę, wsparcie Krakowa dla mieszkańców wyniosło 1 895 164,49 zł, co stanowi ponad 95% kwoty wskazanej w złożonym sprawozdaniu.
1: Rosyjski statek badawczy profesor Mołczanow zajęła norweska policja na wniosek ukraińskiego koncernu Naftohaz. Zgodę na to wydał sąd. Naftohaz chce wyegzekwować od Rosji odszkodowania za mienie przejęte przez Kreml po aneksji Krymu. Jednostka została zatrzymana w Barentsburgu. Zbudowany w 1989 roku statek obecnie wykorzystywany jest do rejsów ekspedycyjnych i komercyjnych. W faktach teraz doniesienia z US Open. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie tego wielkoszlamowego turnieju w Nowym Jorku. Polski tenisista przegrał z rozstawionym z numerem 8 Amerykaninem Benem Sheltonem 1-3. 29-letni Hurkacz po raz 8 rywalizował w US Open i nigdy nie przebrnął drugiej rundy.
7: Te fakty robią wrażenie.
1: Legenda o potworze z Loch Ness przeżywa prawdziwy renesans, a jej miłośnicy mają powody do radości. Łączna liczba oficjalnych obserwacji słynnej Nessie w tym roku już teraz pobiła cały ubiegłoroczny wynik. O tym nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan.
8: Oficjalny rejestr wzbogacił się o kolejne wpisy. Bezpośrednio z brzegów jeziora odnotowano w tym roku 9 spotkań z bestią, a wliczając w to nagrania z kamer internetowych aż 11. Wynik ten przypieczętował turysta z Australii, który odwiedzając malownicze ruiny zamku Urquhart, dostrzegł w wodzie tajemniczy ciemnozielony kształt i zdążył uwiecznić go na zdjęciu. Chociaż naukowcy z dystansem podchodzą do kolejnych doniesień, lokalna branża turystyczna zaciera ręce. Legendarne jezioro znów przeżywa oblężenie, co w żaden sposób nie przeszkadza potworowi, o którym z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie istnieje.
1: Nowe fakty RMF FM wracają za niecałą godzinę. W nich zaproszenie do Rzymu. Od najbliższego piątku będzie można oglądać jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji Wiecznego Miasta. O jaki dokładnie zabytek chodzi, to zdradzimy o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Zapasy gazu w Polsce jednymi z największych w Europie. Posłuchajcie, jak na te dane reaguje Komisja Europejska. Co dalej w sprawie Macieja Berka? Czy były minister zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Magdalena Fręk odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Jest druga. Zaczynamy. Polskie magazyny gazu są już zapełnione w 94%, informuje korespondentka RMF FM w Brukseli. To jeden z najwyższych wyników w Europie. W Niemczech poziom zapełnienia wynosi niespełna 54%. Średnia dla całej Unii Europejskiej to 65%. To jeden z najniższych wyników o tej porze roku od kilku lat. Jak na te dane reaguje Komisja Europejska?
1: Komisja uspokaja, że na razie nie ma powodów do alarmu. Rzeczniczka Komisji Anna Kajsa Itkonen przekonuje, że 80% wypełnienie magazynów na poziomie Unii powinno wystarczyć do zabezpieczenia dostaw na przyszłą zimę i że osiągnięcie tego poziomu jest technicznie możliwe. Bruksela zwraca ponadto uwagę, że zużycie gazu w Unii jest obecnie o 17% niższe niż przed kryzysem energetycznym z 2022 roku. Rzeczniczka zapewnia, że komisja cały czas monitoruje sytuację, a jutro ponownie oceni poziom zapasów.
0: O czym informowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów nad rosyjskie lotniska po ogłoszeniu przez Ukrainę zagrożenia dronowego w przestrzeni powietrznej Rosji, przekazał wieczorem Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent ocenił, że to właściwa i logiczna reakcja na sytuację związaną z wojną, której, jak podkreślił, Rosja nie chce zakończyć. Wczoraj Zełenski zapowiedział kampanię blokowania rosyjskiego nieba. I w faktach teraz przenosimy się do Polski. Wybór byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest praktycznie pewny. Mimo zastrzeżeń części koalicjantów do tego, że jeszcze kilka tygodni temu Berek był prawą ręką premiera i członkiem konstytucyjnego składu rządu, głosy sprzeciwu wobec zasady apolityczności stopniowo milkną. Co się stało, wyjaśni nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: Początkowe głosy oburzenia zostały chyba spacyfikowane w toku urabiania partnerów przez liderów koalicji. Hałaśliwie czasem protestujący posłowie lewicy zrezygnowali z rozgłosu, klub zrezygnował z pomysłu na spotykanie się z samym kandydatem, a z Maciejem Berkiem spotkał się rano tylko klub Centrum. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami.
3: Pan doktor Berek dostaje od nas konkretną rekomendację. Będziemy popierać go w głosowaniu, jeżeli zostanie wybrany, ma działać na podstawie konstytucji, w granicach praw i w imię interesu obywateli.
2: Mówi szef klubu Mirosław Suchoń. Nikt z koalicjantów nie deklaruje jednak, że za będą wszyscy. Kilku niezłomnych posłów PSL i być może Polski 2050 prawdopodobnie sprzeciw wyrazi, nie głosując.
0: Część rodziców martwi się, że ich dzieci nie zaakceptują szkolnych posiłków. Przypominamy, że od tego roku szkolnego w jadłospisach co najmniej raz w tygodniu musi pojawić się obiad przygotowany na bazie roślin strączkowych.
4: Ja jestem pozytywna.